0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Yo, Tupesio! Is it the building?

0: to się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki. A wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić ze w...
4: Co mówiłeś?
2: Nie.

0: się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Caught a taxi up there, the man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, it gets you in a fit.

na zawsze już nie może, nie chyba. To pewne jak oddech, gdy los znów nas chwyta. Na zawsze razem jak poranek i kawa, jak twoje spojrzenie bez żadnych pytań. Twoje oczy jak światło w tunelu, odbicie duszy i na całe zło serum. Jesteś prawdą nawet w cieniu zwątpienia, dlatego się zmieniasz.

Przed nami cała wieczność, miłość bez granic, szukając wciąż sensu. Prawdziwe piękno, uczucie i lekkość. Czego chcieć więcej, to dobry konsensus. Mamy wciąż siebie, pomimo różnic. Dbamy o siebie na pochyłej równi. Wszystko na zawsze w rytmie

Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Czwórka Polskie Radio. Gramy!

2020, to amulet to talizman, ja. Może nie jestem królem na listach, ale będzie listy jak filatelista. Tak samo zresztą jak beatbox i freestyle. Sanatorium 2020, ja.

0: Wczoraj mi CEO mówi, żebym na ASAPie spięła wszystko. Bo jeśli nie, to koniec świata przyjdzie bardzo szybko. Czasami czuję się, jakbym świat widziała za szybko. I myślę o nim brzydko, rzeczy dzieją się tak szybko. Czy z mojej to-do list zadania kiedyś w końcu znikną? Miałam niezwykłe plany, a mam pracę całkiem zwykłą. Czasami mam ochotę ludziom w twarz po prostu krzyknąć. Moje marzenia stygną i jest mi zwyczajnie przykro.
1: Czy się stoi, czy się leży, nic się to pięknie.

0: gdzie moi ludzie? Czasem se chodzę w New York jak i z bluzie, ale to nie są moi ludzie. I łudziłem się, żeby uciec, ale już powoli tracę w palcach czucie. I tęsknię za czasem, gdy najbliżej do Ameryki był mi plac Wilsona. I kiedy przez sole szła ona i mówiłem to was, tak, to ona. I jakiś frajer rzucił do mnie, masz cięty język, mało lat. I kiedy na elekcjach ziomek się pyta, czy powijana jest piona, a pan w historii nie wie, co to piona i przypomina nam o mikrofonach.
1: Co tam, jak tam wszystko ok, mały rytus blok. Yo, I gotta take it slow. Nie ma drugiej partii, która powiedziałaby mi, że

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Jestem z ciebie dumny.
4: Lecisz po to i wracasz do mnie.
3: Mam kciuki i jestem z tobą.
5: Będzie po mojemu albo będzie po mnie. Coraz mniej ludzi już stoi obok mnie. Ale zaufane grono wierzy mocniej niż ja. Sam w siebie czasem muszę wziąć rozbieg
3: albo
5: wziąć wolne, gdy zbliżają się testy. Zawsze czułem trochę bardziej, więc przypieli łatkę beksy. Bo wszyscy tacy wściekli zagryzają zęby. Radzili mi, bym się odwdzięczył i przypieli łatkę Hama i Gbura. Wiem, o co walczę, chociaż jestem tutaj z myślą, że mi może się uda. Mam stanąć na głowie, żeby docenił mnie juror. Z moich skrzydeł właśnie uleciało pióro.

0: mnie zaszufladkować.
1: Wiesz, o co grasz w ogóle? Jaki to jest cash? Jak na ciebie to wpływa? Czujesz stres? Na co liczysz po tym wszystkim? Na fame?
0: Wszyscy tu jesteśmy niemalej wróg, którzy dostali za mało uwagi.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Will I ever be loved?

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Yeah. Chicka-doom, chicka-doom, chicka-doom.

Ja ci mówię, zrobię to za pierwszy, zobaczysz. W końcu nie ma żadnej spiny. Dobra.

0: czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy. Gramy.
2: Gramy w czwórce.

Daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żari poza melodią, żari desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół, tu raz to buntu stanę. Raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery pory, wszeb nie przeryć i pory ci wejść w moje terytory. Z tą agendą banalną, zresztą banał. Drobiazg najgorsza, ta powtarzalność. Mało mnie bawi na dnia koniec. Ta cała przyziemność po mojej stronie. I stawiam na baczność, ta jednoznaczność nudna jak flaki, żeby tak szlak nie trafił. Czemu mnie spotyka ten wycisk? Ja stawiam pytania, szukam przyczyn i w końcu głos wewnętrzny słyszę, gdzie jest żeber. Zaniedbałem.

facet, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie doczas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię. Chyba że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominie. Ta samba co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy fiestę grubą brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

Miasto jest jakiś węgle. Światło samochodów, lampy oddalają się. Chcę myślę, gdzie białasy idą. Czy przyjdą, się zastanawiam, jadąc windą. Wszystkie piętra niby takie same, ale inaczej zużyte. Znacie, na ścianie wymalowane 7. Jestem u siebie, patrzę w okno, ja je. Dzwonię do białasa, mówię miasto węgle. No chodź, bierz kamerę, mówię, pobujamy się. Białas mi mówi, że nie może wieczorem chodzić po dworze. Boże, słyszysz, szumi morze. Dźwięki w kolorze, Bałtyku kolorze. Ej, ta woda fala mi oddycha. Śni mi się to, chyba 2-4 H. Dzwoni białas, mówi, że wychodzi. Mówi, że będzie zaraz, ma kamerę, że za parę godzin jesteśmy na pro.

tyle matk mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na miasto?

0: Słuchasz Czwórki.
1: Czwarte piętro, lubisz tu stać. Trzecie piętro, słychać sam bas. Drugie piętro, odpocząć czas. Pierwsze piętro.
2: Czwarte piętro, lubisz tu stać. Trzecie piętro, słychać sam bas. Drugie piętro, odpocząć czas. Pierwsze piętro.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to Poranek Czwórki jest idealnym wyborem.
1: Na Poranek Czwórki zaprasza Kasia Dydo.
2: 14 dzień lipca to święto narodowe. Francji upamiętnia wybuch Wielkiej Rewolucji oraz zdobycie Bastylii w 1789 roku, ale my dzisiaj nie będziemy mówić o datach, tylko będziemy mówić o jedzeniu, o francuskim jedzeniu i zaczniemy od śniadania, bo czy naprawdę każdy Francuz rano je croissanta? Właściwie skąd wziął się ten najsłynniejszy rogalik świata i dlaczego wbrew nazwie jego historia wcale nie zaczyna się we Francji? Będzie też o bagietkach, będzie o serach, o maśle, o kawie i o tym, dlaczego francuski posiłek to coś więcej niż tylko jedzenie. I dzisiaj do rozmowy w związku z tym zaprosiłam Natalię Mentrak-Rudon, która jest dziennikarką kulinarną, ale także tłumaczką książki Bon Appetit, jak zjeść Francję. Bonjour, witam w czwórce.
3: Bonjour, bonjour, bardzo mi miło.
2: Miło cię spotkać. Czy dzisiaj o poranku jadłaś może croissanta?
3: Nie, ja nie jem za bardzo śniadań.
2: No ale Francuzi jedzą śniadania, no i jest taki stereotyp, że no właśnie, jedzą tego francuskiego rogalika, czy to jest jakiś mit?
3: Zawsze, kiedy mówimy, że wszyscy Włosi, Francuzi, Anglicy robią coś tam, to jest zawsze trochę mity, to jest zawsze trochę stereotyp, ale na pewno we Francji jest tak, że piekarni jest multum, że Francuzi faktycznie chodzą do tych piekarni swoich i kupują tam croissanty i bagietki, czasami nawet dwa razy dziennie, więc to jest na pewno jedno z najpopularniejszych śniadań. Chociaż to nie jest tak, że zawsze tak było we Francji. Śniadanie we Francji nazywa się le petit déjeuner. Petit znaczy małe, a déjeuner to jest takie słowo jak angielskie breakfast, czyli odnosi się do przełamania postu, tak? We break the fast, to tutaj rompre le jeûne. Ale kiedyś pierwszym posiłkiem francuskim, jeszcze w XVII wieku, na początku XVIII wieku, było po prostu déjeuner. Nie, ono nie było małe. Był to posiłek wytrawny, który składał się z pieczywa. To jeszcze też nie były croissanty i bagietki, bo jeszcze one, te techniki jeszcze nie istniały, ale było to pieczywo, ser, wędlina, jakieś rzeczy z poprzedniego dnia. I dopiero XVIII wiek, kiedy zaczęto w klasach wyższych pić egzotyczne napoje, czyli kawę, czekoladę, zaczęto chadzać do kawiarni, w ogóle powstały kawiarnie. Kiedy powstały techniki nowe, pozwalające wypiekać croissanty czy bagietki i różne takie eleganckie, drobne francuskie wypieczki, które my bardzo dzisiaj z Francją i z francuskimi piekarniami kojarzymy, to wtedy zaczęto to jeść rano i jakby wypychać ten drugi posiłek, taki wytrawny, coraz później i później. I ten drugi to dalej jest déjeuner, a to malutkie coś rano to jest le petit déjeuner, czyli to malutkie śniadanko.
2: A jaka jest w ogóle historia croissanta? Bo gdzieś wyczytałam, że croissant wcale nie jest do końca taki francuski.
3: No nie jest i Francuzi oczywiście by mnie tutaj zastrzelili, ale croissant pochodzi z Austrii. Jego historia sięga wieku XVII i jest związana, legendy związane z powstaniem croissanta są związane z arabskim półksiężycem i z oblężeniem Wiednia przez Turków. Takie są legendy w La Russe Gastronomique na przykład. Możemy przeczytać, że w XVII wieku był taki piekarz w Wiedniu, który podczas oblężenia Turków w nocy już zajmował się wypiekaniem czegoś, no bo piekarze wiadomo pracują w środku nocy i usłyszał zbliżających się wrogów. Zrobił raban, uchronił miasto przed zdobyciem przez wroga i w nagrodę dostał ekskluzywne takie prawo do wypiekania rogalika, który właśnie na cześć tego wydarzenia przybrał kształt arabskiego półksiężyca.
2: Ale wspaniała historia.
3: Piękna historia, ale co istotne, nie był to jeszcze rogalik taki, jaki dzisiaj znamy, bo to było takie ciastko drożdżowe. Ciastko drożdżowe, które w ogóle w tradycji niemieckiej jest, niemieckiej, austriackiej, środkowoeuropejskiej, jest obecne od czasów średniowiecza. Natomiast croissant w tej wersji takiej listkowej, jaką mamy dzisiaj z ciasta, no, który my nazywamy właśnie francuskim, to jest połączenie tego kształtu, który został w wieku XIX przywieziony przez takiego słynnego, legendarnego austriackiego piekarza Augusta Zanga z technicznymi umiejętnościami francuskimi, które właśnie pozwoliły stworzyć listkową wersję.
2: Piękna historia croissanta, no i kto by teraz nie miał ochoty zjeść takiego świeżego, chrupiącego croissancika. Dlaczego w ogóle kupowanie świeżego pieczywa niemal codziennie jest tam takim rytuałem?
3: To jest w ogóle bardzo piękne we Francji, tak mi się wydaje, że bardzo się je świeżo i bardzo to jest istotne, żeby jedzenie

0: które się kupuje, było jak najświeższe i dość dobrej jakości. Oczywiście znowu to jest stereotyp, na pewno nie wszędzie tak jest, ale widać to na ulicach francuskich miast, że mamy co dwa kroki piekarnię i mamy co dwa kroki warzywniak. To bardzo duże na mnie wrażenie ostatnio zrobiło, kiedy we Francji byłam, że nie ma tam w zasadzie sklepów takich sieciowych, znaczy nie ma. Nie ma tak jak powiedzmy na warszawskich ulicach, gdzie mamy co chwila sklep jakiś sieci, ale jest bardzo, bardzo dużo właśnie takich małych lokali z wysokiej jakości produktami i o tym powszechnie się mówi, że ze względu na różne polityki wprowadzane przez rządy francuskie, po prostu producenci żywności lokalnej są chronieni na różne sposoby i rolnicy są chronieni na różne sposoby. Dzięki temu właśnie i te pieczywka, i te warzywka, i te serki można rzeczywiście kupić w bardzo wielu miejscach.
1: No i też tutaj warto dodać, że bagietka ma swój oficjalny przepis i podobno może zawierać tylko 4 składniki: mąkę, wodę, drożdże albo zakwas i sól. Bez no konserwantów właśnie. I bez polepszaczy.
0: No właśnie, no to jest kolejny przykład regulacji, które są wprowadzane po to, żeby chronić jakiś produkt, żeby nikt, kto przyjedzie i kupi sobie tę bagietkę, nie był rozczarowany, tylko żeby ona zawsze utrzymywała jakąś jakość. I faktycznie w historii bagietki, która z kolei powstaje, no właśnie, to jest pięknie się łączy nam z croissantem, bo również wpływ na to miała piekarnia Augusta Canga, która wprowadziła parowe takie piece, dzięki które pozwoliły osiągnąć taką błyszczącą, lekko chrupiącą skóreczkę, która nam się dzisiaj z bagietką kojarzy. I już wtedy, już w tym XIX wieku, kiedy zaczęto je wypiekać, zaczęto też wprowadzać różnego rodzaju regulacje dotyczące tego, jakiej ona powinna być długości, jakiej powinna być szerokości i na przykład też, ile powinna kosztować.
1: No i też znalazła się na liście UNESCO, prawda?
0: Znalazła się również na liście UNESCO, niematerialnego dziedzictwa jako taki wraz w ogóle z francuskim jakby śniadaniem, jako taki element bardzo istotny dla tożsamości jakiegoś danego kraju.
1: Natalia Mentra-Kruda cały czas razem z nami. My dzisiaj jesteśmy zanurzeni we francuskiej kuchni, czyli wiecie, masło, dużo masła, bardzo dużo, tłusto. Po prostu taka jest francuska kuchnia, czyli croissanty, ale też i bagietki. No ale powiedzmy sobie szczerze, że przecież bogactwo tej kuchni jest niesamowite. Nie jest może tak, że wszystkie te dania doskonale znamy i też gotujemy je w domu, bo ja mam jednak takie przekonanie, że to jest dosyć trudna kuchnia. No ale wiele potraw jest znanych też dzięki filmom. Ja tutaj nie będę ukrywała, że potrawę, która nazywa się ratatouille, poznałam dzięki temu słynnemu filmowi. Wiadomo, kto tam gotował, szczurek, ale później rzeczywiście w moim domu ta potrawa jakoś tam zagościła. Ale co jeszcze właściwie znajduje się na takiej liście najsłynniejszych francuskich potraw?
0: Kuchnia francuska przez długi czas rzeczywiście rościła sobie takie, chciała uchodzić, czy uchodziła za najbardziej istotną w Europie i do dzisiaj jest tak, że najwybitniejsi, czy wszyscy w zasadzie ważni, czy prawie wszyscy ważni szefowie kuchni zaczynają od uczenia się francuskich technik, tak? Techniki krojenia, powstawanie sosów, robienie bulionów, wszystko to jest kuchnia francuska i to są podstawy kuchni francuskiej. Kuchni francuskiej i francuskim mistrzom zawdzięczamy też chociażby to, w jaki sposób ułożone są menu w restauracjach, czy to, w jaki sposób pracują
1: to
0: współczesne
1: Francuzi?
0: Restauracje. To wszystko Francuzi, a to głównie jeden Francuz, Auguste Escoffier, który po prostu wymyślił, jak ma wyglądać serwis, w jaki sposób powinny być podawane potrawy, to, że mamy tam przystawki i kolejne dania. Wcześniej ten serwis wyglądał inaczej, wszystko stawiano na stole naraz. I po drugie to, w jaki sposób brygada kuchenna działa, to, że mamy tego szefa, sous-szefa, chef de cuisine, chef de partie, saucier, bla, bla, bla. Wszystko to, jak wyglądają współczesne kuchnie, to jest wymyślone przez Escoffiera. Ale to jest jedna podstawa, która obowiązuje do dzisiaj i to jest jakby taki ślad, który kuchnia francuska zostawiła i tradycja francuska zostawiła. Drugi ślad to są, tak mi się wydaje, wspaniałe produkty, o których tutaj rozmawiamy, ale też sery, ale też słodycze, no najróżniejsze rzeczy, które Francuzi mają. Natomiast jeżeli chodzi o potrawy, bo dochodzę wreszcie do twojego pytania, to wydaje mi się, że tutaj masz rację, że one są dosyć trudne w przygotowaniu i przez to jemy ich tak naprawdę dużo mniej niż kiedyś jedzono i nie są tak powszechne w naszych kuchniach, jak nie tylko kuchnia włoska, która bardzo zdominowała podniebienia całego świata w zasadzie.
1: Ale ona też jest prosta.
0: Bo jest dużo prosta.

0: wnętrza, ale też na przykład kuchnie azjatyckie. Myślę, że gdybyśmy spytali teraz na ulicy w Warszawie, kiedy ostatnio jadłeś kokowę, albo kiedy ostatnio jadłeś wołowinę po burgundzku, a kiedy ostatnio jadłeś ramen albo pad thaja, to zdecydowanie więcej osób je ramen albo pad thaja, albo sushi na co dzień, niż te dania kuchni francuskiej. Ratatouille faktycznie, nie tylko dzięki szczurkowi, ale myślę, że w ogóle jest dosyć prostym i takim pięknym letnim daniem, które sporo osób je. I myślę, że są fani owoców morza, to pewnie robią bujabes. Byłam na takich imprezach, gdzie ktoś jako swoje danie popisowe właśnie bujabes przynosił, ale to jednak jest wszystko już pewien poziom zaangażowania tutaj wymagany.
1: Zachęcam do tego, żeby zgłębić francuską kuchnię. Natalia Mędrek-Ruda, dzisiaj dziennikarka kulinarna, zachęcała razem z nami. Bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online. Czwórka online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy.
0: W czwórce.
2: W czwórce.
3: Popołudniowa w czwórce to audycja, w której wita Was Kamil Jasiński od poniedziałku do czwartku od 13 do 16.
4: Popołudniowa w czwórce.
5: Jak w studiu czwórki wyjątkowy gość, absolutna legenda polskiego internetu, Szafa Mocny Vlog. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich słuchaczy.
5: Szafa, bardzo się cieszę, że pojawiłeś się w studiu czwórki. Ja Cię oglądam właściwie od samego początku. Pamiętam pierwsze filmy, które Twoje widziałem, to jeszcze takie robiłeś tygodniowe podsumowanie chyba fast foodowej diety.
6: Były, tak.
5: To
6: tak,
5: było
6: tak.
5: Z 15 lat temu, prawda?
6: No myślę, że 13-15... No, dużo czasu minęło.
5: Ja mam wrażenie, że ty właściwie chyba tworzysz od samego początku internetu, jak się YouTube pojawiał.
6: Słuchaj, ja powiem ci więcej. Ja tworzę jeszcze zanim był internet, bo mam vlogi ponagrywane jeszcze z poprzedniej epoki na kasetach wideo i nawet je ostatnio digitalizowałem, ale że nie mam kontaktu już z tymi ludźmi, z którymi kręciłem te filmy, no to nigdzie tego nie upubliczniam, ale to jeszcze z 98 mam jakieś vlogi nagrywane.
5: I to na kasety naprawdę nagrywałeś?
6: Na kasety takie VHS-owe było nagrywane. Tak więc potem... To szło do szuflady i tam się, wiesz, z znajomymi to oglądało. A potem się pojawił internet i mówię, kurczę, zróbmy coś tak bardziej szeroko.
5: Bo jak ty zaczynałeś, jak nagrywałeś te pierwsze vlogi czy swoje filmy, to YouTube, czyli twoja główna platforma, YouTube miał trochę inny charakter, bo przede wszystkim, tak jak ja sobie to wspominam, YouTube z jednej strony był taką platformą do śmiesznych filmików, ale to też była platforma społecznościowa. A teraz ta funkcja społecznościowa chyba nie jest aż tak widoczna na YouTubie.
6: Znaczy, wiesz, w ogóle w tym okresie, kiedy ja zaczynałem publikować, to nie było dużo polskich twórców. Głównie był content zagraniczny, a tak naprawdę jak ktoś zostawał twórcą polskim, szczególnie jeszcze jak nie miał 15 lat, to była wręcz siara, nie? Bo ja wiem, jak tu się podśmiewywali moi znajomi. O, tam na YouTubie będziesz wrzucał głupie filmiki. No ale jakoś sprawia mi to cały czas fan. Tyle lat już to robię, cały czas staram się, żeby to było, żebym był sobą, nie? Żeby nie wchodzić w te tryby takie marketingowe, chociaż z każdej strony ci atakują, może zostań tu, a podpisz umowę z tą agencją, a to w ogóle mnie to nie interesuje, robię sobie to, co mnie sprawia przyjemność. Komuś to może odpowiadać, komuś to może nie odpowiadać. Ja wiem, że teraz jest tego kontentu cała masa i te wyniki wyświetlenia są zupełnie inne niż były lata temu, ale też nie mogę mieć pretensji, że kogoś bardziej interesuje to, jak ktoś pije wodę z toalety, niż oglądanie starego chrupka, nie?
5: Ty mogłeś doświadczyć na własnych oczach, na własnej skórze tej całej rewolucji technologicznej. Wszystko się zmieniło, bo i pamiętasz te wszystkie stare komputery, a pamiętasz jeszcze pewnie

0: Czasy, kiedy nie było niczego.
1: Słuchaj, pamiętam czasy, kiedy nie było niczego. U nas w Kielcach był jeden numer wdzwaniany na Politechnice Świętokrzyskiej i jak ktoś się na ten numer wdzwonił, to on tylko miał w całym mieście internet. Nie było w ogóle przeglądarek, nie było tego, co jest, co znamy dzisiaj. Był Gofer, było IRC, był Telnet i ten internet no, od samego początku ze mną był. To jest taka moja zajawka z dzieciństwa, generalnie podsycona oglądaniem Sondy przez wiele lat jako dziecko.
0: Szafa, oglądałem przez wiele lat twoje vlogi. Pojawiały się jakieś drobne współprace, ale nigdy to nie było na jakąś taką szerszą skalę. Czy ciebie to nie korciło?
1: A wiesz co, może z perspektywy czasu powinienem to zrobić i teraz liczyć dudki przysłowiowe, ale z drugiej strony ja widzę, jak potem ktoś coś musi robić na siłę. Wiesz, bo to jak podpisujesz jakąś umowę z agencją, czy ktoś cię tam prowadzi, to masz reklamować, nie wiem, mleczko w tubce i masz reklamować mleczko w tubce, chociaż ono nie jest twoim charakterem. Ja zawsze, jak jest jakaś współpraca, czy coś polecę, czy wiele rzeczy polecam po prostu z własnego doświadczenia i z tego, że używam, korzystam, podoba mi się to i ja nie mam z tym problemu, że robię to za darmo, to ja jestem wtedy sam sobą. A nie wiem, nie jestem w stanie zmusić się do tego, żeby mówić, że coś jest okej, jak nie jest okej. Bo w mojej serii vlogowej to są takie moje wycinki z życia. Tak powiem słuchaczom, bo być może oni nie śledzą i marnują swoje życie, nie oglądając kanału Mocny Vlog.
0: Tyle lat do nadrobienia,
1: naprawdę. Wycinki ze swojego życia. To, co mnie interesuje, to, co mnie pasjonuje, to, gdzie pojechałem, to, gdzie jestem. W ten sposób to pokazuję. Dużą częścią tego kanału jest fast foodowa dieta i w ogóle fast foodowe peregrynacje kulinarne, czy same fast foodowe, czy bardziej fast foodowe, ale powiem ci, że przez cały ten czas, jak robię to, przez te 15 lat powiedzmy, to tak, raz mnie McDonald's zaprosił na otwarcie lokalu w Kielcach, to była jedna rzecz, po prostu żeby przyjść, ja chętnie przyszedłem, wtedy by wchodziła taka opcja, że tam były takie bardziej podrasowane burgery do sprzedaży. I drugą opcją to było tak, że w jednej z restauracji we Wrocławiu, jak byłem tam na jakichś peregrynacjach, gościu mi nie pozwolił zapłacić, bo on jest moim widzem i to była druga taka rzecz. To takie dwie rzeczy mi się przez 15 lat trafiły i nawet z tej akcji we Wrocławiu to się gruba chryja zrobiła, bo ja no powiedziałem, że nam nie pozwolił człowiek zapłacić za to, ale teraz wtedy dostałem taką grubą falę hejtu za to, że za pieniądze, za to, za tamto.
0: I że się sprzedałeś.
1: Że się sprzedałeś,
0: tam.
1: Że to, że wiesz. A widzę, że te afery to żyją tak naprawdę przez kilka minut.
0: Ale tymi aferami trochę ten polski internet żyje. Czy ty to śledzisz albo tak obserwujesz, co tam w ogóle się dzieje?
1: Wiesz co, raczej nie. Nie, ja się skupiam na tym, co mnie interesuje. Sam tworzę dużo rzeczy i raczej te takie aferki, że ktoś z kimś tam ma jakieś napięku, to ja nie jestem w ogóle tym zainteresowany. Oczywiście wiem, że jakbym taki format, nie wiem, wprowadził komentowania tego życia publicznego, czy YouTube'owego, czy interesowałoby mnie, co akurat robi Doda, to pewnie by było dużo więcej, większe zainteresowanie. Ale mnie to po prostu nie interesuje.
0: No dobra, Szafa, a czy proponowałeś jej udział we Freak Fightach?
1: Nie, to wiesz, ja tu już jestem zawodnikiem, kurnia, w takiej klasie wiekowej, że to już by było równoznaczne z pójściem na śmierć.
0: To zależy, jakiego by ci dali przeciwnika, no ale wiesz jednak, te subskrypcje, które masz, to liczby mówią same za siebie.
1: Tak, jest subskrypcja, ale to można by powiedzieć, ja mam inną grupę docelową, bo najbardziej aktywną grupą docelową w internecie to są dzieci, młodzież, studenci powiedzmy, a później jak wpadasz w tryby życia, w tryby rodziny, w tryby no tych wszystkich spraw, które nas otaczają, to ty już nie masz czasu na YouTube'a, bo ty się musisz zatroszczyć o to, że trzeba zapłacić czynsz. A jak jesteś młodym człowiekiem, jesteś studentem, jesteś licealistą, to czynsz się sam płaci, gacie się same piorą, wszystko się dzieje tak, a potem brutalne spotkanie z rzeczywistością jest, jak trzeba nagle to wszystko samemu ogarniać i czasu brak. Ja mam dużo feedbacku takiego z racji tego, że przez tyle lat tam prowadzę tą swoją działalność YouTube'ową. Gości, którzy do mnie piszą, słuchaj, oglądałem ciebie, zainspirowałeś mnie, dzięki tej inspiracji zmieniłem swoją drogę życia, zostałem tym i tym, pracuję teraz tu i tu. I to jest dla mnie naprawdę fajnym takim realnym feedbackiem, że wpłynąłem na kogoś i to wpłynąłem w sposób taki pozytywny. Nie to, że zachęciłem kogoś, żeby się lać pod śmietnikiem z drugim typem, nie? Tylko coś zrobił pozytywnego i to jego życie poszło w taką stronę, z której on jest teraz zadowolony.
2: To jest Popołudniówa w czwórce.
0: Szafa Mocny Vlog jest cały czas razem z nami. Szafa, bardzo ważny element twojej internetowej działalności to jest jedzenie, fast foodowa dieta. Czy ty sam to wymyśliłeś, tą fast foodową dietę?
1: Próbowałem różne diety, bo jestem całe życie kotletem i chciałbym być czasami mniejszym kotletem, a nie większym kotletem. Jak się trzymam w tych swoich okolicach 100 kg, to już jestem zadowolony. Nie mam aspiracji, żeby schodzić jakoś głęboko poniżej i próbowałem różne.

0: różne diety, ale jednak dieta fast foodowa, polegająca, pokrótce też opowiem osobom, które tego nie oglądają. Macie założony limit dzienny. Dawniej to było 25 zł, teraz za 25 zł to niestety byłoby kłopotliwie. Musiałby być nie fast foodowa, tylko baromlecznowa chyba dieta, ale żyjecie tylko za te 20, 30, 40, ten limit, który sobie założycie obiadowo. Jeden posiłek dziennie i tyle.
1: No dobra, ale teraz jesteś dalej na fast foodowej diecie?
0: Generalnie byłem od początku roku na fast foodowej diecie, schudłem... Ostatnia fast foodowa dieta to 18 kilo schudłem. No teraz z racji lata za bardzo kocham jeść i za bardzo kocham te smaki, żeby tak się cisnąć. I stwierdziłem, że na te wakacje to sobie tak zawieszam. Znaczy nie pochodzę w skrajność, bo to te 20 kilo odbić to jest żaden problem, bo to jeden wyjazd do Stanów i 20 kilo wraca w ciągu 3 tygodni. Ale po wakacjach będzie znowu powrót do fast foodowej diety.
1: No dobra, ale na przestrzeni tych wszystkich lat nie znudziły ci się te fast foody?
0: Poniekąd jestem już trochę znudzony i nawet jestem znudzony strefą gastronomiczną w Kielcach, no bo generalnie kręcę się w kółko. Poza tym teraz diametralne zmiany są związane z tym, że to wszystko bardzo podrożało. I coraz więcej do mojej fast foodowej diety, ogólnie do mojej diety, szukam takich produktów gotowych albo nie wiem, wchodzę w jakieś steki, próbuję coś, co jest dostępne dla wszystkich, bo wiadomo, że można sobie zamówić jakieś bardzo dobrej stekowni internetowej steki, ale to chodzi o to też, że jak ja coś mogę spróbować, to żeby sobie mogli i ci, co mnie oglądają, też ten temat przetestować u siebie i sprawdzić, czy te nasze kubki smakowe są kompatybilne, bo wiadomo, że każdy ma inny smak. Wiem, że u nas jest teraz bardzo duży hype w sieci i w ogóle w Polsce na kebaby, a to jest dla mnie wybór ostatni na przykład.
1: Nie jestem
0: fanem kebabu. Czasami się obudzę z silnym przeświadczeniem, że powinienem zjeść kebab i wtedy tak, ale uważam, że w tej gastronomii, która nas otacza, to ten kebab to takie...
1: Ale też kebaby na pewno zmieniły się na przestrzeni ostatnich kilku lat.
0: Nawet w Warszawie robiłem taki film, że przyjechałem do takich trzech najbardziej popularnych. Tak. Zrobiłem sobie tam swoją próbę organoleptyczną. U nas w Kielcach się otworzył ten taki kebab przez celebrytę jednego promowany, ale z tego, co widziałem już w tym tygodniu, to już się zamknął, więc nie siadło.
1: Ale jesteś, Szafa, od lat fanem burgerów.
0: Jestem.
1: A też rewolucja nastąpiła na rynku czy scenie burgerowej. Były jeszcze niedawno takie grube kotlety, teraz smasze. Jak znajdujesz smasze?
0: Smasze to jest mój target. Tak, generalnie trafiłem na te smasze i bardzo mi one podchodzą. Nadal, jeśli chodzi o te fast foodowe kwestie, lubię burgery bardzo. Mam wybrane kuchnie, które mi smakują. Uwielbiam włoską kuchnię, uwielbiam japońską kuchnię, trochę może z koreańskiej, bo tym bardziej, że z racji tego, że oprócz tych moich kulinarnych przygód, to jest dużo wyjazdowych przygód. Tam tego pół świata, można powiedzieć, zwiedziłem i spróbowałem i tam też sobie trochę powyrabiałem poglądów na lokalne kuchnie, ale to też jest ze stratą, bo tak jak dawniej w Polsce lubiłem kupować polskie sushi, to jednak jak jesz je w Japonii i w dużych ilościach i jesteś jeden, drugi, trzeci, piąty raz w Japonii, to potem w Polsce trochę jest gorzej. Są suszarnie, które trzymają poziom, ale wtedy trzeba średnią krajową zostawiać za posiedzeniem.
1: Szafa, nie przestawaj. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Absolutna legenda polskiego YouTube'a. Szafa, Mocny Vlog był razem z nami. Wielkie dzięki.
0: Wielka przyjemność, bardzo dziękuję.
2: To był gość. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

inaczej. Co to jest punchline, kto to BDS i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em? Moment. Nawet nie wiem w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie. Tęsknię za starym Kanye, yo, hej.

0: Jak? Posłuchajcie.
1: Po robocie. Po robocie. Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Jeśli ktoś teraz do nas dołączył, no to w drugiej godzinie naszej audycji rozmawiamy o wakacjach, o udanych wakacjach. Udane, czyli jakie? O to pytał także Kuba Jamrozek.
2: Ze znajomymi i po prostu potem ma się super emocje i potem wspomnienia. No można zostać w mieście i po prostu coś wymyślać. Jakieś tutaj są na pewno atrakcje, festiwale, można w sumie na stronach sobie zobaczyć.
3: A ty będziesz miała udane wakacje?
2: Dużo się dzieje ostatnio. Matury też ostatnio były, ja akurat z maturzystką jestem. Zdałam. Podstawa mi poszła bardzo dobrze, ale rozszerzenie tak średnio, ale mam nadzieję, że się dostanę.
3: Udane wakacje, czyli jakie?
4: Czyli bez pracy, po
5: bez
4: prostu.
5: Pracy.
4: I też u boku fajnych ludzi, myślę.
3: A wasze wakacje jakie są?
5: A wyjeżdżamy na troszkę. No i praca.
1: Bez pracy nie ma kołaczy, ale byli też tacy, którzy mówili, że udane wakacje zależą od pogody.
6: Udane wakacje to takie, kiedy jest ciepło.
7: Z ładną pogodą. I to chyba wszystko. I z dobrym towarzystwem. Morze zawsze, morze, ale nie to bałtyckie. Jakieś za granicą zawsze w porządku. I potrafi zrelaksować człowieka.
8: Urlop, dobra pogoda i bliscy dookoła i to wystarczy. A miejsce nie ma znaczenia.
1: Rozmawiamy o urlopie, o wakacjach, co zrobić, żeby były udane. No i mamy teraz twarde dane, liczby, cyfry, bowiem jak wynika z najnowszego badania, zwyczaje urlopowe Polaków 2026, przygotowanego przez serwis Prezent Marzeń, aż dla ponad połowy z nas okres przedwyjazdowy wiąże się ze skrajnym, uwaga, wycieńczeniem, stresem. A to wszystko dla czystego sumienia. No i co gorsza, później wracamy z tego urlopu i zamiast tej nowej energii biurowy koszmar i jeszcze ten szef, który mówi, no to teraz masz na pewno bardzo dużo energii do roboty. Razem z nami jest Wiktoria Pieńkosz, badaczka zachowań konsumenckich i trendów związanych ze stylem życia, współpracująca przy analizie tych wyników. Witaj, Wiktorio.
9: Dzień dobry, cześć.
1: Ten przedurlopowy stres to jest nowe zjawisko, czy właściwie teraz to zauważono?
9: Z naszych badań wynika, że tak naprawdę ten stres zawsze gdzieś tam z nami był, ale niestety coraz dalej idąc i z każdym rokiem zauważamy, że on gdzieś tam jest większy, że to przebodźcowanie, które mamy spowodowane tym szybkim życiem, które teraz tak naprawdę nas otacza, no to faktycznie ten stres jest troszeczkę bardziej zwiększony i faktycznie jeśli chodzi o wypoczywanie, potrzebujemy większej ilości czasu, dłuższego urlopu, żeby wypocząć tak naprawdę.
1: To dlaczego ten nasz urlop, jeszcze zanim właściwie się na niego udamy, zaczyna się od wyczerpania? Dlaczego nie może to być tak normalnie, piękny świat? Mamy już klepnięty ten urlop, po prostu robimy swoje obowiązki, robimy swoje, nadchodzi ten dzień, wylatujemy, wyjeżdżamy, a tu nie, tutaj po prostu cały czas się gryziemy.
9: Tak jak na początku wspomniałeś, spora część naszych respondentów, 42% aż, przyznaje, że czasami bierze nadgodziny przed urlopem i to jest właśnie taki powód, dla którego niestety jesteśmy zestresowani na naszym urlopie i potrzebujemy więcej tego czasu, żeby sobie odpocząć. No i troszeczkę sami nakładamy na siebie taką presję tego, żeby dowieść, żeby wykonać wszystkie obowiązki, żeby na nikogo naszych obowiązków nie przerzucać i żeby ze spokojną głową i z czystym sumieniem, tak jak wspomniałeś, przebywać na tym urlopie i odpoczywać. I nasze badania to pokazują, że pomimo tego, że my chcemy głosić ten work-life balance zachodni i to, żeby faktycznie oddzielać pracę od przyjemności, to jednak mentalnie nie jesteśmy na to jeszcze przygotowani. I cały czas mamy gdzieś tam w głowie tę kulturę ciężkiej pracy i tego właśnie, że musimy dowozić. I pomimo tego, że nasz szef nie jest jakiś, nie wiem, restrykcyjny, wymagający, to my na siebie nakładamy tę presję i to, że musimy po prostu dowieść.
1: Ja też się spotykałem z takimi opiniami, albo jak też słuchałem różnych podcastów, że jeśli ktoś wyjeżdżał na tak zwane takie workation też, czy w ogóle pracował za granicą, szczególnie w tych krajach położonych nad Morzem Śródziemnym, Włochy, Hiszpania, no to tam wręcz pracodawcy w niektórych miejscach spóźniali się do tej pracy, tak dobra, spokojnie, wyluzuj się, na większym luzie było to podejście, natomiast u nas jest jednak cały czas trochę to takie spięcie. Co nam właściwie, kiedy już wyjedziemy na urlop, przeszkadza w skutecznym odpoczynku?
9: Myślę, że na sam początek w ogóle przystosowanie organizmu do tego, że my już możemy sobie odpocząć. Czyli takie spuszczenie tego napięcia, tego ciśnienia. Więc tutaj też musimy sobie troszeczkę popracować, bo nasze badanie pokazało też, że ponad 30% naszych respondentów potrzebuje 2-3 dni do tego, żeby przystosować swój organizm do tego, że hola, hola, mamy teraz odpoczynek, możesz faktycznie sobie zluzować. Nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo tak, to obala właściwie te wszystkie teorie związane, że dawaj, poleć sobie na city breaka, a ktoś poleci,
9: tak,
1: i w ogóle jeszcze nie zdąży wrzucić na luz, a już musi wracać z tego urlopu.
9: Dokładnie i problemem

0: też właśnie w city breakach jest to, że my tak naprawdę powiedzmy, wyjeżdżamy sobie w piątek, wracamy w niedzielę i my nie mamy tego czasu na to, żeby się przystosować do tego, że musimy wrócić do pracy. Więc nie mamy tych dni buforowych między wyjazdami i to jest właśnie też taka ciekawostka i rada w sumie dla osób, które wyjeżdżają na city breaki, żeby faktycznie te dni buforowe sobie zapewnić.
1: No właśnie, to jest bardzo dobra rada. Ja też to ostatnio uwzględniłem w przypadku swojego urlopu. Wiktoria Pieńkosz jest razem z nami. Wiktoria jest badaczką zachowań konsumenckich i trendów związanych ze stylem życia, a wy słuchacie audycji Po robocie. Tutaj w badaniu zwyczaje urlopowe Polaków 2026 przygotowanego przez serwis Prezent Marzeń są bardzo ciekawe wyniki, o których Wiktoria zdążyła już wspomnieć, czyli ten proces wchodzenia w stan urlopowy, w stan odpoczynku, odprężenia, właściwie on wymaga czasu, tak jak mówiłaś tutaj, że te 2-3 dni to często właściwie musi być też taka trochę aklimatyzacja, oderwanie się od tych wszystkich, prawda, bodźców. I tutaj powołując się na liczby z waszego badania, największa grupa licząca aż 46% osób potrzebuje około 2-3 dni, żeby skutecznie wyhamować i odciąć się od codzienności, ale co piąty z nas potrzebuje jednak jeszcze więcej czasu i pełen relaks odczuwa dopiero w drugim tygodniu urlopu. No to co to nam mówi?
0: Nam to mówi, że niestety mamy tutaj właśnie taki troszeczkę rozjazd między tym, co byśmy chcieli, a co faktycznie robimy i pokazujemy, bo chcielibyśmy właśnie tego odpoczynku, relaksu, tego work-life balance zachodniego, ale jednak do końca jeszcze tego nie przekazujemy w swoich czynnościach, w tym, co robimy faktycznie. Więc do nas jeszcze mentalnie dotarło to, że potrzebujemy właśnie tych 2 tygodni i rozmawiając z psychologiem, który też czuwa nad naszymi badaniami, dowiedziałam się, że faktycznie na polskie realia psychicznie, mentalnie, fizycznie potrzebujemy minimum tych 2 tygodni, żeby faktycznie odpocząć, dlatego że tak jak właśnie wspomniałeś przed chwilą, co piąta osoba potrzebuje właśnie tych 2 tygodni. W drugim tygodniu dopiero faktycznie odpoczywamy, czyli potrzebujemy tego 1 tygodnia na przystosowanie się do tego, że nasze napięcie spada, że to ciśnienie z pracy i te wszystkie obowiązki, które tam buzowały nam w głowie wcześniej, żeby o tym zapomnieć i dopiero tak jakby w drugim tygodniu sobie odpoczywamy, więc taki realny odpoczynek to nie są 2 tygodnie urlopu, tylko tak naprawdę tydzień.
1: No więc właśnie i przypominam jeszcze dobrą radę od Wiktorii, czyli żeby zrobić sobie ten dzień buforu, ja sobie to wziąłem do serca, pójdę sobie na urlop niebawem i właśnie wziąłem to pod uwagę już wcześniej, żeby po powrocie jednak ten jeden dzień takiego dojścia do siebie, a nie, że już po prostu kolejnego dnia lecimy z wywieszonym językiem, tylko właśnie ten jeden dzień dojścia do siebie był. No to wybiegnijmy jeszcze na sam koniec trochę w przyszłość, jak będzie wyglądał polski urlop za 5-10 lat.
0: I z naszych badań, które nie tych urlopowych, ale odnośnie zdrowia i tego, jak gdzieś tam wyglądają nasze nawyki zdrowotne, możemy wywnioskować, że jesteśmy na takim pograniczu zmiany właśnie, że już mentalnie widzimy, że no potrzebujemy tego relaksu, urlopu, tym bardziej, że właśnie nasz świat jest teraz mocno szybki, pracujemy szybko, robimy bardzo dużo rzeczy, chcemy dużo osiągać i faktycznie mentalnie gdzieś tam mamy to w głowie przeświadczenie, że okej, musimy się skupić na swoim zdrowiu i tutaj właśnie też to jest odniesienie do tego stresu, więc widzimy, jest ten promyczek w tunelu, gdzie nam pokazuje, że okej, za te 5 lat, miejmy nadzieję, że szybciej, ludzie faktycznie bardziej będą stawiać na to, żeby ten urlop był takim nie odpoczynkiem po prostu od pracy, tylko taką inwestycją w siebie. Inwestycją w to, co możemy od siebie dać, w swój organizm i żeby to było faktycznie takie prawdziwe odpoczywanie na 100%, a nie na 50%.
1: Wiktorio, pytaliśmy w sondzie, udany urlop, czyli jaki? To jaki jest twój przepis na udany urlop?
0: Moim przepisem na udany urlop są góry. Jest dużo chodzenia. Ja pracuję w biurze, przy komputerze, więc dla mnie ruch jest bardzo ważny. I kiedyś usłyszałam coś takiego, że jeśli ktoś pracuje fizycznie, to powinien odpoczywać psychicznie, mentalnie, a jeśli jest odwrotnie, czyli pracuje się głową, powinno się odpoczywać.
1: Pływać.
0: Tak, chodzić, pływać.
1: Surfing.
0: Dokładnie. Więc tutaj gdzieś tam na tę aktywność bardzo stawiam. I to faktycznie mi pomaga. Tym bardziej właśnie w tym świecie przebodźcowanym, no bo nie ukrywam, że też bardzo często korzystam z telefonów, z laptopów i w ogóle z wszelkiej maści z social mediów, więc to faktycznie mi pomaga. Chodzenie, góry i faktycznie to odcięcie się od internetu. I może nie tak, że całkowite, bo niestety całkowicie nie da się odciąć od tych wszystkich powiadomień, ale faktycznie staram się ograniczyć dostęp do internetu, do social mediów i faktycznie to bardzo dobrze działa na moją głowę.
1: Było niedawno o FOMO, Fear of Missing Out, że coś nam ucieknie, stresujemy się tym. Teraz jest

0: Relief of missing out, czyli właściwie taka ulga, że można się od tego wszystkiego na chwilę odciąć. To polecamy właśnie na urlop tegoroczny 2026. Wiktoria Pieńkosz, badaczka zachowań konsumenckich i trendów związanych ze stylem życia, była gościem czwórki. Wiktorio, wszystkiego dobrego, dziękuję Ci serdecznie i udanego urlopu w górach.
1: Tak, dziękuję serdecznie.
0: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: shot like GTA 6.
1: Minęła siódma.
2: Pogoda.
1: Dzisiaj pogodnie będzie na Pomorzu, zachodzie Polski i w centrum. Niebo w pozostałej części kraju przysłonią chmury, a tym chmurom mogą towarzyszyć przelotne opady deszczu i burze. Także radzę wziąć parasolki z domu, nawet jeżeli obecnie widzicie jeszcze za oknem słońce. Tak w razie czego. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni na Kaszubach, przez 27 stopni w centrum kraju, do 28-29 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Te upały to chyba jeszcze efekt po wczorajszym koncercie Bad Bunny'ego.
2: Autopromocja.
3: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10:00 najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
4: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
5: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Well Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
3: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Bo w Media Expert taniej ma.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: 99 z kodem taniej o 300 zł.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam na zegarze 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, to jest poranek czwórki, piękny, słoneczny poranek w wielu miejscach w Polsce, a dziś środa, 15 lipca. Być może niektórzy z was, tak jak ja, jeszcze przecierają te lekko zaspane oczy, no bo naprawdę działo się wczorajszego wieczora i od tego trochę zaczniemy. Koncert puertorykańskiego artysty Bad Bunny'ego na Stadionie Narodowym w Warszawie, na który zjechało się pół Polski, ale też wielu Hiszpanów. No i właśnie w tym temacie mieliśmy jeszcze półfinał Mistrzostw Świata, więc no nie wiadomo było, co ze sobą zrobić. Francja, Hiszpania. O tym wszystkim będziemy jeszcze w poranku rozmawiać. Na razie rozbudźmy się.

FKA Twix i utwór Hard, a na zegarze kwadrans po godzinie 7. Na rozgrzewkę o poranku wrócimy do wczorajszych piłkarskich emocji, bo za nami pierwszy półfinał Mistrzostw Świata. No i ja przyznaję się, że mecz oglądałam, słuchajcie, po raz pierwszy od początku Mistrzostw i proszę mnie tutaj za to nie biczować. Kibicowałam Hiszpanii, no bo byli w biało-czerwonych strojach, więc mi jakoś tak łatwiej było ich śledzić. Co ciekawe, dobrze obstawiłam wynik meczu, więc być może powinnam jednak się trochę w ten temat wkręcić. 2-0 dla Hiszpanii wczoraj, ale szczerze mówiąc równie interesujący co mecz byli goście na widowni, między innymi David Beckham czy Timothy Chalamet, którego no co ciekawe hiszpańscy fani wybuczeli. A dla wszystkich równie niezorientowanych co ja, dodam tylko, że kolejny półfinał Anglia-Argentyna już dziś o godzinie 21:00, a sam finał Mistrzostw Świata już w tę niedzielę również o 21:00, czyli to ostatnie dni na to, żeby wkręcić się w to piłkarskie szaleństwo.

0: 3 minuty po godzinie 7, a teraz coś w poranku dla tych, którzy być może jeszcze nie mają się w co spakować na upragnione wakacje.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: A zasady tej letniej zabawy są, słuchajcie, bardzo proste. Ja pakuję do walizki, dzisiejszej walizki, pierwszy przedmiot w poranku. W każdej kolejnej audycji będzie dodawany kolejny przedmiot, a na samym końcu w paśmie po robocie Kuby Jamrozka po godzinie 18.30 wielki finał. I tam będziecie dzwonić i zgłaszać wszystkie przedmioty i w ten sposób zdobywacie piękną walizkę na najbliższą podróż. Pierwszy przedmiot już za moment. Ja tylko podpowiem, że będziemy kompletować walizkę imprezowicza.

0: Czas na konkurs.
1: Czas na konkurs.
0: Czwórka na walizkach.
2: To była krótka przerwa muzyczna Central Cee i utwór Feelings, ale mam nadzieję, że jesteście już przygotowani do naszego konkursu. No, w takim razie rzucam pierwsze hasło dzisiejszej walizki.
3: Przedmiot, który wkładam do walizki.
2: To laser, słuchajcie, laser, bo przecież każdy imprezowicz w razie czego powinien mieć przy sobie efekty świetlne, bez nich nie ma dobrej imprezy. Wkładam laser i przypominam, że kolejne przedmioty usłyszycie w audycjach. Czwórka to słychać, popołudniowa i po robocie, a po 18.30 wielki finał. Powodzenia!

0: Słuchasz Czwórki.
1: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość.

Raz Molesta, Ewenement i utwór Ślady, 7:37 na zegarze. Dziś w całej Polsce wysokie temperatury, prawie 30 stopni, wracamy do upalnych, słonecznych dni, aczkolwiek w niektórych miejscach pojawią się również burze. No ale gorąco będzie nie tylko dziś w wielu miejscach w Polsce, ale i było wczoraj na Stadionie Narodowym, gdzie no nie tyle piłkarskie emocje, proszę nie mylić tego z Mistrzostwami Świata, na Narodowym odbył się koncert puertorykańskiej supergwiazdy Bad Bunny'ego, na który czekaliśmy wiele miesięcy. Były zachwyty świetnym show, atmosferą, były też polskie akcenty, bo Benito wystąpił no, na przykład w shortach polskiej

arki i tym się wszyscy zachwycali. No i tutaj też pytanie się pojawiało wśród fanów, kto pojawi się w La Casita w Warszawie, czyli w takim elemencie tego koncertu show, w którym scena zamienia się w domówkę i na scenę wpadają fani. Było kilku polskich influencerów, no ale niestety ludzie źle obstawili i zabrakło tam takich gwiazd jak Robert Makłowicz, Mata czy Maryla Rodowicz. No cóż, może następnym razem, bo Nito pewnie już w samolocie pędzi na kolejny koncert. Jutro rozgrzeje publikę w Mediolanie, a my gramy zarówno dla tych, którzy wczoraj usłyszeli ten numer na żywo, jak i dla tych, którzy koncert oglądali na odległość z telefonu, tak jak ja. Bad Bunny i Monaco.

0: Warto przeczytać.
1: Za 14 minut godzina 8, a ja przygotowałam dzisiaj dla Was tak na rozbudzenie o poranku mini polecajkę książkową, no bo wakacje to jest przecież czas na tę lekturę, którą przekładamy od stycznia, z miesiąca na miesiąc i w końcu mam nadzieję, że macie trochę więcej czasu, żeby właśnie te kilka stron książki chociaż dziennie przeczytać, czy może właśnie połknąć jedną w całości podczas jakiegoś wakacyjnego wyjazdu. Z mojej strony polecam Wam dla tych niecierpliwych, którzy właśnie czasami z jedną stroną książki mają problem, pozycję Droga artysty od Julie Cameron. Podobno książka czytana nawet przez samą raperkę Doechii, która później dostała kilka nagród Grammy za swój album Alligator Bites Never Heal i powiedziała, że gdyby nie ta książka, to tej płyty by nie nagrała. To jest taki poradnik dla każdego, kto chce w sobie obudzić swojego wewnętrznego artystę. Nawet jeżeli ostatni raz za kredki czy za mikrofon brał się w czasach szkolnych. Kto wie, być może wyjdzie z tego kolejny Bad Bunny narodowy koncert, a jeżeli wy chcecie polecić jakąś ciekawą wakacyjną lekturę, to dzwońcie 226 45 21 00.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Media Expert wyprzedaż.

0: Minęła ósma.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj pogodnie będzie na Pomorzu, zachodzie Polski oraz w centrum. Niebo w pozostałej części kraju przysłonią chmury i tym chmurom mogą towarzyszyć przelotne opady deszczu i burze. Także radzę wziąć parasolki z domu, nawet jeżeli obecnie widzicie za oknem jeszcze słońce. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni na Kaszubach przez 27 stopni w centrum kraju do 29 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To jest druga godzina poranka w czwórce, a na zegarze 7 minut po godzinie 8. Sam środek wakacji, bo dziś środa, 15 lipca. Być może, słuchajcie, mamy wśród słuchaczy takich, którzy jeszcze w wakacje nie znaleźli swojej nowej zajawki. No bo to jest taki moment, w którym często łapiemy jakieś nowe hobby, czy właśnie książkę, nowe zainteresowania. Mamy trochę więcej tego czasu, no też wydłużony czas samego dnia.

dłuższe, wieczory dłuższe, poranki, więc można czymś nowym się rzeczywiście zajawić. Dla tych, którzy szukają nowego hobby, już za chwilę przedstawię całkiem interesującą propozycję. Będziemy rozmawiali o geocachingu, czyli potocznie mówiąc o takich podchodach dla dorosłych. Co to takiego, o tym wszystkim już za chwilę.

0: coś to pipe.
1: Na zegarze kwadrans po godzinie 8. To był utwór Push the Pipe, a ze mną w studiu są już nasi dzisiejsi goście, czyli Anna Sabak-Grzybowska i Łukasz Gołębiewski z Geocaching Warszawa. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, witamy.
1: Słuchajcie, ja próbowałam jakoś wytłumaczyć we wstępie, czym jest geocaching i zajawić ten temat, ale wydaje mi się, że to wy jesteście najbardziej odpowiednimi osobami, żeby to dzisiaj w poranku przedstawić. Słyszałam kiedyś takie określenie, że to jest takie trochę jak jak próbowałam się sama dowiedzieć, że to jest trochę jak zbieranie pokemonów dla dorosłych. Czy rzeczywiście, otwórzmy najpierw puszkę Pandory i wyjaśnijmy może, czym jest geocaching, tak na rozbudzenie się.
2: Geocaching jest grą terenową, więc tutaj podobieństwo do pokemonów jest rzeczywiście duże. Ja jako osoba, która sama mam jakieś doświadczenia z Pokémon Go, mogę powiedzieć, że gry są podobne, pokemony też są dla dorosłych, ale znacząca różnica jest taka, że w geocachingu nie szukamy czegoś wirtualnego, szukamy czegoś rzeczywistego. To znaczy na całym świecie poukrywane są pojemniki, które właśnie nazywamy cachami i z pomocą GPS-a, ale tak naprawdę aplikacji mobilnej, w której ten GPS wykorzystuje, szukamy tych pojemników. Więc gra ma dwa elementy. Pierwszy to dotrzeć na miejsce, a miejsca są ciekawe, bo cache zazwyczaj są ukryte w miejscach, które opowiadają jakąś historię, a drugi element to właśnie odnaleźć ten pojemnik.
1: Łukasz, jak się zaczęła twoja przygoda w takim razie z geocachingiem? Od czego się zaczyna?
3: Właściwie od znajomych. Znajomi zapoznali mnie z tą grą, przeszliśmy się po Ciechanowie, ponieważ wtedy tam mieszkałem. Znaleźliśmy wszystkie skrytki w okolicy. No i jak już potem sam chciałem kontynuować, to miałem trochę małe możliwości mobilne, bo nie miałem jeszcze samochodu, byłem uczniem szkoły gimnazjalnej, wtedy jeszcze były gimnazja. No i nie bardzo to za mną szło, aczkolwiek potem koło pandemii, właśnie jak ludzie byli zamknięci w domach, że tak powiem, to był taki dobry pretekst, żeby wyjść gdzieś i poszukać czegoś ciekawszego niż tylko kawałek ściany, czy oglądać kolejne rolki na telefonie.
1: Czy w takim razie na fali pandemii i tego czasu właśnie spędzonego w domu ten geocaching gdzieś tutaj w Polsce, czy w ogóle na świecie urósł bardziej? Ludzie chcieli po prostu wyjść z domu i poszukać czegoś ciekawego?
2: Myślę, że trochę był wzrost. On nie był jakiś bardzo duży, no ale rzeczywiście w czasach pandemii ten geocaching wiele osób mobilizował do tego, żeby się ruszyć, no bo dużo cache jest też poukrywanych gdzieś w lasach, czy w takich terenach zielonych. No, był to świetny czas tak naprawdę dla geocachingu. Chociaż to nie było tak, że wtedy widzieliśmy jakiś olbrzymi boom.
1: To rozłóżmy sobie jeszcze w takim razie na czynniki pierwsze to pojęcie cache. Co to jest tak naprawdę? Bo rozumiem, że szukamy skrytek, z drugiej strony nazywa się was łowcami skarbów. Czy w takim razie w tych cache'ach coś konkretnego można znaleźć albo schować? Czy to jest jakaś forma komunikacji? Jak to wygląda od środka?
3: Ogólnie każdy cache musi mieć logbook, czyli taki zeszycik, karteczkę, coś, na czym możemy się wpisać, że rzeczywiście tam byliśmy. Tam wpisujemy swój nick i potem możemy to zalogować online. To jest to, co musi być, ale jeżeli pojemnik jest większy, to możemy tam dorzucić dowolne gadżety, dowolne zabawki. Oczywiście z myślą o tym, że to jednak jest w przestrzeni publicznej, więc może zawilgotnieć, więc staramy się jakieś słodyczy, czegoś takiego tam nie wrzucać, tylko takie rzeczy bardziej stabilne, które przetrwają warunki atmosferyczne. I zasada jest taka, że możemy jeden przedmiot wziąć, zostawiając drugi o podobnej wartości. Bardzo często są wrzucane na przykład monety, takie drewniane kolekcjonerskie, które możemy wtedy wymieniać sobie jeden do jednego i

0: i właśnie kolekcjonować im większe kolekcje.
1: To w takim razie oto, jakie są najciekawsze rzeczy, które złapaliście w cachach, i o geocachingu jeszcze porozmawiamy za moment. Jeżeli mamy wśród słuchaczy osoby, które są zainteresowane tym tematem i być może też łowią i są w stanie o swoim doświadczeniu opowiedzieć, to dzwońcie 226452100, a do tematu wrócimy za moment.

0: Joy Crooksy, Perfect Crime, a na zegarze 21 minut po godzinie 8. My cały czas rozmawiamy o geocachingu, czyli o grze terenowej, podchodach dla dorosłych, jak niektórzy mówią. A ze mną w studiu cały czas Anna Sabak-Grzybowska i Łukasz Gołębiewski z Geocaching Warszawa. No to wróćmy w takim razie do tego wątku. Najciekawsza rzecz, którą złapaliście w cache, którą znaleźliście. Czy było coś, co totalnie odstawało do takich rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, czyli drewniane monety, tudzież takie rzeczy, które nie zawilgocą się nam.
1: Ja chyba najbardziej lubię w kaszach znajdować travel bagi. To są takie przedmioty podróżne, które mają najczęściej przyczepioną blaszkę metalową i na niej wybity kod. Zdarza się, że po prostu na tym przedmiocie jest wybity kod. I o to chodzi w tej części zabawy, że musimy te przedmioty przenosić z pojemnika do pojemnika. Więc kolejni gracze biorą sobie ten przedmiot, sprawdzają w internecie po kodzie jego opis. No i tam jest wpisany jakiś najczęściej cel, typu chciałbym, żeby ten pojemnik pojechał do Japonii na przykład. I kolejni gracze, ich celem jest przenoszenie ze skrzynki do skrzynki coraz bardziej w tą stronę, w którą sobie autor czy właściciel tego przedmiotu zażyczył. A dlaczego mówię, że to jest najciekawsze? Dlatego, że mnie bardzo inspirują te kierunki, które ludzie wybierają, albo te misje. To nie zawsze są kierunki. To czasami są pomysły w stylu zróbmy sobie zdjęcia z dinozaurami i kolejni gracze muszą szukać jakichś figurek dinozaurów na przykład, ale też formy. To, co ludzie wybierają jako ten przedmiot podróżny, są przedziwne. Te przedmioty mogą być olbrzymie i nie mieszczą się w skrzynkach i wtedy na eventach je przekazujemy sobie. Widziałam na przykład olbrzymie całe wiosło od łodzi, które było takim przedmiotem podróżnym.
0: No właśnie, wspomniałaś już, Aniu, o eventach i o tej społeczności. Chciałabym, żebyście trochę porozmawiali, bo rozumiem, że geocaching to nie jest gra stricte w pojedynkę i to nie jest samotne przedzieranie

0: terenów w celu znalezienia keszy, tylko właśnie też społeczność. Jak to wygląda tutaj w Warszawie między innymi? No i czy też w Polsce mamy inne społeczności w innych miastach?
1: Tak, geocaching zazwyczaj zaczyna się tak, że zaczynamy w pojedynkę i potem dostrzegamy, że na mapie nie są tylko te zwykłe zielone pojemniki, ale są też różne inne kolory, różne typy skrytek keszy. I jednym z nich, który właśnie teraz wspomnieliśmy, są eventy, czyli czerwone, rzucające się w oczy ikonki na mapie. Tam możemy się spotkać, podziwiać zachód słońca, świętować jakieś obchody święta takiego mniej znanego, na przykład Dzień Piżamy. Mieliśmy w Warszawie w zeszłym roku dwa takie eventy rano i wieczorem w godzinach dość nieprzyzwoitych, że tak powiem, po prostu nocnych, gdzie uczestnicy mogą przyjść w piżamie. Oczywiście nie muszą, ale jest to mile widziane. Jest Dzień Sernika, na przykład teraz 30 lipca w Warszawie. I na tych eventach staramy się właśnie budować naszą społeczność, jakoś rozweselić sobie nasz zwykły taki dzień, żeby nie tylko żyć pracą, a żyć też ciekawymi wydarzeniami. Jest społeczność warszawska dość duża, więc jeżeli chcecie nas poznać, to wystarczy przyjść na jakiś event albo zorganizować samemu. Też zawsze ktoś przyjdzie. Są społeczności na przykład we Wrocławiu, w Poznaniu, w Łodzi czy w całym Trójmieście właściwie, nie tylko w jednym z tych miast.
0: To jeszcze więcej o tą społeczność podpytam za moment w takim razie, a na ten moment zagrajmy.

Fokus Rahim i Natalia Przybysz w utworze Krok w tył, a na zegarze 28 minut po godzinie 8. Z nami w studiu cały czas Anna Sabak-Grzybowska i Łukasz Gołębiewski z Geocaching Warszawa i o geocachingu rozmawiamy. Słuchajcie, co zyskujemy w dzisiejszych czasach, w 2026 roku dzięki takiej grze terenowej, jaką promuje geocaching?

0: geocaching?
1: Dla mnie geocaching to przede wszystkim motywacja, żeby wyjść z domu i zrobić coś fajnego. Mogę iść na spacer, ale mogę iść na spacer z celem i to daje mi naprawdę dużą motywację, żeby się ruszyć. Więc dla wszystkich osób, które po prostu się nudzą tak sobie chodząc, no to jest rewelacyjny sposób. Poza tym są osoby, które mówią, że geocaching jest świetnym przewodnikiem i myślę, że to jest dobry trop. To tak jak już wspomniałam, cache raczej staram się ukrywać w miejscach ciekawych i to jest o tyle fajne, że te cache ukrywają lokalni gracze, więc osoby, które mieszkają w danym miejscu i potrafią pokazać takie bardziej nietypowe atrakcje. I rzeczywiście ja zwiedzając z geocachingiem, no bo na tym etapie jak już gdzieś jeździmy, to najczęściej chodzimy po mieście, nie kupujemy żadnych przewodników, tylko idziemy od cache do cache i to rzeczywiście daje nam świetny obraz danego miejsca. Więc z jednej strony motywacja, z drugiej ten przewodnik.
2: Czyli tych cache jest na tyle, że my dane miasto, na przykład jedziemy do Wrocławia i jesteśmy w stanie w całości zwiedzić właśnie od cache do cache po jakichś takich nietypowych miejscówkach?
3: Dokładnie tak. Jest ich nawet aż tyle, że no nie starczy nam życia, żeby znaleźć wszystkie tak naprawdę. Jazda do Wrocławia to musielibyśmy tam chyba spędzić miesiąc, dwa na takim totalnym urlopie i codziennie szukać cache'y za cache'em. Może byśmy znaleźli wszystkie.
2: A jakieś takie najciekawsze miejsce i najbardziej niespodziewane z ostatnich waszych łowów, które znaleźliście dzięki cache'om? Którego się nie spodziewaliście kompletnie? Albo takie, które wy znaliście i może schowaliście tam? Bo rozumiem, że każdy z nas może sam też taką cache'ę stworzyć.
1: Tak, dokładnie. Każdy może sam stworzyć cache'a. To znaczy my tak zalecamy, żeby najpierw troszeczkę poszukać, a dopiero potem chować. Ja teraz akurat dużo nie wyjeżdżam, bo mam małe dziecko, więc generalnie cache'uję po Warszawie. Ale jak miałabym powiedzieć o jakimś ciekawym miejscu, które ja odkryłam dzięki geocachingowi, to jest miejsce, które sama okeszowałam tutaj niedaleko na Mokotowie. Jest bardzo ciekawy budynek, nowy blok, który wyrósł, słuchajcie, wokół drzewa. To znaczy deweloper postanowił, że drzewo jest pomnikiem przyrody, no ale on ma działkę, więc wybudował budynek po prostu wchłaniając to drzewo. Widok jest niezwykły. No i to jest właśnie coś, co ja chciałam pokazać cache'em. No w żadnym przewodniku tego nie spotkamy, no ale rzeczywiście jak już się przyjdzie na miejsce, jak jeszcze ja w opisie tego cache'a umieściłam zdjęcia z budowy, no to robi to wrażenie i rzeczywiście ludzie piszą mi potem w vlogach, no że się nie spodziewali, że fajny widok i no, że to jest coś, co odkryli właśnie dzięki geocachingowi, więc bardzo często poza tymi głównymi zabytkami, no to pokazujemy właśnie takie lokalne ciekawostki.
2: Czy ty później, Ania, odwiedzasz tą cache'ę i sprawdzasz właśnie w tych logach w notatniku, co wpisali osoby, które odwiedziły to miejsce, czy to się dzieje stricte przez aplikację już?
1: Są dwa rodzaje logów. Jeden to jest ten fizyczny w logu i tam po prostu podpisujemy swojego nika, a drugi to jest ten log internetowy, gdzie już możemy opisać swoją przygodę. No i ja rzeczywiście jako autor mam podgląd i widzę wszystkie te historie, które ludzie opisują.
2: Łukasz, a miejscówka, której ty się nie spodziewałeś? Ciekawa do podzielenia się?
3: Mi tak bardzo zapadła w pamięć na Maderze. Tam jak zwiedzaliśmy, to szukaliśmy oczywiście punktów takich typowo turystycznych i właśnie cache był oddalony o jakieś 100 metrów od jednego z takich punktów. Trzeba było przejść za małymi wzniesieniami i górkami i cofnąć się, spojrzeć w drugą stronę, gdzie widok był równie zapierający dech w piersiach, a po prostu normalnie jeżdżąc z Google Mapsem czy z innym przewodnikiem turystycznym w życiu byśmy nie obrócili głowy, tak w cudzysłowie.
2: Słuchajcie, ja jestem totalnie kupiona. Bardzo przekonuje mnie ta formuła rozglądania się wokół siebie i patrzenia na miejsca, na które zazwyczaj być może często nie patrzymy. Powiedzcie nam jeszcze na sam koniec, powtórzmy, gdzie można was znaleźć w najbliższym czasie albo jak można do was dołączyć, jak już rozumiem, zrobimy te pierwsze kroki związane ze sprawdzaniem cache'y w naszej okolicy.
1: No to tak, zacznijmy od tego, że wejdźcie na geocaching.com, załóżcie sobie konto, pobierzcie aplikację. To może być właśnie aplikacja oficjalna, która po prostu nazywa się geocaching. I zobaczcie, gdzie są najbliższe eventy wokół was. W ten weekend mamy kilka eventów w Warszawie, więc możecie w ten sposób nas spotkać. Ale możecie też po prostu wejść na naszego Facebooka. My jako geocaching Warszawa mamy konto. Tam bardzo jest dużo informacji, ale też my na bieżąco odpowiadamy, więc jeżeli macie jakieś pytanie, chcecie podpytać, to po prostu do nas piszcie.
2: Anna Sabak-Grzybowska i Łukasz Gołębiewski z Geocaching Warszawa byli moimi gośćmi w Poranku Czwórki. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.

0: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: Przypominam, że cały czas możecie wygrać piękną walizkę na swoje wymarzone wakacje. Może takie na przykład po tropach aplikacji Geocaching. I przypominam, że dziś walizka imprezowicza, do której o poranku wrzuciłam laser, czyli coś, bez czego dobrej imprezy nie ma, efekty świetlne. W każdej kolejnej audycji kolejny przedmiot, aż do audycji po robocie Kuby Jamrozka, w której po 18.30 wielki finał. Słuchajcie czwórki, zbierajcie przedmioty i wygrywajcie walizki. Do tematu samych wakacji wrócimy już za chwilę z Alicją Michalską. Zostańcie z nami.

0: Eldo i utwór Pożycz mi płuca. Na zegarze za 20 minut godzina 9, a ze mną w studiu jest już Alicja Michalska. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Alicja, która jest na chwilę przed swoimi wakacjami. Wakacje przeżywamy, albo mamy już za sobą i albo nie możemy
1: taki
0: się ich doczekać. Każdy gdzieś tam o tych wakacjach trochę myśli. Niektórzy geocaching w wakacje chwytają i się wkręcają. W co jeszcze można się wkręcić?
1: Słuchaj, na przykład w kolonie dla dorosłych. Wydawałoby się, że to jest te obozy czy kolonie. Każdy z nas pamięta te beztroskie wyjazdy, piętrowe łóżka, stołówki, poranne apele czy różne podchody. Ja uwielbiałam jeździć na obozy i na kolonie. Nie wiem jak ty, ale dla mnie to było jakieś takie bardzo miłe wspomnienie i my mamy w dorosłym życiu takie przekonanie, że to już jest za nami, prawda? Że to nie wróci. A jednak w ostatnim czasie na popularności zyskują kolonie dla dorosłych. I już sama nazwa wydaje się jakaś taka dziwna, bo kolonie od razu kojarzą się z dzieciństwem, wakacjami od szkoły i wyjazdem bez rodziców. Tym razem okazuje się, że sam ten pomysł bardzo dobrze sprawdza się także w dorosłym życiu. O tych koloniach, czym to w ogóle jest, opowiedziały mi Julka i Ania z Kolonii dla Dorosłych Fikaj.
2: Do czego my dążymy, to żeby dać dorosłym tą przestrzeń do tego, żeby powrócić do tego swojego wewnętrznego dziecka, żeby je obudzić. Dlatego, że często zauważamy nawet we własnych życiach coś takiego, że bardzo łatwo jest się tak zastać, zasiedzieć i gdzieś tam w ten wir pracy się wciągnąć i zapomina się o tym, jak tak naprawdę, nie wiem, w dzieciństwie się bawiłeś i że potrzebowałeś być z ludźmi, podczas gdy teraz tak naprawdę jakbyś chciał, to w sumie nie musisz w ogóle wychodzić do ludzi, bo wszystko da się załatwić online. I dla nas bardzo ważne jest to, żeby właśnie tym dorosłym przypominać o tym czasie dzieciństwa, o tym, że na zabawę i na rozerwanie się po prostu nigdy nie jest za późno.
1: Ja wiem, że sam pomysł kolonii dla dorosłych może budzić mieszane uczucia, bo dla jednych to brzmi jak świetny pomysł na wakacje, coś zupełnie innego, a dla niektórych pewnie trochę dziwnie, bo czy naprawdę po 30 chcemy znowu brać udział w jakichś podchodach, spać w domkach i mieć z góry ustalony plan dnia? Rzeczywiście te reakcje, jak mi Julia i Ania powiedziały, zresztą są różne.
2: Raczej zaskoczenie tutaj na twarzach ludzi występuje, bo jeżeli ktoś jeszcze o nas nie słyszał, to na pewno pierwsze takie skojarzenie to jest, że Jezu, co? Dorośli chcą się bawić i raczej sceptycznie. Natomiast na naszych social mediach my obserwujemy, że raczej jest takie zaangażowanie i zainteresowanie tym, że zawsze słyszymy, że o, ja bardzo chętnie bym przyjechał. A to chyba wynika z tego, że po prostu jak słyszysz kolonie, to dla nas automatycznie w naszych głowach pojawiają się kolonie dla dzieci.
1: A tymczasem kolonie mogą być także w dorosłym życiu. Można spróbować czegoś nowego, wybrać się na takie kolonie dla dorosłych. Ja zapytałam też dziewczyn w takim razie, kto rzeczywiście w praktyce przyjeżdża na takie obozy.
2: Jeśli chodzi o te osoby, które do nas przyjeżdżają, to są to bardzo różne grupy wiekowe i tak naprawdę zawodowe też. Co prawda tutaj trzeba przyznać szczerze, że przewaga jest kobiet zdecydowanie. Tutaj myślimy, że kobiety są po prostu też bardziej otwarte i takie chętne na przygodę, więc tak naprawdę to są bardzo różne grupy. Miałeś uczestników, którzy mieli 18 lat, czyli dopiero skończyli ten wiek nastoletni i już nie mogli jeździć na kolonie jako dzieci, ale są też tacy, którzy mają nawet po 60 lat i to tacy, którzy szukają po prostu tego powrotu i chcą sobie przypomnieć, jak to jest pochodzić i poszukać gdzieś tam jakichś wskazówek na podchodach.
1: A więc naprawdę, można sobie sprawdzić w internecie, wpisać w Instagramie czy w Google'ach kolonie dla dorosłych i obejrzeć sobie zdjęcia, bo to naprawdę po prostu rozczula serce.
0: Na kolonie jechać każdy może, ten starszy i ten młodszy. Do tematu wrócimy za moment.

0: Young and Online w poranku czwórki. Na zegarze za 14 minut godzina 9. Ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska. Rozmawiamy o koloniach dla dorosłych.
1: Tak, nowy, zyskujący naprawdę ogromną popularność trend turystyczny w Polsce, można powiedzieć. No właśnie stworzony z myślą o osobach, które w tym dorosłym życiu chcą uciec od swoich codziennych obowiązków, poczuć nieco tę beztroskę z czasów dzieciństwa, kiedy jeździliśmy na te obozy i na kolonie, ale też nawiązać nowe relacje, no bo umówmy się, kiedy jedziemy na wakacje z przyjaciółką, z partnerem czy grupą znajomych, często zabieramy ze sobą nie tylko walizkę, ale dokładnie te same tematy, które wałkujemy na co dzień, a tutaj podczas kolonii z zupełnie nowo poznanymi osobami możemy rzeczywiście nabrać dystansu do niektórych spraw, szczególnie, że tak jak mi powiedziały Ania i Julka, podczas takich kolonii dla dorosłych, na przykład jak one organizują, zazwyczaj są to małe grupy, klimatyczny nastrój, no i bardzo dobra atmosfera.
2: My też nie tworzymy grup dużych, to są grupy 20-osobowe, tak maksymalnie 22, to jest taki nasz maks, dlatego że nam zależy na wspólnocie, na takim poczuciu, że jesteś częścią czegoś, a nie jesteś tylko jakimś tam głową wirującą twarzą, której nie jesteśmy w stanie nawet zidentyfikować, tylko my tutaj z Anią naprawdę staramy się dawać tym uczestnikom takie poczucie, że za kilka dni naprawdę jesteśmy super dobrymi znajomymi i do tego stopnia, że nawet już spotykałyśmy się z gdzieś tam z kolonistami poza, albo właśnie kilka dni temu nawet taka grupa kolonistek, która u nas była, to tak się zgadały, to było widać od razu, że one złapały kontakt, a żadna się nie znała wcześniej. I ostatnio nam wysyłały, że wszystkie razem przyjechały do Warszawy na jakąś potańcówkę. Więc nam po prostu rośnie serce, jak coś takiego widzimy, bo dostajemy takie sygnały, że no, ludziom brakuje innych ludzi i my to wiemy i chyba też czasem tego doświadczamy. Też myślę, że z tego powodu powstał Fika i że my same też doświadczałyśmy braku ludzi.
1: Kolonie dla dorosłych działają właściwie na bardzo podobnej zasadzie jak te, na które jeździliśmy jako dzieci, no bo grupa zupełnie obcych osób wyjeżdża razem na kilka dni, najczęściej gdzieś za miasto, nad jezioro albo do jakiegoś ośrodka czy do lasu i jest wspólny plan działania, są posiłki i cały program zajęć od rana do wieczora. Czego możemy spodziewać się podczas takich kolonii dla dorosłych?
2: Ogniska, survivale, bitwy na farby, spływy kajakowe, czyli tak naprawdę wszystko, co na myśl przywodzi dzieciństwo, a pewnie przynajmniej my tak podejrzewamy i takie też dostajemy głosy, że coś, czego od dawna się nie robiło.

0: Od bardzo dawna się nie robiło, bo nie było na to czasu, bo nie było przestrzeni, bo nie było z kim. Jeżeli ktoś nie chce wziąć udziału, to nie musi, nie, nikogo nie zmuszamy. Są też czasem takie sytuacje, że ludzie przyjeżdżają z różnymi potrzebami. Są tacy, którzy nie chcą opuścić żadnej aktywności, chcą się w 100% bawić, a są tacy, którzy wolą zamiast pojechać na kajak, poleżeć na hamaku i dla nas to też jest okej, dlatego że wiemy, że ci ludzie najlepiej czują to po prostu, jakie mają potrzeby.
1: Można oczywiście zrobić to samo samemu, no ale wiadomo, że w grupie raźniej.
0: Wierzymy w to, że zabawa jest najciekawsza, kiedy dzieje się z kimś, kiedy dzieje się w grupie, dlatego te wszystkie aktywności też są grupowe. Czasami są z podziałem na jakieś grupy, jak na przykład podchody, a czasami po prostu razem wszyscy, te 20 parę osób razem z nami, po prostu wychodzimy w las i się bawimy. Wszystko jest oczywiście przygotowane wcześniej. Coś, co nas charakteryzuje, to jest też to, że u nas się dużo dzieje. Tak jak na koleniach z dziećmi, mamy 3 bloki zajęć dziennie i jest czas na odpoczynek, jest cisza poobiednia, mamy zbudowany cały taki chill zone, gdzie można sobie poleżeć na hamaku i odpocząć. Ogólnie aktywność
1: Nowe osoby, relacje, no i nowe skille, no bo kolonie dla dorosłych bardzo często opierają się też na zajęciach, na które w normalnym życiu zwyczajnie nie mamy albo czasu, albo nigdy nie przyszło nam w ogóle do głowy, żeby się na nie zapisać. A więc na koniec, bo może nie wszystkich jeszcze przekonaliśmy, dlaczego w ogóle warto pojechać na takie kolonie dla dorosłych?
2: Warto, bo jest to odskocznia od tej codzienności. Przez tą ilość aktywności, rzeczy, które się zrobiło, czuję się, że zrobiło się cały tydzień, przynajmniej tego urlopu, i przez to, jak bardzo inna od codzienności są to aktywności, to dają one poczucie tego odpoczynku, że faktycznie gdzieś byłem, że coś zrobiłem, że coś się zmieniło w moim życiu.
0: Chcemy z Anią przypominać ludziom, że możesz robić dużo, ale że ten czas dla siebie jest super mega potrzebny. I to wcale nie musi być czas odhaczony jakąś jogą w super świetnym klubie w środku miasta, tylko to może być po prostu poleżeć na hamaku i drzemka, na którą prawdopodobnie nasi uczestnicy rzadko mają czas.
1: No to co, pojechałabyś?
3: Ja myślę, że w takim razie zapisujemy się wspólnie na jakąś kolonię. Jak
1: Jest
3: nie,
1: ich
3: to
1: bardzo
3: jeszcze jest
1: dużo.
3: zawsze geocaching. Mamy trochę tych pomysłów rzeczywiście na wakacyjny, wspólny czas. Alicja Michalska była ze mną w studiu. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki bardzo.
4: What you don't know, can I?

0: Słuchasz czwórki. Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
3: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
4: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
5: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Bo w media eksperta nie ma.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Tu Polskie Radio Warszawa.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
14: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
13: Litorsal Senior?
14: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie.
15: Ona czuje we mnie pinią. Wytroiła się jak biją.
16: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 9.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj pogodnie będzie na Pomorzu, zachodzie Polski i w centrum. Niebo w pozostałej części kraju przysłonią chmury, a tym chmurom mogą towarzyszyć również przelotne opady deszczu i burze. Także tutaj uważajcie i weźcie ze sobą jakąś parasolkę, nawet jeżeli teraz za oknem widzicie piękne słońce. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni na Kaszubach przez 27 stopni w centrum kraju do 29 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzeda.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Po reklamie.
5: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Coming home, a na zegarze 6 minut po godzinie 9. No mam nadzieję, że w tym momencie nikt z domu już nie wraca po jakichś wieczornych harcach, oglądaniu Mistrzostw Świata i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony od tego są wakacje. Dzisiaj środa, 15 lipca. Być może niektórzy z was właśnie są na przykład na takich domowych wakacjach i mają te dłuższe wieczory. No bo właśnie, wakacje, długie wieczory, koncerty Bad Bunny'ego, przekąski w trakcie Mistrzostw Świata, czy gofry nad morzem. Te wszystkie atrakcje czyhają na nas i nas kuszą. I tutaj rodzi się pytanie, jak na to reaguje nasz organizm i czego może nam latem brakować. Jak to jest też z tym spadającym poziomem żelaza, o którym trąbią media społecznościowe. O tym wszystkim, o tym jak o siebie dbać właśnie w tym wakacyjnym momencie porozmawiamy już za chwilę z Ewą Bieniak, dietetyczką kliniczną. Zostańcie razem z nami.

0: 12 minut po godzinie 9, a z nami w studiu jest już nasza gościni, wcześniej przeze mnie zapowiedziana, czyli Ewa Bieniak, dietetyczka kliniczna. No właśnie, lato, wakacje, gofry z bitą śmietaną, hot dogi na stacji benzynowej w trasie. Jak to jest z tą dietą w wakacje? Czy my powinniśmy jej pilnować, czy jednak jest możliwość dania sobie tego upustu na ten tydzień czy dwa, kiedy wyjeżdżamy gdzieś za granicę? Jak na takie odchyły reaguje nasz organizm?
1: No tutaj właśnie pytanie, co na tych wakacjach chcemy uzyskać, bo jeśli chcemy właśnie wykorzystać ten czas na to, żeby wesprzeć swój organizm i poprawić dietę, no to myślę, że to jest też dobra okazja do tego, żeby tej diecie się przyjrzeć, ponieważ często właśnie w okresie pozawakacyjnym nie mamy na to czasu, bo pędzimy i nie mamy czasu, żeby tej diecie się przyjrzeć, więc zależy od tego, co jest naszym celem w okresie wakacyjnym.
0: Dobra, czyli rozumiem, że jeżeli na co dzień dobrze się odżywiamy i mamy ten taki tydzień, kiedy sobie mówimy, że dobra, to jest moment, w którym ja tych wszystkich mikro, makro elementów nie liczę, to jest moment, w którym dostajemy taką, powiedzmy, kartkę na taki upust. Zastanawiam się, jak to jest z tą dietą, bo z jednej strony mam wrażenie, że bardzo fiksujemy się na tym temacie i tego kontentu naokoło tego, co powinniśmy jeść, czego nie powinniśmy jeść, produktów z dużą ilością białka i tak dalej, bardzo dużo. Z drugiej strony czyhają na nas wszystkie przekąski w trasie, czy właśnie fast foody i tak dalej. Bardzo ciężko to

0: to gdzieś tam wypośrodkować. Jak nie zwariować wśród takiej ogromnej ilości kontentu mówiącego nam właśnie, co mamy jeść, a czego nie jeść?
1: Przede wszystkim nie przechodzić ze skrajności w skrajność, bo do tego mamy niestety dużą skłonność. Często właśnie pod wpływem tego, co do nas dociera, jeżeli chodzi właśnie o te informacje internetowe, to staramy się wprowadzać jakieś trudne i skomplikowane zasady diety, kompletnie niedopasowane do naszego trybu życia. I potem jest trudno nam ich się trzymać, więc tak naprawdę lepiej zdecydowanie znaleźć złoty środek i to, co jesteśmy w stanie stosować przez długi czas, niż trzymać się jakichś sztywnych, trudnych do realizacji zasad diety.
0: A jakie są jakieś takie największe mity, które dzisiaj krążą w internecie dotyczące tego, jakie są trendy jedzeniowe i właśnie co powinniśmy jeść na co dzień?
1: No teraz na pewno dieta keto jest na czasie i bardzo modna, ale też z tego, co obserwuję u moich pacjentów, którzy właśnie próbowali wcześniej w przeszłości tą dietę keto stosować, to często to jest na takiej zasadzie, że oczywiście słuchają tego właśnie, co do nich dociera z tych informacji internetowych i starają się jeść według zasad diety ketogenicznej. Natomiast później już wieczorem wypicie piwa czy zjedzenie paczki chipsów, to jakoś już tego nie wliczają, prawda? Więc jakby gdzieś tam się wtedy zatraca, im bardziej skomplikowane zasady diety, tym potem trudniej nam się ich trzymać. Więc myślę, że właśnie najważniejsze to znaleźć ten złoty środek.
0: A jeżeli chodzi o hity, powiedzmy, z drugiej strony, czyli takie trendy, które dzisiaj cieszą dietetyków, za którymi idą tłumy właśnie na przykład po jakimś kontencie w mediach społecznościowych?
1: No to mnie bardzo cieszy po pierwsze ten kontent związany z nawoływaniem do aktywności fizycznej, bo tego mamy na pewno zdecydowanie za mało. Oraz w kontekście właśnie już typowo dietetycznym, no to zwiększenie ilości białka w diecie, bo to też jest coś, o czym często zapominamy.
0: Czyli jednak te wszystkie produkty białkowe, które jakieś tam cyferki z dodatkową ilością białka mają, to nie jest mit i warto po nie sięgać?
1: Niekoniecznie właśnie po te produkty tak oznaczone, bo teraz już nawet pojawiają się oznaczenia na właśnie mięsie czy rybach, że są wysokobiałkowe. Nie musimy sięgać po produkty oznaczone jako wysokobiałkowe.
0: W waflach ryżowych widziałam wczoraj, co
1: no
0: też
1: właśnie
0: mnie zdziwiło,
1: jest
0: szczerze
1: dużo
0: mówiąc.
1: Teraz też oczywiście takiej żywności wysoko przetworzonej, którą właśnie oznaczają producenci jako żywność bogatą w białko i niekoniecznie o taką nam żywność chodzi, żeby o taką żywność wprowadzać do diety, więc bardziej bym się tutaj skupiła na tych naturalnych źródłach białka, czyli na mięsie, rybach, jajach i na biale.
0: To w takim razie po co jeszcze możemy i powinniśmy sięgać w naszej diecie? Zapytam za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: The Allergies i utwór This Feeling na zegarze 20 minut po godzinie 9, ale nie o alergiach dziś rozmawiamy, a o tym, w jaki sposób dobrze jeść i wzbogacać naszą dietę, w szczególności tym letnim czasem, kiedy czasami trochę zapominamy, czasami trochę damy sobie upust i zjemy coś innego versus to, co zazwyczaj jest w naszej diecie. Ze mną w studiu cały czas Ewa Bieniak, dietetyczka kliniczna. Jak to jest, powiedz mi, Ewo, z tym spadkiem żelaza, bo to jest też coś, co rzeczywiście teraz krąży w mediach, w internecie. Mówi się o tym, że dotyka to w szczególności kobiet, ale nie tylko. Czy to jest coś, z czym nasze organizmy walczyły od dawna, tylko teraz jakoś się to nasiliło rzeczywiście w newsach? Czy to jest coś, co rzeczywiście ze względu na naszą taką współczesną dietę występuje? I jak temu zaradzić tak naprawdę?
1: No myślę, że to jest coś, z czym nasze organizmy się borykały od dawna. Teraz na pewno jest to lepiej diagnozowane. Mamy też większą świadomość, żeby badać nie tylko żelazo, ale też ferrytynę, która jest obrazem tego, ile tego zmagazynowanego żelaza w naszym organizmie jest. Natomiast i tak ten problem jest dużo mniejszy niż w krajach biedniejszych, ponieważ generalnie jest to taka choroba, która w Polsce dotyka niecałe 8% populacji, a na świecie ten problem dotyka 24% populacji, więc jakby ten problem światowy jest znacznie większy niż to, co mamy tutaj aktualnie w Polsce.
0: Jak w takim razie zdiagnozować niski poziom żelaza? Bo wydaje mi się, że w tych podstawowych badaniach krwi nie często nam to wychodzi. Czy jesteśmy w stanie po sobie jakoś rozpoznać fakt, że tego żelaza może w naszej diecie, w naszym organizmie brakować?
1: Tak, no podstawowym badaniem krwi to jest morfologia i po tej morfologii już widać, że te zapasy żelaza się kurczą. Konkretne wskaźniki, które na to wskazują, to jest hemoglobina i erytrocyty, i gdy one się zbliżają do tych dolnych granic, to faktycznie już myślę, że temu tematowi warto się przyjrzeć i wtedy właśnie tą diagnostykę poszerzyć i właśnie nie tyle badać samo stężenie żelaza, co właśnie poziom ferrytyny. Można to również uzupełnić o poziom kwasu foliowego, witaminy B12, żeby zobaczyć, jak tam właśnie wygląda tutaj nasza dieta i jak to się przekłada na parametry we krwi. A jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to w momencie, kiedy brakuje nam żelaza, czujemy osłabienie, duszność przy wysiłku, często mamy bladość skóry, możemy też mieć łamliwe włosy czy paznokcie, suchą skórę. To są właśnie te główne objawy, które na te niedobory mogą wskazywać.
0: Po jakie produkty w takim razie powinniśmy sięgać w naszej diecie, żeby to żelazo było wyższe? Bo tutaj też zewsząd bombardują nas filmiki czy treści, w których mówi się o różnych produktach. Mówi się też o tym, wydaje mi się, że najbardziej popularnym, czyli o szpinaku, i każdy od razu z tyłu ma w głowie, że ojejku, muszę teraz bardzo dużo szpinaku jeść, żeby to żelazo było wyższe. Czy to są tylko te produkty, czy tutaj możemy sięgać trochę po więcej?
1: Szpinak to jest taki mit. W szpinaku tak naprawdę tego żelaza dużo nie mamy. W dodatku jest to żelazo niechemowe, czyli słabo wchłaniane w naszym organizmie, więc szpinak nam tego żelaza w jakimś znaczącym stopniu nie podniesie. Najbardziej na stężenie żelaza wpływa spożycie mięsa, podrobów, owoców morza, chociaż oczywiście z drugiej strony ze względów zdrowotnych są to też produkty, których nie powinniśmy spożywać w nadmiarze. W związku z tym możemy oczywiście też sięgnąć po roślinne źródła żelaza, takie jak na przykład strączki, kasze, pestki dyni, sezam, to też są jak najbardziej dobre źródła żelaza i jego wchłanianie możemy wspomóc poprzez dodatki.

0: tabletek, produktów bogatych w witaminę C.
1: To w takim razie to trochę o tym, co nie tylko w jedzeniu, ale też w suplementach będę chciała porozmawiać za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Empire of the Sun i utwór We Are the People w poranku czwórki, a ze mną w studiu cały czas nasza gościni, czyli Ewa Bieniak, dietetyczka kliniczna. Rozmawiamy o diecie na wakacje, ale też diecie na całe życie, tak naprawdę o tym, na co powinniśmy zwracać uwagę. Rozmawialiśmy o produktach, dzięki którym będziemy czuli się lepiej, silniej, jeżeli chodzi o te spadki żelaza, z którymi zmaga się bardzo dużo osób. Z drugiej strony bardzo dużo portali, ale też reklamy, treści różne w internecie pokazują nam suplementy. I teraz pytanie, czy to jest rzecz, o którą rzeczywiście warto u nas dbać i czy powinniśmy mieć codziennie rano taką półeczkę, z której kilka tych suplementów zabieramy, czy jednak jesteśmy w stanie wszystko sobie tym jedzeniem uzupełnić?
1: No, dużo zależy od tego, jak wygląda nasza dieta i przede wszystkim od tego, czy właśnie jemy te produkty bogate w żelazo, bo już tutaj wegetarianie czy weganie, oni oczywiście mogą też zadbać o to, żeby ta dieta była jak najbardziej pełnowartościowa, ale zdecydowanie częściej już tego wspomagania suplementami wymagają. Ponadto kobiety, które mają obfite miesiączki, też mają duże utraty żelaza co miesiąc i też często potrzebują właśnie tego po miesiączce uzupełnienia poziomów żelaza i wtedy jak najbardziej po te suplementy mogą sięgnąć. Natomiast żelazo absolutnie nie jest takim suplementem, po które tak powinniśmy sięgać bez konsultacji z lekarzem i bez badań, ponieważ żelazo w nadmiarze również wywołuje negatywne konsekwencje. Więc najpierw zaczynamy od badań, sprawdzenia, czy to zmęczenie wynika faktycznie z niedopłynienia.

0: porów żelaza, czy z jakichś innych przyczyn, ponieważ wiele innych stanów, takich jak stan przedcukrzycowy, czy problemy z tarczycą, też mogą nam dawać podobne objawy w postaci właśnie takiego permanentnego zmęczenia.
1: A jeżeli chodzi o suplementy w ogóle, bo tutaj też myślę, że ludzie mają, podchodzą do tego bardzo z dużym zapałem, na przykład przez kilka tygodni, później trochę o tym zapominamy, a z jednej strony mówi się, że właśnie warto w ogóle suplementować witaminę D, witaminę C, omega 3. Wydaje mi się, że tutaj bardzo często w głowie takiego typowego Kowalskiego pojawia się duży problem z tym, co my tak właściwie powinniśmy jako Polacy suplementować i w jakich momentach to suplementować.
0: Polacy generalnie są fanami suplementów i łykamy tych suplementów bardzo dużo. Czasem nawet właśnie przesadzamy z ich ilością, a tak naprawdę te jedyne, które są sprawdzone i potwierdzone, że faktycznie ich łykanie ma sens, to jest witamina D, zwłaszcza w tym sezonie jesienno-zimowym. Warto też te poziomy tej witaminy D we krwi raz na jakiś czas sobie oznaczyć, żeby zobaczyć, ile tak naprawdę tej witaminy D potrzebujemy. I kwasy omega-3 to są właśnie takie dwa suplementy, które faktycznie warto wprowadzać sobie na co dzień.
1: A jeszcze jedna rzecz, która ostatnio też na punkcie, której szaleje, mam wrażenie, cała Polska, szczególnie po tej fali upałów, czyli elektrolity, które dorzucamy do wody. Mówiło się rzeczywiście w internecie, że woda nie potrafi nas tak nawodnić, jak ta, do której wrzucimy sobie właśnie taką tabletkę z elektrolitami.
0: To jest trochę mit, podobnie jak woda z solą. My tak naprawdę nie potrzebujemy ani elektrolitów, ani soli dodatkowo dosypywanych do wody. Wystarczy nam zwykła woda, która na zasadzie osmozy też do tych komórek naszych trafi. Więc nie musimy się o to martwić. Elektrolity to jest opcja dla sportowców, dla osób, które właśnie gdzieś to ten pocenie mają wzmożone, czy w czasie jakichś wycieczek górskich możemy to rozważyć. Również osoby starsze, które często mają małe pragnienie, mogą właśnie rozważyć wodę z elektrolitami. Natomiast dla zdrowych, młodych osób jak najbardziej wystarczy po prostu odpowiednie nawadnianie.
1: Więcej o naszej diecie w wakacje i nie tylko za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Evidence, utwór You, a na zegarze za 25 minut godzina 10. Ze mną w studiu cały czas Ewa Bieniak, dietetyczka kliniczna. Ewo, tak na sam koniec dla naszych słuchaczy podpytam, w jaki sposób powinniśmy w takim razie dbać o taką profilaktykę na co dzień? Wiem, że ty dietę układasz na pewno pod konkretną osobę, z którą pracujesz, ale zastanawiam się, czy w sytuacji, w której nam nic nie dolega tak z zewnątrz, czy wystarczy badania krwi, na przykład właśnie taka podstawowa morfologia raz w roku, czy jednak powinniśmy te badania trochę poszerzać?
2: No tutaj o badaniach najlepiej oczywiście, żeby decydowali lekarze, ale ja swoim pacjentom na taki podstawowy zestaw badań to właśnie proszę o wykonanie morfologii, badania glukozy, lipidogramu i TSH, które nam mówi o pracy tarczycy. Więc to jest taki podstawowy zestaw, który oczywiście w zależności od dolegliwości możemy sobie rozszerzać.
1: Czy w takim razie możemy naszych słuchaczy zostawić jeszcze może z jakimś jedną wskazówką albo dwoma dotyczącymi naszej diety i naszego takiego zachowywania się względem naszego ciała na co dzień, co możemy dorzucić już dziś, o czym na przykład często zapominamy?
2: Pierwsza wskazówka, to bym powiedziała, żeby po prostu jeść jedzenie, co może dziwnie brzmieć, ale jak przyjdziemy się po supermarkecie i zobaczymy, ile tam jest półek żywności wysoko przetwarzonej, słodyczy, słonych przekąsek, słodkich napojów i ile my tego spożywamy, to tak naprawdę jak zaczniemy jeść podstawowe produkty bez żadnych wymyślnych założeń dietetycznych, które najczęściej są trudne do realizacji i najczęściej takie wymyślne dosyć krótko utrzymujemy w praktyce, więc po prostu skupić się na tym, żeby jeść podstawowe produkty spożywcze, w zależności od tego oczywiście, co kto lubi, jakie ma preferencje i swoje przyzwyczajenia, ale żeby skupić się po prostu na posiłkach składających się właśnie z kasz, mięsa, ryb, nabiału, warzyw, owoców, nasion roślin strączkowych, orzechów, ziaren. Generalnie po prostu, żebyśmy zastanowili się, co możemy zrobić, żeby wrócić do takiej normalnej, zwykłej żywności. Bo tutaj jak ja bym na przykład właśnie wyszła od was i poczuła głód i zaspokoiła ten głód batonikiem i słodzonym napojem, no to zaspokoję głód, ale nie dostarczę sobie białka, cennych kwasów tłuszczowych, składników mineralnych. W związku z tym taki posiłek będzie totalnie dla mojego organizmu niewartościowy. A nie musimy wymyślać jakichś skomplikowanych sałatek z komosą ryżową i jarmużem, żeby dostarczyć sobie tego, co nasz organizm potrzebuje. W takiej sytuacji jak właśnie ja tutaj jestem, mogłabym zjeść nawet zwykłą kanapkę z dobrej jakości pieczywa z serem i warzywami i też dostarczyłabym sobie witamin z grupy B, białka i błonnika, których mój organizm potrzebuje.
1: Czyli im prościej, tym lepiej, tak
2: zdecydowanie.
1: Możemy...
2: Te prostsze zasady są dużo łatwiejsze w utrzymywaniu długofalowo.
1: A czy metoda 20%, 80% nadal jest skuteczna? Czyli
2: tak.
1: Myślimy o tych 80% o tych dobrych rzeczach, a na te 20% sobie jednak dajemy upust?
2: Tak, zdecydowanie. Żeby nie zwariować i żeby też nie zrobić z diety religii, tylko żeby też dbać o inne aspekty naszego życia, jak na przykład relacje międzyludzkie, które jak się okazuje są jednym z ważniejszych takich czynników dotyczących długowieczności.
1: I czasami rzeczywiście na tej słodkiej czy słonej przekąsce przy meczu na przykład się opierają. Ewa Bieniak, dietetyczka kliniczna, była gościem w poranku. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję uprzejmie.

0: I love, pixelate, I fall asleep, my mistake.
1: Loyal Karner w poranku czwórki, a na zegarze za 15 minut godzina 10. A ja przypominam, że cały czas możecie wygrać piękną walizkę na swoje wakacje.
2: Konkurs czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: I przypominam również o tym, że dziś walizka imprezowicza, do której o poranku wrzuciłam laser, niezbędnik każdej imprezy, na przykład muzyki elektronicznej. Kolejne przedmioty usłyszycie w audycjach. Czwórka to słychać, popołudniowa i po robocie. Tam po 18.30 wielki finał, gdzie będziecie mogli dzwonić ze wszystkimi hasłami. A my gramy na dobry początek dnia. Pink Panthers.

15 minut, godzina 10. To był poranek czwórki Pink Panthers i utwór Girl Like Me, a przy mikrofonie była Dominika Płonka. Zostańcie z nami koniecznie, bo już za chwilę po godzinie 10 czwórka to słychać, a za sterami Harper. My słyszymy się już jutro od godziny 7. Dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19:00 podaj je wszystkie na

0: Cenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
1: Twoja.
0: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
2: Czyli dla ciebie.
1: Czyli dla ciebie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
3: Po reklamie.
8: No, I better swallow, swallow. I never let me down, down, down, down.
9: O nie, my tak nie gramy.

Górka, to słychać.

0: I w taki oto funkowy sposób minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Tu wasz funkowy pogodyn, Marcin Hubert, Wellharper. Znów zrobiło się letnio i cieplutko. 21 stopni w górach i nad morzem, 26 na zachodzie, do 28 w centrum i co ciekawe na wschodzie kraju. Uwaga jednak na burze właściwie w całym centralnym i południowym paśmie kraju.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Słynna amerykańska grupa The Roots w ubiegłym tygodniu grali na żywo w Warszawie. Grali no niczym, bardzo taka sprawnie naoliwiona maszyna, i dopóki grali hip-hop, dopóki grali swoje kawałki, wszystko było znakomicie, choć no akurat tych utworów nie zagrali. Świetny warsztat, Questlove jako dyrygent na bębnach, doskonały, niepowstrzymany Black Thought na mikrofonie. No i gdy zaczynali jednak grać wiązanki takich no bardzo oczywistych, soulowo-funkowych szlagierów, w dodatku czynili to w przesadnie bardzo długi sposób, to zaczynali niestety przynudzać. Jakoś dla mnie przynajmniej za mało było The Roots na koncercie The Roots. No ale nie ma co narzekać, nie ma co utyskiwać, bo to i tak była no bardzo fajna rozrywka na lato i wakacje. Teraz za to od nas fajowa nowość z naszej playlisty. Brytyjska grupa The Allergies, ich imprezowy, taki b-boyowo-funkowo-hip-hopowy nowy singiel Dig It Up z udziałem Andy'ego Coopera z grupy Ugly Duckling plus z nawijającym niczym karabin holenderskim raperem Blabbermouth. On później także rapować dla nas będzie.
1: Nowość w czwórce. To słychać. To słychać.
2: That's rough. Hello, we're the Allergies.
3: And you're listening to Czwórka.

Get Back Wild, nawijający z prędkością światła holenderski raper Blabbermouth, najpierw z grupą The Allergies, a przed chwilą z jego ostatniej solowej płyty The Whole Nine z roku ubiegłego. I oprócz fajnej, dobrej muzyki mamy dla was na wakacje różne inne przydatne rzeczy, na przykład walizki byście mieli, do czego zapakować się na letnią podróż.

0: Rusz.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
3: Na wakacje i wyprawy mamy dla was walizki i słuchacie nas uważnie przez cały dzień. Od 7 rano podajemy na antenie 4 przedmioty, które w walizce się znajdują. Wy je wyłapujecie, zapisujecie, a o 18.30 w audycji po robocie do nas dzwonicie, podajecie wszystkie przedmioty z całego dnia i tak oto walizka może być wasza. Dziś mamy walizkę imprezowicza, tudzież wiksiarza. Przed 10 był przedmiot pierwszy, ja ogłaszam teraz przedmiot numer 2. No i tym przedmiotem są, uwaga, uwaga, zapisujcie, okulary, tak jest, okulary akurat na balangę i lato. No a skoro już imprezujemy, to ja przypominam teraz pewien szalony, no dość szalony klubowy gatunek, bardzo ciekawe klubowe brzmienie sprzed mniej więcej 20 może lat, o nazwie Fidget House. Właściwie nie tyle ja przypominam, co ku mojej radości zrobił to niedawno brytyjski producent Friend Within, niegdyś tworzący właśnie Fidget House jako Lee Mortimer czy Sow to Tsaka. Ten nowy Fidget House'owy utwór Friend Within nosi tytuł All You Need. Kilka tygodni temu wydał go Amerykanin A-Track i jego oficyna A-Track and Friends. No a potem dokładam jeszcze jeden z moich ulubionych kawałków w ogóle w stylu Fidget House. Sprzed lat 18 Friend Within jako Sow to Tsaka w nagraniu Backing Town z wokalnymi samplami z pani Carly Simon. Tańczymy.

0: Do wesolutkiej muzyki Fidget House, no dziś na pewno jeszcze wrócimy. Do 13 przypomnę kilka szlagierów tego brzmienia, no a teraz przypominam, że już za chwilę, w najbliższy weekend startuje znakomity, bardzo ciekawy festiwal w Raw Sound.
1: Czwórka poleca.
0: 17 i 18 lipca w Raw Sound, piątek, sobota, bardzo ciekawy miejski festiwal we Wrocławiu właśnie, z Kubą Więckiem jako jego muzycznym dyrektorem, a to oznacza, że na pewno będzie dobrze i ciekawie. Już w weekend, w piątek i w sobotę zagrają tacy wyborni artyści jak Sunlux, widziałem ich kiedyś na żywo i to naprawdę był wyborny koncert. Alice Phoebe Lou, berlińska, no taka nowo-jazzowa załoga. Bardzo ciekawy projekt Moses Yuffie Trio. Holenderska grupa Yin i globalna taka groovy psychodelia. Bracia Kacperczyk, Mlecze, kenijsko-berliński Kabusze. Włoska Gaia Banfi, Dawid Tyszkowski, Daria ze Śląska, Nasz Człowiek Kosma Król. Będzie też Karuzelka z projektu Tomfa, De Casino, indie rockowe De Casino, neo-soulowa Ayla, grupa W Czasy w wersji orkiestrowej, do tego muzykę techno i breakbeat. Miksować będzie Glash z lokalnej ekipy Splot, czyli no będzie się działo i bardzo dobrze i fajowo grało. To jest nasz oficjalny czwórkowy patronat, zatem uwaga, uwaga. Pod numerem 22 645 2100 mamy dla Was wejściówki na Raw Sound. Dzwońcia będą Wam dane, a w ramach rozgrzewki najpierw niesamowity projekt Sunlux, a potem do potańczenia znakomita załoga Yin.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Wrosound w piątek i w sobotę w pięknym mieście Wrocławiu, między innymi z grupą Sunlax i holenderską formacją Yin Yin w line-upie. No a przed nami jeszcze jedna koncertowa rekomendacja. W najbliższą niedzielę, już po festiwalu Wrosound, u nas na antenie w paśmie muzycznym u Adama Smolarka wyemitujemy, przypomnijmy, gorący występ naszej słynnej krajowej grupy Skalpel z niedawnego czerwcowego festiwalu Carbon, którego Czwórka była przecież patronem.
0: Czwórka. Czwórka gra Carbon.
1: Występ Skalpela zupełnie bez biletu w niedzielę w wieczornym paśmie muzycznym w trzeciej godzinie tej audycji u Adama Smolarka. No i z tej okazji Skalpel z Big Bandem w wydaniu koncertowym. No sam kiedyś w takiej opcji przed nimi jako DJ grałem. Najpierw jednak fragment wywiadu z Igorem Pudło i Marcinem Cichym. Panowie opowiedzą o ich osobistym podejściu do tworzenia muzyki, a ja, Harper, wracam do was o godzinie 11.
2: My robiliśmy zawsze muzykę bez presji, więc chyba się jeszcze nie zużyliśmy repertuarowo, cały czas mamy coś do powiedzenia i w swoim czasie wykonujemy powolnie zadania muzyczne.
3: Przez ponad 25 lat wydaliśmy tylko 5 płyt studyjnych. Niektórzy wykonawcy potrafią wydać tyle w ciągu, może nie roku, ale dwóch.
4: Czyli to była taka praca pełna skupienia, pełna pasji, pełna
3: detali. Przede wszystkim z długimi przerwami.
4: Czy te przerwy

0: wynikały z...
1: Z tego, że a to nie robiliśmy muzyki, a to uważaliśmy, że nie była dobra, a to mieliśmy plany, których nie wykonywaliśmy należycie i gdzieś tam pomiędzy to ta historia się cały czas toczyła. No
2: tak, powiedział Marcin, nie czuliśmy presji.
1: Ważniejsze było dla nas chyba zawsze to, żeby przy płycie towarzyszył jakiś pomysł, który czasem się nie pojawił, musieliśmy na niego czekać. Staramy się robić, żeby płyty się nie powtarzały i przekazywały je może jakieś inne opowieści, więc nie zawsze się ma coś do powiedzenia, wtedy trzeba siedzieć cicho.

0: Mux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosound. Już 17 i 18 lipca od godziny 20 do 23. Słyszymy się.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: T plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
1: Po reklamie.
8: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Skalpel dla nas gra, a właśnie minęła 11.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogody, Marcin Hubert Welharper. Lato i aura znów sprzyjają. Komfortowe ciepełko 22-28 stopni nawet. Najcieplej w centrum i na wschodzie. Uwaga jednak na burze w całym środkowym i południowym paśmie kraju.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
1: Po reklamie.
10: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto.
0: O nie, my tak nie gramy.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Słychać i to jak? To jest już druga godzina naszego spotkania, a otwierają brytyjska grupa Wet Leg.

Brytyjska ekipa Wet Leg w nowych klubowych przeróbkach z właśnie wydanej nowej wersji Deluxe. Ich znakomitego drugiego krążka Moisturizer uzupełnionego o wersje koncertowe plus m.in. o takie oto remiksy DDR oraz pani Horse Girl. Niezmiennie przypominam o naszym konkursie Czwórka na walizkach.

0: Dziś mamy dla Was walizkę imprezowicza.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Na wakacje, na podróże mamy dla Was walizki marki Ochnik. Dziś walizka imprezowicza. Od rana do 18 ogłaszamy cztery przedmioty z

4 przedmioty i walczycie o walizkę właśnie. U mnie dziś przedmiot numer 2, czyli uwaga, uwaga, przypominam, okulary. Tak jest, tym drugim przedmiotem są okulary. No a skoro tańczymy, wywijamy, to ja przypominam teraz kolejne szlagiery w stylu Fidget House, klubowego podgatunku, który królował na parkietach w pierwszej dekadzie XXI wieku, oczywiście parkietach klubowych. Powykręcana, bardzo taka psotna odmiana muzyki house, nieprzewidywalna, pełna humoru, znakomicie wyprodukowana, futurystycznie do tego brzmiąca. Kilka tygodni temu w takim stylu powrócił Brytyjczyk Friend Within, jego nowy singiel All You Need. Prezentowałem dziś już wam w pierwszej godzinie, no a teraz przed nami król, pionier takiego grania, takiego brzmienia Fidget House'u, Brytyjczyk Dave Taylor, znany jako Switch i Solid Groove. Niegdyś połowa, przynajmniej na początku działalności, połowa duetu Major Lazer, producent nagrań takich pań jak Beyoncé, MIA czy choćby Santigold. No i przed nami jego dwa klasyczne Fidget House'owe remiksy, The Chemical Brothers i Get Yourself High, a potem Sharon Phillips i Want To, Need To, oba te kawałki w doskonałych wersjach Switcha.

0: Brytyjczyk Dave Taylor, jego fidget house'owe produkcje, dokładnie remiksy jako Switch. Dwie dekady minęły, no a wciąż te produkcje, te nagrania, te remiksy właśnie, tak mi się wydaje, że robią robotę na parkiecie. No a teraz nasza imprezowa czwórkowa rekomendacja, czyli festiwal o nazwie Salt Wave, którego czwórka jest patronem.
1: Czwórka poleca.
0: 31 lipca i 1 sierpnia Półwysep Helski, Jastarnia, festiwal Salt Wave. Przypomnę może to, co już wiemy, a są to wieści, no przyznam, że bardzo dobre. Otóż 31 lipca i 1 sierpnia na Salt Wave zagrają, uwaga, Crystal Fighters, Grandson, Sokół, Vito Bambino, Salvatore Ganacci, Jan Rapowanie, Kukon, Zalia, Liwka, no i Budka Surfera, czyli ekipa Unda i Przyjaciele. I to nie jest bynajmniej koniec atrakcji, bo do tego na przykład będą wyścigi autostopem, czy już niebawem kolejne ważne ogłoszenia związane z tą imprezą. No a my wraz z ekipą Unda wskakujemy teraz wesoło na falę i na tak zwanego banana.
2: Ktoś tu francuski dla pana?
3: O, serio, no.
2: Zapraszam na zewnątrz.
3: Ale to może, a ktoś jeszcze tam może nie ma?
2: No jasne.
3: To daj jeszcze komuś, ten, ja tutaj pogotuję i zaraz jem.
2: Krzysiu, to dla ciebie. Od serca.

ramach zaproszenia na Saltwave ekipa Unda, jej budka surfera, plus jeszcze no, dobry ziomek Undy, Miła ATZ w znakomitym nowym kawałku. Powiedz mi, jak z wyborną klimatyczną

0: gitarką. Mastera stał na P-Unity z nowej epki miłego ATZ-a. ATZ Core 4x4 AWD All Wheel Drive, czyli muzyka z napędem na cztery koła. A teraz nasz stały punkt programu, klasycznie o tej porze.
1: Klasycznie o tej porze.
0: No właśnie, dziś ode mnie jedna z moich ukochanych formacji z miasta Brighton, Brytyjczyk Ian Parton, jego projekt The Go Team. Bardzo radosna, bardzo też radośnie hałaśliwa, imprezowa mikstura oldschoolowego hip-hopu, indie rocka, funku, zabawy samplami takiej cheerleaderskiej ekscytacji i wesołych podwórkowych przyśpiewek i rymowanek. The Go Team złych płyt po prostu nie nagrywają, każdą można brać, słuchać w ciemno. Ja przypominam dziś jednak ich pierwszy, chyba najlepszy krążek w dorobku, no a na pewno najbardziej klasyczny, płytę Thunder, Lightning and Strike z roku 2004, utwory Lady Flash i Battle Racket.

0: Moi faworyci, grupa The Go Team i jej radosna imprezowa muzyka na lato i wakacje, no myślę, że idealna. A jeśli sami macie jakieś swoje ulubione kawałki i chcielibyście usłyszeć je w radiu, komu się może zadedykować, to polecamy wam gorące audycje Gramy Co Chcecie.
1: Gramy Co Chcecie.
0: Gramy Co Chcecie w piątek o 18. Najpierw do nas dzwonicie pod stały numer 22 645 2100. Podajecie swój ulubiony kawałek na w piątek w trakcie audycji. My się z wami kontaktujemy już na antenie. No możecie kogoś pozdrowić, wybrany utwór komuś dedykować. A ja gorąco was teraz pozdrawiając, sięgam po dwa dziarskie klubowe kawałki z logo berlińskiej firmy Slacker 85, której szefem jest znany Seth Troxler, producent Cable Toy plus japoński wokalista i raper On Juicy w utworze No Rari Kurari plus kolejny ich kawałek w duecie Cable Toy i On Juicy, tym razem w nagraniu KK Hustlin z właśnie wydanej kompilacji He Ain't Here.

Dziarskie, szwarne, klubowe rapowanki po japońsku, muzyka hip house z japońskim raperem On Juicy. No a przed nami w tej godzinie jeszcze świeże, garażowe bangery, dwa. Smokey, Bubbling B, MC Vapor w nagraniu Bass Provider, no a potem Salute i Check Check w remiksie niezawodnego Brytyjczyka Paula Woolforda, legendy brytyjskiej muzyki klubowej, tu jako special request. Tak orzeczę, tak gram ja, czyli Harper, a zagram dla was ponownie, dokładnie w samo południe. Zapraszam.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
1: Słuchaczki i słuchacze Czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że Czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert.

0: Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Po reklamie.
8: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Tu wasz funkowy pogody Marcin Hubert, czyli Harper. Lato wróciło, do weekendu będzie jeszcze cieplej. Temperatura rozpędzi się nawet do 30-32 stopni. Niezmiennie jednak uwaga na burze, a od niedzieli niestety ochłodzenie.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. W wakacje jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: There's the fire. One, zero.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Kolejny klasyczny dziś banger w stylu Fidget House, szwarna przeróbka Jimiego Hendrixa z roku 2007 z katalogu firmy Dubsided, której szefem, założycielem był Dave Taylor, czyli Switch. Duet o nazwie Speaker Junk, Trevor Lovey z deep house'owej formacji słynnej brytyjskiej grupy House of 909 plus Joshua Harvey, w skrócie Harvey, który rok później założył oficynę o nazwie Cheap Thrills, no i ta wytwórnia wciąż działa i wydaje kolejne na nagrania. Podobnie niezmiennie działa, wciąż jest aktywny nasz konkurs Czwórka na walizkach.
0: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Na wakacje i podróże mamy dla Was walizki marki Ochnik. Od poniedziałku do czwartku możecie je zdobyć. Musicie nas tylko pilnie słuchać przez cały dzień, wyłapywać ujawniane przez nas cztery przedmioty z owej właśnie walizki. Po 18.30 do nas dzwonicie, wszystkie te przedmioty podajecie. Jeśli traficie, to walizka jest wasza. Od 10 do 13 ujawniamy przedmiot drugi, a dziś są to, uwaga, uwaga, okulary. I do owego przypomnienia dołączam jeszcze dwie fajne nowości na wakacje i lato. Tym razem już ze świata muzyki jungle i drum and bass. Nie Archives, dwa dni przed premierą jej nowego autorskiego krążka Emotional Junglist, jej nowy singiel, bardzo fajny singiel Get Me Down z udziałem Georgie Smith, no a potem soulowa Brytyjka Jackie Graham w jej klasycznym nagraniu Still in Love z połowy lat 80., ale w zupełnie nowym, świeżutkim drum and bassowym remiksie legendarnego, niezawodnego Brytyjczyka Zedda Biasa, czyli no na co dzień mistrza muzyki UK Garage, ale akurat Zedd Bias w każdym gatunku radzi sobie znakomicie.

0: Muzyka drum and bass w wydaniu brazylijskim, Fernanda Porto i Duo Science w nagraniu Two to the Bomb, czyli wszystkiego najlepszego ode mnie z okazji dnia dzisiejszego. Na kto ma urodziny, to ręka w górę. I do Brazylii teraz śmigamy, lecimy tam w ramach naszego letniego cyklu Igłą po mapie. Dziś ode mnie właśnie słoneczne brazylijskie granie i bujanie do tego album, który dopiero się ukaże za 2 tygodnie. Zakrzywiamy czasoprzestrzeń, nowa płyta z katalogu firmy Mr. Bongo. Projekt o nazwie Curio Curio, ich pierwsza płyta w dorobku o takim właśnie tytule. Curio Curio, urodzona w Rio, mieszkająca w Austrii, brazylijska wokalistka Luisa Monteiro plus niemiecki muzyk, producent Dustin Brown jako Curio Curio, brazylijski groove, brazylijskie disco i boogie, do tego jeszcze oczywiście samba i słoneczne piosenki, plus już bardziej współczesne zachodnie inspiracje, na przykład amerykańską grupą Say She She. Wyborny materiał na lato idealny, a dziś przed premierą ode mnie dla was jego fragment.
1: Igłą po mapie.

0: W ramach podróży do Brazylii przed premierą grupa Curio Curio, ich płyta o takim tytule, a jako bonus brazylijski boogie funkowy banger z pierwszej połowy lat 80. grupa Brillo w porywającym kawałku o przewrotnym tytule Meditando, czyli medytacja, no choć tu akurat trzeba było raczej tańczyć i wywijać. A skoro o tańcu mowa, to teraz przed nami nasze imprezowo-koncertowe polecajki, dziś dokładnie moje, czyli Harpera.
1: Imprezowy latarnik.
0: Jutro, 16 lipca, na stołecznej barce Kaskada nad Wisłą odbędzie się koncertowa premiera znakomitej płyty krajowej raperki Gest Julki pod tytułem Melange. Gest Julka i jej solowy materiał w wersji live. Na pewno będą goście, na pewno będą wyborne rymy, wyborne bity, taka też muzyka i atmosfera. Jutro w czwartek o 19 na Kaskadzie. Także jutro, także o 19. Tym razem w stołecznym klubie Jasmine zagra jak zawsze wspaniała krajowa, choć no bardzo światowa ekipa Mitch & Mitch, tym razem sięgająca po muzykę mistrza Ennio Morricone z przełomu lat 60. i 70. Easy listening, bossa nova, sporo humoru i ogólnie dobra zabawa gwarantowana. W sobotę w Spatifie radosne funkowanie z krajowym kolektywem Soul Service, wstęp darmowy, można wywijać. No i w weekend także, 17-18 lipca, odbędą się 70. już trzecie urodziny stołecznej starówki, w ramach których w ciągu dwóch dni zagrają w piątek Brass Federacja, Helka Jonesa i Huragan, pianista Aleksander Dębicz, w sobotę na Nowym Mieście o 17:00 Jan Emil Młynarski i Orkiestra Taneczna, no i o 19:00 na finał na Rynku Starego Miasta Kosma Król, Fish M.A.D. plus duet Enigma. To wszystko, jeszcze więcej w piątek i w sobotę. Prawie w sumie aż 100 bezpłatnych wydarzeń w tym roku pod hasłem Starówka, fenomen odbudowy. Polecamy, zapraszamy, a kilka słów o samej imprezie powie nam teraz jej kuratorka Julia Kern.
2: No ta starówka, my ją świętujemy, bo to był pierwszy etap, pierwszy kawałek, który został oddany w 53 roku i stąd te urodziny. My te urodziny właśnie tą cezurą jest ten 53 rok. To było bardzo symboliczne otwarcie po prostu dla warszawiaków, oddanie tej Warszawy na nowo. No i ona potem krok po kroczku sobie dalej szła. I te urodziny to jest takie święto totalnej radości, fanu, tego, że po prostu żyjemy w tym mieście, które jest pełen kontrastów, bo ta odbudowa, wiadomo, że ona jest złożona i w odbiorze czasem sprzeczna. Jedni mówią, że Warszawa jest piękna, inni, że nie. A my chcemy po prostu się skupić na tym, że to się udało, że to było taką determinacją społeczną i że to odrodzenie też w kulturze, które się pojawia i dlatego chłopaków zapraszam, różne zespoły, żebyśmy po prostu cieszyli się tą kulturą, która do dzisiaj żyje.
3: To jak dokładnie będziemy świętować urodziny starówki?
2: Tych wydarzeń jest bardzo dużo, bo jest aż 157. Tam są i oprowadzania, i spacery, i warsztaty, i wystawy. Natomiast highlightem będą koncerty. Mamy koncerty w piątek, bardziej takie jazzowe, klasyczne. Aleksander Dębicz i taki młody kolektyw Huragan razem z aktorką Helką Jonesą. A sobota jest dla rapu. Ten rap wybieram dlatego, że

0: Uważam, że on najlepiej opowiada o mieście, o Warszawie. I bardzo mnie to bawi, żeby zapraszać absolutnych debiutantów i takich wyjadaczy jak Fish.
1: Muzycznie jestem dzieckiem lat 90. Pierwszy zatłoczony klubów, miejsc, gdzie DJ wyciągał z torby winylowe płyty. Kręciłem się w kółko, muzyka była moim narkotykiem, a dźwięki wchodziły mi do brzucha. Muzyka jest moim narkotykiem, nic innego nie używam.

Muzyka jest moim narkotykiem. Nic innego nie używam, nie używam i nie piję. Muzyka jest moim narkotykiem, moim rodzinnym miastem. Muzyka nie pozwala mi się zestarzeć. Mam tam mało.

0: Witam z tej strony Emadę, pozdrawiam słuchaczy czwórki.
1: Pan FIZ i całe tworzywo pozdrawiamy słuchaczy czwórki.
2: Zakładam słuchawki na uszy, moja dyskoteka ciszy, cicha dyskoteka, a plecy mam zlane potem. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje. Światło dostaje się do środka. Światło przebija rolety, przebija zasłony, jakby ktoś włączył prąd i zasilił całe miasto. I nagle nie jesteśmy już biedni, nie jesteśmy zmęczeni.

0: Muzyka jest moim narkotykiem, moim rodzinnym miastem. Muzyka nie pozwala mi się zestarzeć.
1: Mam za mało czasu, mam za mało czasu, mam za mało.

I'm blue,

0: Wesolutko, Mitch & Mitch nie po włosku, ale po kowbojsku, a i tak uciechy mnóstwo. A już na finał pozdrowienia z Londynu, brzmienie młodego Londynu, przynajmniej taki jest tytuł świeżego klubowego singla projektu Confidence Man, ten utwór za moment, a potem jeszcze z logo oficyny Southern Fried, czyli firmy samego Fatboy Slima. Producent o pseudonimie Sheenie, ona, ale on, jego potężny house'owy banger pod tytułem Runaway ode mnie od Harpera. Program realizuje dziś Kacper Kukier, audycję wydaje Patrycja Bronka. Ja już uciekam, zapraszam was w przyszłą środę po 10:00, a jest już ze mną Kamil Jasiński. Kamil,
1: dzień dobry.
0: Po 13:00 popołudniowa. Będą u ciebie bęgery?
1: Będą bęgery, oczywiście czwórkowa playlista zawsze dowozi. Tak sobie myślę, że Confidence Man to chyba nie jest skład dla prawilniaków w Polsce.
0: No ale...
1: Może być źle interpretowane jako zespół konfidentów.
0: No może, ale przynajmniej dziarsko grają, jak jesteś na parkiecie, aż tak bardzo nad tym się nie zastanawiasz. W każdym razie pozdro z Londynu, a u ciebie też będzie coś brytyjskiego?
1: Na pewno, jeszcze nie przejrzałem całej playlisty, dobrze. Ale gwarantuję, z reguły coś jest, jakieś grajmowe utwory zawsze się pojawiają.
0: Dobrze, ufajmy
1: Kamilowi. Przez 3 godziny na pewno coś będzie, zapraszam.
0: Zapraszamy, będzie fajnie, po 13:00 Kamil popołudniowa, a ja Harper powracam w przyszłym tygodniu. Pa, pa, hej! And we're about to get busy on Kiss LS Pirate TV. We bring you the sound of Young London. Bomb the bass with a brand new jam.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: Halo, czwórka melduje się na festiwalu w Rosand. Zagrają m.in. Son Lux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosound. Już w piątek i w sobotę od godziny 20. Słyszymy się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.

0: I właśnie minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: No niestety, pogoda nas nie rozpieszcza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla 10 województw. Możliwe są porywy wiatru do 115 km na godzinę i opady deszczu nawet do 55 mm. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, a także części województw lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Pozostają aktualne do godziny 6, od godziny 6 rano w środę do północy.
1: Autopromocja.
2: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026?

0: Posłuchajcie w każdą środę po 21:00. Najlepsze gitarowe brzmienia pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. A do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środę od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian?
3: Mm?
2: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
10: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 9 minut po godzinie 13. Chcę tak. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Jan Kleosia na dzień dobry i humor Gituwa. I mam nadzieję, że właśnie takie nastroje utrzymają się przez najbliższe 3 godziny. No co mogę powiedzieć? Klęska urodzaju, jeśli chodzi o gadżety i nagrody. I książki, i klapki, i walizki. A do tego będę miał jeszcze dla was dzisiaj w audycji bilet na koncert absolutnej legendy brytyjskiego punk rocka, muzyki Oi, czyli Cocksparrer. W najbliższy weekend występuje w Warszawie i wejściówki na to wydarzenie także będzie można zgarnąć, więc trzeba odgrzebać glany, nastroszyć sobie piórka i przyszykować się na koncert. Będzie się działo, zapraszam przez najbliższe 3 godziny. Jesteśmy razem, Kamil Jasieński.

0: To oczywiście Eminem, Without Me. Już mamy 18 minut po godzinie 13. No i zaczynamy od pakowania walizki.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Cytując klasyka, pakuj mandżur i wypad z celi. Akurat bez celi, tylko pakujemy mandżur. Dobrze, przypominam zasady naszej zabawy. W wakacje możecie zgarnąć walizki, ale żeby ta walizka trafiła do was, a później żebyście mogli w nią spakować swój mandżur, no to musicie zapamiętać rzeczy, które od samego rana do tej walizki ładujemy. Dwa przedmioty już tam wylądowały, których nie mogę przypominać, bo takie są zasady, ale w mojej audycji do walizki wkładam gwizdek. Gwizdek to jest trzecia rzecz.
1: Do walizki czas włożyć.
0: A kto gwizda, ten być może zgarnia walizkę. Prawie się zrymowało. Gwizdek to jest trzeci przedmiot. Co było wcześniej? Mam nadzieję, że zanotowaliście. Czwarty przedmiot natomiast pojawi się w audycji u Jędrzeja. Dla ułatwienia mogę podpowiedzieć, że dzisiaj no to jest taka nierozpakowana chyba walizka z Audio River. Walizka imprezowicza. Rzeczy przydatne na imprezce. Dzisiaj ładujemy do walizki. No i gwizdek to oczywiście określony typ imprez. Na imprezę sportową na pewno można zabrać, ale raczej Ekwador Manieczki tutaj mamy na myśli. Co było wcześniej? Mam nadzieję, że udało wam się zapamiętać, a jeżeli nie, no to impreza Wixa może was te hasło jakoś nakieruje. Rozwiązanie dzisiaj w audycji po robocie, no ale spokojnie, jeżeli od rana dzisiaj nie słuchacie, no to jutro także będzie walizka i tak przez całe wakacje.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

To Hubert i Zielona Noc, natomiast teraz w czwórce trochę inne, zdecydowanie starsze muzyczne klimaty się pojawią, ponieważ w najbliższy weekend, mianowicie w sobotę w Warszawie, występuje absolutna legenda punk rocka, legenda muzyki Oi, zespół Cocksparrer, który być może korowym fanom tego gatunku jest bardzo dobrze znany. On nigdy nie osiągnął jakiegoś dużego komercyjnego sukcesu, nie przeszedł do mainstreamu, no a jeżeli ktoś interesuje się gitarowym graniem, to na pewno zdaje sobie sprawę, jak duży wpływ na rozwój zarówno punk rocka, ale też muzyki Oi miał ten skład. No i już teraz usłyszymy utwór pochodzący z ich wydawnictwa z 83 roku, Shock Troops. No i dobra informacja jest taka, że występują w Warszawie w klubie Progresja już w najbliższą sobotę. Do weekendu jeszcze trochę czasu zostało, więc można sobie zaplanować. Przyjazd do Warszawy też można zaplanować, bo mamy dla was wejściówki na ten koncert. 226452100 to jest numer do naszego studia. Jeżeli jakaś tam czupryna jeszcze została, no to warto sobie postawić koguta na głowie, założyć glany, skórzaną kurtkę i przenieść się w czasie. Naprawdę bardzo ciekawy koncert się zapowiada. 226452100 numer do naszego studia, a już teraz absolutny hymn Take 'em All.

0: Cock Sparrow już w najbliższą sobotę w warszawskim klubie Progresja. Take 'em all. Ten utwór na pewno wybrzmi i będzie można krzyczeć oj, oj, oj. I krzyczeć będzie Janusz, który jest teraz razem z nami. Halo, halo, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Siemanko Januszu, czy Cock Sparrow to jest znany ci zespół? Lubisz takie granie?
1: Granie jak najbardziej mi się podoba, ale czy znany będę poznawał.
0: No dobrze, no to wejściówki, tak. Wejściówki są już twoje. Czy ty może jesteś takim starym pancurem? Coś tam? Załogantem? Raczej. Latałeś w ekipie?
1: Raczej starym, starym.
0: Okej. Okay.
1: Czy pancurem, to nie wiem, czy się dobrze dookreślam.
0: W stanie spoczynku, tak? Już nie szalejesz,
1: tak.
0: Ale...
1: O.

0: Ale bardzo chętnie spróbuję.
1: No to w takim razie...
0: Żeby tylko nie było, że tam ktoś mi później powie, że raczej baranie do zagrody, nie dla ciebie takie przygody.
1: No,
0: ale tego... spróbuję.
1: Może wiesz, na spokojnie, dobre miejsce po prostu musisz sobie znaleźć, żeby nie iść w pogo, bo może to się źle skończyć po takiej przerwie.
0: Tak, więc... z boku i wcześniej przyjść.
1: No, ale możesz się rozkręcić. Januszu, podwójny bilet jest już twój. Udanej zabawy, uważaj na siebie. Wszystkiego dobrego. Wielkie dzięki za telefon. Trzymaj się.
0: Do dnia, do widzenia.
1: Na razie, hej, hej.

21 minut pozostało już tylko do godziny 14. Halo, a gdzie czwórkowe klapki Kubota? No właśnie teraz można je zgarnąć. 226452100 to jest numer do naszego studia. A żeby je zgarnąć, trzeba odgadnąć, jakiż utwór jest teraz spuszczany od tyłu. Co to jest za kawałek? 226452100. Mam nadzieję, że nikt nie szazamował. 226452100 to jest numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony, a na was czekają wygodne, jakże uniwersalne i ponadczasowe klapki Kubota z wielkim czwórkowym logo do zgarnięcia, tylko u nas nigdzie nie można ich kupić. 226452100. Co to za kawałek?

0: 17 minut pozostało już tylko do godziny 14. Jaki utwór usłyszeliśmy, a właściwie fragment jakiego utworu usłyszeliśmy, puszczony od tyłu, być może wie Wojtek. Halo, halo Wojtku, dzień dobry.
1: Cześć Kamil.
0: No siemanko, jak u ciebie dzisiaj samopoczucie?
1: No w porządeczku, co prawda pogoda mogłaby być lepsza, no ale to skąd, nie mamy na to wpływu.
0: Skąd dzwonisz i jaka jest pogoda u ciebie?
1: Dzwonię z Brzeszcz, to jest województwo małopolskie.
0: Mhm. I pogoda?
1: No, deszczowo niestety.
0: Okej, okay, a wczoraj? Wczoraj gorącówka była?
1: Była, była.
0: No, wczoraj fajnie, ale nic nie może wiecznie trwać. Dobrze, Wojtku, co to był za numer?
1: Wydaje mi się, że było to Bubło, damy radę.
0: Jakim cudem? Jakim cudem wy to zgadujecie? Te zagadki są... OMG. I na ucho czy tam coś próbowałeś? Korzystałeś z jakiejś aplikacji, systemów?
1: Nie, no coś na ucho, akurat ja bardzo lubię ten album,
0: okay,
1: na no. którym jest ten utwór.
0: No to świetnie, udało się, znaczy, że bardzo dobrze jesteś osłuchany i z albumem, i z tym kawałkiem. No myślałem, że trochę jednak dałem taki fragment najmniej charakterystyczny, odpuszczony od tyłu. Wokal damski może być wszędzie, a to proszę bardzo, Wojtkowi się udało. No i klapki są już twoje, korzystaj i tam plażuj, spaceruj po molo w klapeczkach czwórkowych. Gratuluję ci bardzo serdecznie.
1: I jak najbardziej, dzięki śliczne.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie.
1: Na razie, pozdrówki.
2: Przestań człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie widzą.

Ale ulicznie rapowo się zrobiło. Numer raz, a wcześniej konkursowe WWO. Teraz trochę zmieniamy klimaty. Mistrz kierownicy, chociaż w tym wypadku raczej powinienem chyba powiedzieć mistrz koparki ucieka. Chociaż właściwie on to uciekł. Ale go złapali. A miała być to tylko niewinna wyprawa do sklepu. Otóż kierujący koparką mężczyzna w miejscowości Stare Płudy wjechał na chodnik prowadzący do przydrożnej kapliczki. Do tego uszkodził nawierzchnię. Następnie uderzył w ogrodzenie posesji i przy tym wszystkim złamał 3 sosny, po czym oczywiście próbował uciekać z miejsca zdarzenia. Ale okazało się, zaraz przyjechała policja, okazało się, że za kierownicą maszyny siedział

0: kompletnie pijany 39-latek, który tłumaczył mundurowym, że co? Że chciał jedynie podjechać do sklepu. Ciekawe po co? Na pewno po chleb. Badanie alkomatem wykazało u niego blisko 3 promile alkoholu w organizmie, a dodatkowo wyszło na jaw, że nie posiada żadnych uprawnień do kierowania pojazdami, a sama koparka nie miała obowiązkowego ubezpieczenia OC. No po co prawko, skoro w takiej sytuacji tak by je stracił?
1: To jest Popołudniówa w czwórce.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.

0: To Jungle Brown i minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: No niestety, dzisiaj całkiem sporo chmur, a do tego deszcz, słaby deszcz na północy, w centrum i na południu trochę mocniejszy, do tego możliwe burze i lokalnie grad, ale przynajmniej będzie stosunkowo ciepło. Temperatura maksymalna od 24-27 stopni na wschodzie do 29 w pozostałej części kraju, chłodniej na południowym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat 21 stopni.
1: Autopromocja.
2: Halo, czwórka melduje się na festiwalu w Rosąd. Zagrają m.in. Son Lux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosąd. Już w piątek i w sobotę od godziny 20. Słyszymy się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
1: Nasza firma ma politykę B2B.
0: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
1: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
0: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
2: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Po reklamie.
7: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 9 minut po godzinie 14. Druga godzina naszego spotkania przed nami. Popołudniowa oczywiście do 16. I już za moment kącik literata. Zestaw książek do zgarnięcia. Mam nadzieję, że będziecie dzwonić. Naprawdę ciekawe książki są do wyjęcia dzisiaj. No tylko trzeba odgadnąć hasło. Zasady nie są skomplikowane. Zasady te co zawsze. Czyli to wy zadajecie pytania, a ja tylko mówię tak lub nie. No co ja mogę więcej powiedzieć? No takie są zasady. Komisja Kontroli Gier i Zakładów przytakuje, więc no wszystko musi tutaj pójść zgodnie z planem. Żadna łapówka, żadne przekupstwo absolutnie nie wchodzi w grę. Nie będę podpowiadał, ale czekam na wasze telefony. Jaka kategoria i jakie książki do zgarnięcia, o tym już za moment, więc koniecznie zostańcie z czwórką.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: Kings of Leon i Molly's Chamber, a wcześniej Problem. Problem też ma swoją drogą utwór zatytułowany Molly. Przypadek? Nie sądzę. Dobrze, czas na nasze zgadywanki. Przypominam, że zestaw książek do zgarnięcia.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na Weekend oraz innych przewodników.
1: No i bardzo często pojawiają się pytania: Kamil, czy będzie jeszcze szansa, żeby zgarnąć książkę Intymne życie polskich poetów? Tak, dzisiaj ta książka też jest w zestawie. A oprócz niej Bali, Kreta Siga Siga, Mój dom, Hiszpania i Teneryfa. Pakiet książek do zgarnięcia. Dzisiejsza kategoria to jedzenie, więc coś pysznego na pewno dzisiaj będzie do odgadnięcia. 226452100. Numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i do ustrzelenia jest pakiet książek, kategoria jedzenie. I Darek jest razem z nami. Halo, halo.
3: Cześć, witam.
1: No cześć Darek, jak tam u ciebie?
3: A właśnie przed chwilą kończyłem gierkę na telefonie.
1: Tak, i co, wygrałeś czy przegrałeś?
3: Wiesz co, w Wisielca gram, to mam 485 wygranych, to znaczy no, rozegranych, 475 wygranych, a tylko 10 przegranych.
1: Czy to jest jakiś ranking w tej gierce prowadzony, tak wiesz, przez internet, że też możesz zobaczyć, ile mają twoi przeciwnicy na przykład?
3: Nie, to jest tak zwana literówka, okay, tylko jedna osoba.
1: Okej, okay, czyli no, po prostu żyjesz z satysfakcją, jak dobrze ci idzie w Wisielce. Jakie słowa dzisiaj tak na przykład się trafiły?
3: No dzisiaj na przykład Monopol.
1: Okej.
3: Okay. Krzak.
1: Krzak, takie tam. Firma Krzak, firma Monopol. Dobra, Darku, teraz inne zgadywanki, inny konkurs, książki do zgarnięcia, kategoria jedzenie. Słuchamy twoich dwóch pytań,
3: dobra,
1: bo dzwonisz jako pierwszy.
3: Dobra. Tak, więc pierwsze moje pytanie jest takie, czy to danie jest na ciepło?
1: Nie.
3: Czy to danie można serwować na zimno?
1: Tak. I teraz strzelasz, co to może być?
3: Jak na zimno, to...

0: Może chłodnik.
1: Niestety nie, to nie jest chłodnik. Nie, nie, nie. Darku, dziękuję ci bardzo serdecznie za telefon i pozdrawiam.
0: No, ja będę próbował dalej.
1: Oczywiście, czekamy, no, czekamy.
0: Dzięki.
1: Można dzwonić, a ja przypominam numer telefonu 226452100. Jeśli chodzi o zasady naszego konkursu, to absolutnie nie ma limitów. Można dzwonić do oporu, no tylko trzeba wykręcać ten numer albo Redial 226452100. Zestaw książek do zgarnięcia. Czekam na wasze telefony. Kategoria jedzenie, coś na zimno.

0: tylko o jednym myśli.
1: O dzisiejszym haśle smakowitym. 226452100, numer do naszego studia. Darek trochę wyjaśnił nam sytuację. Wiemy, że szukamy czegoś zimnego. No to ja chyba mogę tyle podpowiedzieć, że szukamy czegoś na słodko. Dobrze, zawężamy tutaj sytuację. 226452100, numer do naszego studia. Kategoria jedzenie zimne, słodkie. Co to może być? Czekam na wasze telefony, a na was czeka pakiet książek.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: Ayla za nami, a przed nami coś słodkiego i zimnego. 226452100 to jest numer do naszego studia i razem z nami jest Marek. Halo Marku.
2: Cześć.
1: Cześć, siemano, słuchamy.
2: Pytanie, czy do przyrządzenia tego dania, tego czegoś na słodko, potrzebne są jajka?
1: Nie.
2: Dobra, czyli nasza beza odpada. A jedno pytanie, czy dwa
1: jedno,
2: pytania?
1: Jedno, jedno, teraz już po jednym lecimy.
2: Dobra, no to strzelamy, kurczę, do jabłecznika. No dobra, to jabłecznik, czyli po śląsku bardziej, a tam bardziej Mazowsze to szarlotka.
1: No to chyba tam do ciasta jednak potrzebne są jajka. Tak
2: no
1: mi się
2: właśnie,
1: wydaje. Tak mi się wydaje, no chyba, że ktoś nie je na biału, to pewnie jest jakaś wegańska szarlotka, ale nie. To nie jest to. Dzięki bardzo. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, Marku. Na razie. Hej, hej. Cały czas możecie dzwonić 226452100. To jest numer do naszego studia. Nie zawiera jajek. To co to może być w takim razie? I na zimno. 226452100. Numer do naszego studia. Zestaw książek do zgarnięcia. Jakiegoś deseru na zimno szukamy. Czegoś na słodko. No to teraz drop it like it hot.

0: tylko o jednym myśli.
1: Nieśmiertelny numer, nieśmiertelny. 226452100. Numer do naszego studia. Paweł jest razem z nami. Halo, Pawle.
2: Cześć, siemanko.
1: Siemanko, musisz skręcić radio, bo tutaj...
2: Jest.
1: Dobra, i słuchamy pytania.
2: No dobra, deser na zimno. Pytanie, czy to ma różne smaki?
1: Tak.
2: No to strzelam, lody.
1: Nie, to nie są lody. Nie.
2: Dobra,
1: nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdro. No i teraz mamy Łukasza, dzień dobry.
3: Halo, cześć, witam.
1: Cześć Łukasz, cześć, jak tam u ciebie?
3: Kłaniam się, mam pytanie, czy to ma, czy różne smaki było, czy może będę od razu strzelał, czy to jest galaretka?
1: Nie, to nie jest galaretka, niestety nie. A jaki jest twój ulubiony smak, to nam powiedz, jak już zadzwoni?
3: Truskaweczka, wiadomo.
1: Klasyk, z bitą śmietaną jak złoto, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
3: Oczywiście, piona, cześć.
1: Na razie, smak dzieciństwa. No i teraz mamy Janusza, halo.
4: No cześć, ze słonecznego, ciepłego Mazowsza.
1: No dzień dobry Januszu, słuchamy, pytanka.
4: No kurde, muszę coś pomyśleć, bo kurde, moje myśli poleciały już.
1: No ale ja wiem, że ty lubisz słodycze.
4: Trzęsie się jak galaretka było już.
1: Tak robi galaretka. No nie jest to galaretka, niestety nie. Walczymy dalej, próbujemy, myślimy, kombinujemy. Co to może być?
4: To jest coś w stanie stałym?
1: Tak.
4: Prawie.
1: Tak. Stałe.
4: No to dawaj. Nie przeciągając, strzelimy budyń.
1: Nie, to no budyń taki nie do końca stały. Zależy ile stoi w lodówce.
4: Tego no możesz być od stałego, kurde, co wychęsadzić do pitnego.
1: Może być taki. Janusz, pozdrawiam serdecznie, smacznego na razie. No, hej, trzymaj się.
4: Na razie.
1: Może później się uda. I mamy Tomka, bądź jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Halo Tomku.
5: Dzień dobry, witam. Może nie ścigany, ale też w trasie. Ja mam pytanie, czy może ten deser można zrobić z proszku?
1: Z proszku? Słuchaj, tak. Wydaje mi się, że w Stanach to wszystko możesz zrobić z proszku, ale ja nie myślę o takim proszkowanym, raczej nie.
5: Okej, okay, dobra. Ale mi przychodzi na myśl sernik na zimno. Czy to może być to?
1: Wiem, o co chodzi. I tak, z proszku. I bardzo lubiłem kiedyś to ciasto, ale niestety nie. To nie jest to. Pozdrawiam serdecznie.
5: Okay.
1: Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. To był Tomek z trasy i mamy teraz na linii Pawła. Halo, dzień dobry. Halo. Halo. Nie ma Pawła, ale jest Wojtek. Halo?
6: No cześć, ja to jestem.
1: No siemano. Wojtek to zawsze jest. Słuchamy.
6: No dobra, a mogę takie pytanie pomocnicze wynikające z zakłóceń czy też jakichś interferencji na linii wcześniejszych?
1: Cały czas tłuką, ale to tak tłuką. No co tam? I oczywiście przypomnę, słucham.
6: Więc czy tam chodziło o to, że to w różnych edycjach smakowych występuje?
1: Było o tym, było.
6: No to moje pytanie jest, czy to jest na literkę G jak Grażynka?
1: Nie.
6: No to strzelam, że to jest sorbet.
1: Tak, to jest sorbet, brawo!
6: Bo tak to bym granica chował.
1: No niektóre, granita tak, bardziej płynny sorbet, ale myślę, dobrze, nie ma co tam kombinować. Ktoś oczywiście mógłby tutaj przedstawić swoje wątpliwości, że były lody, a sorbet to też lody.
6: Ale to nie lody, no, tylko sorbet.
1: Ale w budce z lodami się sprzedaje. No ale tak, najważniejsze, Wojtku, udało się, gratuluję ci bardzo serdecznie.
6: Dziękuję.
1: Zdarza ci się czasami sorbet jakiś polizać?
6: Zjeść. Tak, w upały szczególnie preferuję. I wtedy zawsze w kubeczku zamawiam, a nie w wafelku.
1: Dlaczego? Ja zawsze dziwię się tym ludziom.
6: Nie, chcę dłuższą wypowiedź po prostu zafundować.
1: Wafelek jest zawsze w tej samej cenie, co kartonik. No i jeszcze sobie chrupisz.
6: Jak jest upał, to nie mam ochoty na wafelkę, no i tyle.
1: No dobrze, rozumiem. Humorzasty. Stop wafelkom. Wojtku,

0: Pozdrawiam serdecznie, książki są już twoje, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję pięknie, zdróweczka życzę.
0: Dzięki, na razie, hehe, he, i smacznego sorbeciku.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na Weekend oraz innych przewodników.

0: 21 minut pozostało już tylko do godziny 15. No jeszcze powróćmy na chwilę do wczorajszych piłkarskich emocji. Oglądaliście meczyk? No były emocje. Kibice reprezentacji Hiszpanii po zwycięstwie z Francją czekają na rywala, z którym ich piłkarze zmierzą się w finale.
1: Nie ukrywam, że to jest niespodziewane wyniki. Teraz bardzo dobrze gramy i mam nadzieję, że tak się skończy. Mieliśmy dwa albo trzy jasne okazje. Francja w ogóle nie miała nic.
2: Francja, mimo że była faworytem nie tylko dla mnie, no to naprawdę Hiszpania tak ich stłamsiła, że boję się o finał, mimo tego, że kibicuję Argentynie, to ktokolwiek by nie był w tym finale, jeśli Hiszpania zagra tak jak z Francją, nie ma co zbierać.
3: Jakbym miał porównać ich grę z wcześniejszych meczów do tego meczu, to to jest niebo a ziemia. Według mnie weszli po prostu na wyższy poziom.
0: Nasz reporter Maciej Szefer pytał zaraz po meczu kibiców, kogo widzą obok Hiszpanów w finałowym meczu.
3: Może być wynik nawet hokejowy, natomiast no będzie to na rzecz Argentyny. Ale czy Argentyna to dowiezie z taką Hiszpanią? Nie sądzę.
4: Stawiam, że Argentyna jest dużo lepsza niż Anglia. Anglia w ogóle nie zasługuje na te czwarte miejsce w rankingu. Ja nie wiem, co oni tam robią.
5: Argentyna zawsze. Bo są łaciński jak my. Anglia ma też super drużynę, ale zawsze mamy ten sentyment.
0: No dzisiaj o godzinie 21:00 kolejny półfinał Argentyna i Anglia.

czarny hi-fi razem z PZ-em. 13 minut pozostało do godziny 15. Teraz kliku, kliku w interneciku. Okazuje się, że 65% Polaków popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. I to nie jest jakiś obcy temat w całej Unii Europejskiej, ale także na świecie.

0: Na przykład w Grecji z mediów społecznościowych nie będą mogły od przyszłego roku korzystać osoby poniżej 15 roku życia. Wielka Brytania wprowadza podobne rozwiązanie również od przyszłego roku. Zgodnie z uchwalonymi przepisami osoby poniżej 16 roku życia nie będą miały dostępu do TikToka czy do Instagrama. We Francji też od przyszłego roku obowiązują podobne przepisy, tylko tam poniżej 15. No poza Europą działa to już na przykład w Australii od grudnia ubiegłego roku. Młodzież nie może korzystać z mediów społecznościowych. Także do wszystkich młodych słuchaczy czwórki, zanim wprowadzą u nas te zakazy, to szybko zaobserwujcie nas na Instagramie i TikToku.
1: To jest Popołudniówa w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedzaj.

0: Kit trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Po reklamie.
8: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: I właśnie minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Blisko 60 razy interweniowali podkarpatcy strażacy, usuwając skutki intensywnych burz, które przeszły we wtorek nad częścią regionu. Ich działania koncentrowały się głównie na wypompowywaniu wody z piwnic, udrażnianiu dróg, a także usuwaniu gałęzi i konarów. Najwięcej interwencji związanych z usuwaniem skutków wtorkowych burz było w powiatach przemyskim, lubaczowskim i jarosławskim.
1: Autopromocja.
2: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21:00. Najlepsze gitarowe brzmienia, pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. Do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środę od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych.

0: podstawowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao, twój bank polski.
1: Po reklamie. No, better solo, solo.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Już mamy 9 minut po godzinie 15. Łukasz Podliński w Studiu Czwórki. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Łukasz, jeżeli ktoś ciebie nie obserwuje na Instagramie, to w dużym skrócie można powiedzieć, że zajmujesz się modą męską, elegancją, dobrym stylem.
2: Powiedzmy, że wizerunkiem. Staram się holistycznie podchodzić do wizerunku męskiego, bo moda to część naszego wizerunku. A ja zwracam także uwagę na to, co dzieje się jeszcze dookoła, czyli fryzura, broda, a także czasami trochę ociele, ale bez przesady.
1: Tak, ale to wszystko, to są wszystko naczynia połączone. Czy bardzo elegancki strój może zepsuć zła fryzura?
2: I tak nie. Warto by było, gdyby to jednak było całościowo dobrze ze sobą dobrane. Elegancka stylizacja wymagałaby i eleganckiej fryzury, żeby po prostu to do siebie pasowało.
1: Ale bardzo często jest tak, że chcemy być eleganccy, ale to też trzeba dostosować do odpowiedniej sytuacji. Można być zbyt eleganckim na jakieś wydarzenie, na jakieś spotkanie?
2: Generalnie zawsze lepiej być ubrany o jeden stopień formalności za wysoko niż za nisko. W angielskim mówi się, że lepiej być overdress niż underdress, więc moim zdaniem lepiej w tą stronę.
1: No dobrze, ale z drugiej strony jakbyśmy poszli na spotkanie z kolegami w jakimś smokingu, no to raczej nie byłoby w dobrym tonie.
2: Jasne, prawda? Zawsze powinniśmy dostosowywać nasz strój do okazji i do miejsca, w które się wybieramy.
1: Bardzo często w internecie, jeśli chodzi o modę, nie tylko męską, mówi się o ponadczasowych elementach garderoby, ponadczasowym stylu. Czy coś rzeczywiście takiego istnieje, czy jednak moda nam to wszystko dyktuje i bardzo szybko się zmienia? O tym na pewno porozmawiamy za chwilę, więc zostańcie z nami. Go!

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Łukasz Podliński jest razem z nami. Rozmawiamy o elegancji, o modzie męskiej, ale nie tylko. Łukasz, jak ty doszedłeś do takiego miejsca, w którym teraz jesteś? Nie mówię o twoich wyświetleniach i o zasięgach, tylko o twoim stylu, jak on ewoluował. Bo to nie jest rzecz, z którą się rodzisz. No, jesteśmy też nastolatkami, inaczej się wtedy ubieramy. No, wszystko się zmienia. Jak ty dochodziłeś do tego miejsca? Bo dzisiaj jesteś ubrany w garnitur, tak?
2: Tak jest, tak.
1: Jesteś w garniturze.
2: No, była to dosyć długa droga, bo nie od razu Rzym zbudowano i tak jak mówisz, różne etapy przechodzimy w mojej karierze i w moim stylu. Były różne etapy. Wyobraź sobie, że 15 lat temu byłem w klimatach reggae, więc długie dredy do połowy pasa, długie koszulki, rozumiesz. Ale to wszystko gdzieś tam przemija, trochę się zmienia i w zasadzie razem z moją twórczością w internecie, gdzieś tam coś publikowałem, ten styl się zmieniał. Oczywiście to jest droga i poszukiwanie gdzieś też samego siebie. Też trochę z wiekiem przychodzą inne zainteresowania, inne kierunki.
1: No dobrze, a słuchasz dalej reggae?
2: Tak, słucham. Tak.
1: Dredy, jak sobie obciąłeś, to zostawiłeś jednego chociaż na pamiątkę?
2: Nie. Chociaż żałuję, że tego nie zrobiłem, ale tak, jest we mnie nadal taka stara rastamańska krew. Jak jedę samochodem, włączam stare kawałki i nadal to do mnie.
1: Okej, to zostaje na zawsze. Ale polski reggae też?
2: O tak, ja się na tym wychowałem i to ze mnie nie wyjdzie.
1: Rozumiem, dobrze. A ten styl się zmienia, to też jest, wiesz, bardzo dużo mówi się o tym, że musisz kupić sobie takie rzeczy, które będą służyły ci na lata. Bardzo często to się pojawia wśród twórców internetowych, jak szuka się jakichś porad, ale z drugiej strony żyjemy w takich czasach, w których z każdej strony nas bombardują różnego rodzaju reklamy. Kup to, moda też się zmienia. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Że jednak kupić coś na lata, ale z drugiej strony no sobie zostawić taki wentyl, żeby mieć trochę przyjemności, bo przecież zakupy sprawiają nam przyjemność.
2: Tak, no mówi się generalnie, że moda, właściwie, że styl pozostaje, trendy przemijają. I jestem też podobnego zdania, bo widzimy, że jest pewnego rodzaju taka pętla, że coś, co kiedyś było modne, teraz jest passé, a za 10 lat znowu będzie super modne. Więc trzeba mieć trochę z tyłu głowy, że to wszystko gdzieś tam krąży. Oczywiście są pewne elementy garderoby, pewne nieśmiertelne rzeczy, które faktycznie nigdy się nie starzeją i są taką bazą, którą możemy zawsze mieć w garderobie, zawsze wyciągnąć i zawsze będzie ona świetnie wyglądała. A co do trendów, na nie też powinniśmy znaleźć jakąś część swojej garderoby, no bo też chcemy być na czasie, tak? Więc też powinniśmy gdzieś to uwzględnić. Ale jakaś taka doza rozsądku w tym, co modne, a w tym, co klasyczne.
1: No dobrze, to jaki trend teraz ci się na przykład podoba? Bo ty jednak starasz się ubierać w taki klasyczny sposób. To jest klasyczna elegancja. Zależy też oczywiście od sytuacji. Jest też dużo takich casualowych stylów u ciebie, no ale jest jakiś trend, który ci się podoba?
2: Wiesz co, ja staram się ubierać tak, jak się czuję. Uważam, że nasz wygląd powinien nam służyć, a nie odwrotnie. Nie powinniśmy wpadać w taką trochę niewolę trendów ani stylu. Styl powinien też być pewnego rodzaju przekazem niewerbalnym, który dajemy sobą, więc to jak się dzisiaj czuję, tak się ubieram. Dzisiaj jestem elegancko, ale jutro pewnie możesz zobaczyć mnie w dresach.
1: Ale pod kolor czwórki się ubrałeś, więc jak najbardziej tutaj wszystko, stylówka jest rozkminiona. Dobrze, to porozmawiamy za chwilę jeszcze o tych trendach. Takim najbardziej polaryzującym trendem są obcisłe spodnie. Z drugiej strony mówi się, że spodnie rurki, dżinsy są ponadczasowe, ale w kontekście dzisiejszych szerokich spodni one są też stosunkowo wąskie, jak się w tym wszystkim odnaleźć, o tym już za moment, zostańcie z nami.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Łukasz Podliński jest cały czas razem z nami. Łukaszu, czy jest coś takiego jak absolut, jeśli chodzi o szerokość spodni, szerokość nogawki?
2: To się cały czas zmienia. Obecnie szerokie nogawki są super modne i spodnie z zaszewkami. Ku mojej radości, bo bardzo dobrze się w nich czuję i bardzo dobrze one wyglądają, są obecnie super trendem, które możemy zobaczyć praktycznie w każdym sklepie.
1: Ale te spodnie robiły się coraz szersze, szersze, szersze. Te takie ultra szerokie spodnie, trochę nawet szersze niż baggy z lat 90. One są już obśmiewane i coraz częściej pojawiają się takie klasyczne, klasyczne rurki. Może nie rurki, tylko proste spodnie.
2: To zależy, na jakie pokolenie spojrzymy. Bo pokolenie Gen Z, jeżeli przejdziesz się ulicami miasta, zobaczysz, że cały czas są modne i że cały czas te szerokie spodnie gdzieś tam się pojawiają. Natomiast w tej trochę starszej grupie, powiedzmy w naszym wieku, coraz więcej raczej ludzi nosi te szerokie spodnie, które nie tylko zapewniają ci trochę więcej komfortu, ale po prostu są teraz popularne.
1: Jak ja widzę generację Z w tych szerokich spodniach, to mam takie wspomnienia ze swoich czasów gimnazjalnych, jak wszyscy chodzili w tych bagach i one jeszcze zawsze były tak ubrudzone.
2: Tak,
1: to tak,
2: tak,
1: nie fajnie wyglądały.
2: Ubrudzone, one były za długie, więc nogawki pod spodem były całkowicie poszarpane. Mama, jak mi widziała w tych spodniach, łapała się za głowę. Tak było, tak jest, ale to cały czas gdzieś krąży.
1: Ale chodziłeś wtedy w bagach?
2: Oczywiście, tak. Wszystko było za duże.
1: No dobrze, czyli tutaj mówisz, tutaj było jakieś klimaty reggae, tutaj baggy, czyli skate'owskie spodnie, a w rurkach też śmigałeś?
2: Też był taki okres, oczywiście był moment przejściowy w liceum, kiedy po prostu wszyscy nosili wąskie spodnie i ja również chciałem być w tej grupie, tak? Cały czas jednak człowiek chce być w tej grupie rówieśników, dostosowuje się w jakiś sposób, pomimo tego, że jest w jakichś grupkach, to nadal gdzieś te trendy wpływają na wszystkich.
1: 2010 rok wtedy, te rurki.
2: Tak, tak.
1: Czerwona koszula w kratę.
2: Tak.
1: To były te klimaty. Czy ty, z tego co obserwujesz w internecie, z jakimi spotykasz się komentarzami, co ludzie do ciebie piszą, czy mężczyźni w Polsce dbają o siebie?
2: Tak, dbają o siebie. Mam duży odzew mężczyzn, którzy czasami nawet nie wiedzą, od czego zacząć i tu też pojawiam się ja, docierając do nich moimi treściami, albo ich żony, czy partnerki, które trafiają na moje treści. Jest coraz większe zapotrzebowanie na tego typu informacje, coraz większa chęć,

0: Bo to ma bardzo duże znaczenie w naszym życiu. Nasz wygląd, nasz wizerunek wpływa na nasze czasami sukcesy także w życiu prywatnym, zawodowym i warto o tym pamiętać.
1: Tak, ale też mam wrażenie, że jeżeli mężczyzna przez wiele lat o siebie nie dbał i nagle zapala się lampka, że powinienem zwrócić uwagę na styl, to nie jest dlatego, że zainteresował się nagle modą, tylko właśnie tak jak mówisz, że on myśli o tym, że jakby dobry wizerunek czy fajne ubrania, one mogą mu zapewnić jakiś cel, który on chce osiągnąć. Takie jest bardziej podejście do tego już z jakimś konkretnym założeniem, a nie chodzi o samą stylówkę, prawda?
0: To prawda. Czasami jest to kobieta, która po prostu wygania mężczyznę lub zabiera go na zakupy i sugeruje, że trzeba coś zmienić, a czasami są to inne, bardziej pragmatyczne powody, na przykład właśnie chęć zdobycia nowej pracy, dostosowania się do nowego środowiska. I badania wprost pokazują, że nasz wizerunek bardzo wpływa na to, jak jesteśmy nie tylko nagradzani za swoją pracę, bo nasz wizerunek wpływa na zarobki, wpływa na callbacki, czyli ilość oddzwonień podczas rozmów rekrutacyjnych, ale tak na także inne aspekty.
1: Ale też to, co jest bardzo ważne, to, że musimy w czym czuć się swobodnie. Swobodnie to znaczy nie zawsze, że to muszą być dresy, tylko te ubrania, no, musimy je lubić. To nie może być tak, że jesteśmy przebierańcami, bo to łatwo jest bardzo wyłapać, ale jak to osiągnąć? Na przykład w takich bardzo oficjalnych czy eleganckich stylizacjach, o tym porozmawiamy za chwilę.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: 28 minut po godzinie 15. Łukasz Podliński jest cały czas razem z nami. Łukasz, na pewno spotykasz się z takimi pytaniami ze strony swoich obserwatorów. Od czego zacząć? No i co wtedy im

0: mówisz. Jeżeli ktoś w ogóle nie interesował się dresy, t-shirt i to wszystko, no i ewentualnie tam podchlapka.
1: Przede wszystkim spojrzenie na swoją garderobę, co tam jest. Wyrzucenie wszystkiego, co jest za duże, za małe i w złym stanie, bo często trzymamy rzeczy na jakąś okazję z myślą, że schudniemy, z myślą, że to się jeszcze przyda, albo coś z tym zrobimy. No prawda jest taka, że większość rzeczy po prostu zalega, przez to wydaje nam się, że w garderobie mamy bardzo dużo rzeczy, a gdy przychodzi to do czego, otwierasz szafę i nie masz co ubrać. Więc przede wszystkim zrobiłbym porządek w garderobie, a gdy już to zrobisz, postawiłbym po prostu na zbudowanie tak zwanej bazy, czyli rzeczy, które będą do siebie pasować uniwersalnie. Każda góra z każdym dołem, w ten sposób po prostu będziesz mógł tworzyć dużą ilość stylizacji, nie za bardzo się wysilając.
0: No dobrze, to żeby wszystko do siebie pasowało, to jest jakaś paleta kolorów, na których lepiej się skupić. To też to nie jest kwestia uniwersalna, bo zależy jakie mamy oczy, jakie mamy włosy, różnie to pasuje.
1: Prawda.
0: Ale są jakieś podstawy, których można się trzymać.
1: Jest jedna prosta zasada, którą ja cały czas powtarzam. Zasada nazywa się 60-30-10. To znaczy 60% koloru twojej stylizacji powinien stanowić jeden kolor, jest to kolor bazowy, 30% kolor uzupełniający i 10% detal. Generalnie uznaje się, że człowiek wygląda najlepiej odziany w 3 kolory. Więc jeśli nie wiesz co i jak, kieruj się tą zasadą, a na pewno będziesz wyglądał dobrze.
0: No dobra, a ty dzisiaj masz 2 kolory czy 3? Czy 3?
1: No dwa, powiedzmy. Czarny okay. I czerwony.
0: Ja też jestem czarny i czerwony. Dobra, zastanawiam się jeszcze nad taką kwestią, bo bardzo często oglądając te wszystkie poradniki, oglądając te wszystkie tutoriale, szukając, jeżeli ktoś chce osiągnąć jakiś cel, na przykład dostać lepszą pracę, to kupujesz gotowy zestaw, ktoś, co jest polecane w internecie. Czy nie masz czasami wrażenia, że ktoś chce tym się zainteresować, ale to i tak sprowadza się do takiego gotowca, że chce pójść na skróty, a dalej nie chce zawracać sobie w ogóle głowy tym, że trzeba kupować ubrania i tak dalej, i tak dalej.
1: Jest to prawdą. Mężczyźni często po prostu nie chcą się tym przejmować. Chcą mieć gotowe rozwiązanie, które będzie dla nich praktyczne. Mają jeden zestaw, drugi, trzeci i te rzeczy ze sobą mieszają lub je wybierają. I tak jest to często taka prośba o chodzenie na skróty, o prośbę o wysyłanie linków, prośba o wysyłanie gotowych rekomendacji, bo często też faceci po prostu nie mają tego zmysłu i nie wiedzą, co ze sobą dobrze leży, pasuje, co dobrze leży, więc potrzebują gotowych rozwiązań i jest to potrzebne.
0: Bardzo często też, jeśli chodzi o modę ponadczasową i to, co zawsze dobrze się sprawdza, to naturalne materiały. To z drugiej strony
1: chcę
0: do tego podejść, Łukasz. Czy ty na przykład w swojej szafie masz coś z poliestru?
1: Oczywiście, że tak. Nie dajmy się zwariować i być może nie jest to dobrze widziane, ale tak, szczególnie sklepy sieciowe nie zawsze mają wysokiej jakości materiały. Ja też nie zawsze kupuję wszystko z spółki premium. Czasami coś po prostu mi się podoba i chcę to mieć w swojej garderobie i zdaję sobie sprawę z tego, że to może nie być na lata, ale musimy też jakby być ludźmi i pozwalać sobie na jakieś takie rzeczy.
0: No dobrze, to możemy uznać, że modę mamy już odhaczoną, jakieś podstawowe stylizacje, to za chwilę jeszcze o fryzurach powinniśmy porozmawiać.
1: Koniecznie.
0: O zaroście, kto ma, ten ma, ale pogadamy, więc zostańcie z nami.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Łukasz Podliński jest cały czas razem z nami. O stylizacjach rozmawialiśmy, no ale też ważny element i twoich zainteresowań, i twojej twórczości to są fryzury. I ogólnie to co jest na górze, prawda?
2: Tak jest.
1: Co sądzisz o ostatnio panującym trendzie na fryzurę na brokuła?
2: No jest to trend tak naprawdę, który trafia tylko do młodszej części naszego społeczeństwa. Faktycznie Gen Z cały czas często nosi tą fryzurę na głowie. Jest ona specyficzna, ale ma jakieś swoje plusy, tak? Zakrywa zakola i duże czoła.
1: Ale ja niedawno dopiero się dowiedziałem, że no nie każdemu te włosy się kręcą i żeby mieć fryzurę na brokuła, to tam jest trwała ondulacja.
2: Tak jest, albo trwała, albo ten, kto się urodził szczęśliwy i ma kręcone włosy.
1: No tak, ale też rzeczywiście jest tak, że jakaś fryzura robi się modna i wszyscy później na ulicach w takich fryzurach chodzą.
2: Jest tak i chyba też dokładam do tego sporą cegiełkę, nagrywając filmiki i porady odnośnie panujących aktualnie trendów, jeśli chodzi o fryzury. Natomiast warto pamiętać o tym, że fryzura, jak i zarost, powinna być dopasowana do naszego kształtu twarzy, bo może nam pomóc, albo może nam zaszkodzić. Generalnie uznaje się, że powinniśmy kierować się doborem fryzury tak, aby nasza twarz dążyła do owalu. Jeśli mamy bardzo podłużną twarz, to jeżeli zdecydujemy się na fryzurę, która jeszcze tą twarz wydłuży, to nie będzie to stylistycznie dobrym zabiegiem. Tak samo jest z zarostem, który zarost tak naprawdę jest męską formą makijażu. Dzięki temu zarostowi możemy wymodelować całkowicie naszą twarz, ukryć podwójny podbródek, czy dodać objętości tam, gdzie potrzeba.
1: No jeżeli rośnie oczywiście.
2: Jeżeli rośnie.
1: Ale też zdradzałeś u siebie na profilu takie tipy, że można jakoś przyspieszyć ten zarost.
2: Można.
1: No jak to zrobić?
2: Można. Jest pewna substancja medyczna, która faktycznie ma działanie, które sprzyja porostowi włosów.
1: Ale na górze wtedy nie wypadnie?
2: Nie. Zarówno można ją stosować na brodę, na włosy. Jest ona stosowana zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Natomiast jeśli chodzi o samą brodę, warto też taką pielęgnację na co dzień po prostu stosować, żeby odżywić ten włos i skórę na twarzy.
1: A czy myślisz, że to, że jakaś fryzura jest tak bardzo popularna w ostatnim czasie. Nie mówię tylko o brokułach, bo też baskat jest przecież bardzo popularny.
2: Tak jest.
1: Czy to wynika z tego, że ludzie oglądają i wyszukują jakieś trendy, czy po prostu teraz sieciówki barberów tak działają, albo w ogóle te salony tak działają, że przychodzisz i masz katalog 5 różnych fryzur, albo to i się za bardzo nie wnika.
2: Trendy pojawiają się trochę same. Nie wiem w zasadzie skąd, czy generalnie z zagranicy. Po prostu nagle widać, że wszyscy nagle noszą jakiś konkretny typ fryzury. Teraz został odświeżony i podejrzewam, że już niedługo będzie bardzo popularny Warrior Cut, czyli fryzura, którą mogliśmy zobaczyć w filmie Brad Pitt Podziemny Krąg. Dawno temu był ten film.
1: Takie nastroszone piórka.
2: Tak jest, z takim dłuższym tyłem.
1: Rozumiem.
2: I teraz znowu wraca to do łask.
1: Myślałem, że Warrior Cut to jest ta fryzura, która też była w latach 2010 popularna na trepanację czaszki, czyli tutaj wygolone i ten kitka samuraja zostawiony, ale to inaczej chyba nazywa.
2: Tak. Ta kitka samuraja była jakiś czas temu modna, wtedy kiedy była też moda na brodaczy i drwali. Teraz mulet jest bardzo częstą fryzurą.
1: Już też jest wyeksploatowany,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak.
1: A czy jest, nawet nie chodzi tylko o fryzury, ale też o modę, czy są

0: jakieś trendy, które strasznie cię męczą, albo nie przepadasz za nimi, albo trochę się z nich podśmiewasz?
1: Jest jedna fryzura, której nie lubię, natomiast temu też ją kiedyś miałem, bo przerabiałem już wszystko, ale to wynika z tego, że po prostu jest jej za dużo. Fryzura French Crop, która jest dosyć popularna.
0: Czyli jak to wygląda?
1: Z taką krótką grzywką opadającą na czoło, ta fryzura jest często stosowana przez panów, w którym no, ta linia czoła trochę się zaczyna już cofać, pojawiają się zakola, ale jest jej dużo i nie zawsze dobrze wygląda i ja już trochę mam jej dość.
0: Okej, rozumiem, ale też ogólnie z trendami chyba jest tak, jeżeli coś staje się bardzo popularne, ludzie zaczynają to eksploatować, to ci, którzy już wcześniej korzystali z tych trendów, zaczynają z tego się śmiać i szukają czegoś nowego.
1: To prawda, tak. No, trochę rynek się nasyca. Mhm. Jak wszyscy powtarzają jedną rzecz, to przestaje ona być unikalna, wyjątkowa i szukasz czegoś innego.
0: Nie, Łukasz, jeszcze na koniec, tak spoglądając w przyszłość, czy są jakieś takie trendy, które myślisz, że w najbliższym czasie się pojawią, albo już zacierasz ręce, nie możesz się doczekać, że coś będzie popularne, modne?
1: Szczerze mówiąc, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem i nie widzę na razie, albo nie zauważyłem jeszcze niczego takiego, co może nagle się zaraz pojawi.
0: No skinny jeans mają wrócić.
1: Pewnie wrócą, jak wszystko.
0: No to czekamy, nie wiem czy słusznie.
1: Ja niekoniecznie z moimi udami raczej nie będę się starał nie wcisnąć.
0: Nikt nam na siłę nie będzie tych spodni zakładał. Łukasz Podliński był razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję
0: wszystkiego
1: serdecznie.
0: Dobrego.

0: To Crack and Smack, chociaż ten utwór trochę brzmi jak lata 60., może 70. Już tylko 14 minut pozostało do godziny 16. No i przypominam, coś włożyliśmy do walizeczki, ale pewnie nie słuchaliście w pełnym skupieniu, więc warto przypomnieć.
1: Do walizki czas włożyć.
0: Gwizdek. Dzisiejszy trzeci przedmiot to gwizdek, ale nie taki sportowy, tylko raczej imprezowy, bo dzisiaj mamy walizkę wiksiarza. Rozwiązanie u Jędrzeja po godzinie 16, także czwarty przedmiot jeszcze musi dzisiaj wylądować w walizce, a jeżeli uda wam się te cztery wszystkie przedmioty później powtórzyć, dzwoniąc do naszego studia, no to walizka jest wasza, więc trzymam kciuki.
1: Czwórka na walizkach.
2: Na walizkach.

0: Już tylko dyszka została do godziny 16. Jędrzej Rosiewicz w studiu czwórki, coś w telefonie klika.
1: Dzień dobry, tak, no a trochę
0: co w audycji, tak?
1: Co w audycji.
0: Scenariusz. Ale trzeba sprawdzić.
1: Muszę sobie ten telefon już wymienić, bo wiem po prostu, zastanawiałem się kupić sobie drogi, kupić sobie słaby. Kupiłem sobie słaby, bateria trzyma, ale ekran już nie trzyma.
0: Okej, okay. I musisz teraz kupić drogi.
1: Już muszę kupić drogi. Polecasz jakiś?
0: Ta firma mi nie płaci. Ta firma, jeżeli by zapłaciła, przynajmniej za telefon, to bym polecił. Dobrze, Jędrzej, co u ciebie dzisiaj?
1: U mnie dzisiaj wakacyjne znajomości, czyli kogo poznałeś w podróży. Taki Cezary Pazura poznał swoją żonę w pociągu, więc lecisz, gdzieś jedziesz, gdzieś...
0: Którą żonę? Bo chyba miał kilka. Dużo podróżował.
1: Pani Edyta, warstw, te sprawy, jedzonko i wiesz, nawet nie wiesz, kiedy cię piorun trafi, nie?
0: Tak.
1: To są te sprawy. A w trzeciej
0: ja zawsze godzinie... na kotlecie się skupiam w tym warcie, wiesz?
1: Na kotlecie, ale kotlecie, słuchaj, albo dobrze karmią.
0: Bardzo dobrze,
1: nie?
0: Bardzo.
1: Ja byłem w szoku.
0: Nie płacą nam za, reklamę, ale dobrze karmią.
1: No i w trzeciej godzinie jeszcze dama nie z łasiczką, tylko z wiertarką, o majsterkowaniu sobie pogadamy.
0: A ty coś? Przykręcasz?
1: Kręcisz? Wiesz co? Ostatnio w kosiarce brakowało mi takich rączek, znalazłem jakieś kawałki drewna i dzisiaj nawet kosiłem. Śmiga po prostu świetnie, no. Taka trochę, wiesz, masz tutaj te metalowe i przedłużenie jest takie drewniane.
0: Bo trochę jak u Flintstonów chyba, co?
1: Trochę tak, coś w tym stylu, no.
0: Jędrzej Rosiewicz z wami zostaje. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro oczywiście po 13:00. Kamil Jasiński, na razie.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
15: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
16: O nie, my tak nie gramy.

0: godzina 16:04, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Z tą pogodą w ostatnim czasie jest trochę jak z pudełkiem czekoladek. Właściwie nie wiadomo, co się trafi. Trafiło się natomiast mieszkańcom wschodniej Polski, tam najcieplej. Te role się odwróciły, jeśli mielibyśmy tak porównać z 14 lipca, dziś 15, to jest dzień mieszkańców wschodniej Polski, bo tam 28 stopni nawet, w Lublinie prawie 29. Natomiast Dolny Śląsk jak na razie poniżej 20 kresek, ale i tak przebijamy barierę 20 stopni w całej Polsce dziś, trzeba jeszcze tylko trochę poczekać. Na tym Dolnym Śląsku dobijemy do 23 stopni. W północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe, natomiast na pozostałym obszarze znacznie więcej chmur, przelotne opady deszczu, burze, a także grad. Uważamy na głowy w takim razie, żeby nie dostać tą lodową kulką, a na wybrzeżu w miarę spokojnie, 22 stopnie maksymalnie w województwie pomorskim. Trochę słońca, trochę chmur i raczej tam parasolka się nie przyda, ewentualnie jakieś przelotne opady deszczu, a więcej o pogodzie za godzinę.
1: Autopromocja.
2: Halo, czwórka melduje się na festiwalu Wrosąd. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosąd. Już w piątek i w sobotę od godziny 20. Słyszymy się.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz

0: Regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. Pekao, twój bank polski.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Hades na ulicy 12 minut po godzinie 16. Po robocie. Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Dzień dobry, dzień dobry. A to jest audycja, w której czekamy na wasze telefony. Dzwońcie do nas, mówcie, co robicie po robocie, gdzie nas słuchacie zmęczeni, wypoczęci, w korku, w parku, na tapczanie. Nasz numer to 226452100. Po robocie. Ja się założę, że takie słowa padły już 15 lipca w 1410 roku po jednej z największych średniowiecznych bitew. Słuchajcie, 616 lat temu spuściliśmy łomot krzyżakom pod Grunwaldem.
1: To mit, że pod Grunwaldem na polską szarżę czekały wilcze doły. Krzyżacy nieco przypadkiem natknęli się w tym miejscu na obozujące wojska sprzymierzonych i gdyby nie zdecydowali się czekać, bitwa zakończyłaby się zupełnie innym wynikiem. W całodziennym starciu nie brakowało jednak zwrotów akcji. Między innymi w trakcie próby oskrzydlenia naszych sił przez chorągiew Wielkiego Mistrza w jego ręce prawie wpadł król Jagiełło. Urlicha von Jungingena w boju prawdopodobnie zabił

polski rycerz mszczuj ze Skrzynna, a śmierć wielkiego mistrza przechyliła szale na korzyść sprzymierzonych. Zwycięstwo pod Grunwaldem, choć ostatecznie nie pozwoliło na zajęcie Malborka,

0: back home.
1: Piosenka o powrocie do domu. Może ktoś z was właśnie stoi w korku. Dajcie znać, dzwońcie pod numer 226452100. A teraz coś dla tych, którzy może już mają klepnięty urlop, ale jeszcze nie mają w co włożyć ciuchów.
2: Konkurs Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: To jest ten moment, w którym wkładamy do walizki ostatni przedmiot i kompletujemy walizkę imprezowicza, walizkę wiksiarza, można wręcz powiedzieć. No to jaki jest ten czwarty i ostatni element?
2: Do walizki czas włożyć...
1: Białe rękawiczki zapachniało Michaelem Jacksonem. No to ci, którzy słuchali dziś czwórki przez cały dzień, albo solo, albo z rodziną, z bliskimi, no to pewnie już mają cztery przedmioty zapisane w kajeciku. Finał o godzinie 18:30. No i właśnie, czyli 2 godziny 10 minut. Jeszcze trzeba trochę poczekać, ale wy te smartfony to już szykujcie.
2: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: Gdzie nas słuchacie, a może chcecie kogoś pozdrowić? Może planujecie właśnie urlop? Dajcie nam koniecznie znać. 226452100 to numer do czwórki. A teraz słuchamy nowości, która zagościła w stałej rotacji na playliście czwórki, kawałek Rise Up.
2: Nowość na playliście.

0: Nowość na naszej playliście: Maya, Jane Coles, Rai Rai i utwór Rise Up, a na naszej antenie Paweł. Cześć, Pawle.
1: Cześć.
0: Ja mam jeszcze pytanie, zanim oddam ci głos i zapytam cię, skąd dzwonisz, czy jesteś w trasie, co u ciebie słychać. Ty pamiętasz, że dzisiaj dzień bez telefonu komórkowego, to ja mam nadzieję, że ty ze stacjonarnego do nas dzwonisz. A widzisz,
1: komórkowego,
0: mam cię.
1: Niestety,
0: mam cię.
1: Ale nie dam rady ze stacjonarnego, bo jestem w trasie, tak jak mówisz.
0: Gdzie śmigasz, Pawle?
1: No, dzisiaj cały dzień, od 5 do 7 byłem w Pile, teraz do Łeby jadę z Warszawy. No i można powiedzieć tak, w połowie po pracy, bo jutro w Łebie służbowo i dzisiaj w Pile służbowo, także tak połowie jakby.
0: Piłem w Spale, spałem w Pile. No a kiedy jakiś urlop? Ja rozumiem tutaj praca pracą, ale trzeba też kiedyś wypocząć.
1: Te urlopy to jest sierpnia, także wiesz.
0: I co, będzie patriotycznie? Gdzie śmigasz? Gdzie śmigasz?
1: Wiesz co, Francję wybrałem, tam wybrzeże we Francji.
0: Wybrzeże we Francji, no to elegancja, Nicea. Francja. Nicea, no to w ogóle stary, to idealnie.
1: To już. Dwa razy się wybierałem do Nicei, raz mi pokrzyżował COVID plany, już mieliśmy wszystko zabukowane. Drugi raz żona kontuzję złapała nogi i nie mogliśmy pojechać.
0: No to do 3 razy sztuka w takim razie, Paweł.
1: 3 razy sztuka, też tak uważamy. Myślę, że będzie pięknie.
0: No to udanego urlopu ci w takim razie życzę, szerokiej trasy. Tymczasem dzięki serdeczne za telefon.
1: No,
0: dzwońcie do nas pod numer...
1: Tak, mówię, że tak...
0: No, antena jest jeszcze twoja, dawaj.
1: Cały dzień was słucham, bo od rana samego was słucham, bo po prostu ta muzyka mi odpowiada i sposób, w jaki prowadzicie audycję.
0: Bardzo w takim razie ci dziękujemy. Szerokości, dzięki za telefon. No,
1: cześć.
0: 226452100 to numer do 4. Gdzie nas słuchacie, co porabiacie, dzwońcie pod numer 226452100. A teraz All Gas, No Breaks na antenie 4:28 po godzinie 16:00. Can't stop, won't stop, all gas, no brakes.

0: Co tu dużo gadać, bardzo chwytliwy kawałek. David Penn, Mr. Flippy, All Gas, No Breaks. 16:30 na zegarach, a na antenie czwórki Maciej, który jest najprawdopodobniej w podróży. Czy to się zgadza, Maćku?
1: Normalnie wiesz wszystko.
0: Wszystko wiem, ale dobra, to jeszcze nie wiem, czy masz telefon stacjonarny u siebie w domu. Istnieje coś takiego jeszcze? Bo na przykład w polskim radiu są, to nawet Alicja, która odbiera od was telefony, z takiego korzysta.
1: To właśnie ostatnio przy przedłużaniu umowy stwierdziłem, że teoretycznie mam ten telefon, tylko nigdzie go fizycznie nie ma, więc z jednej strony go mam, a z drugiej strony go nie mam.
0: Aha, to jeszcze taka figura ciekawa, ale to czekaj, ktoś go schował, ktoś go ukrył?
1: To nawet nie wiem, w którym momencie on zniknął, bo nawet nie wiem, te gniazdka takie, gdzie teraz wpięty jest internet, chyba tam się włączało ten kabelek od telefonu.
0: Tak.
1: Ale tak. No już w firmie u nas jest ten telefon stacjonarny i faktycznie jeszcze dzwonią na niego niektórzy. Oczywiście z telefonów komórkowych.
0: No oczywiście. No a jakże mogłoby być inaczej? Maćku, gdzie podróżujesz? Gdzie ty się teraz przemieszczasz?
1: Ja dzisiaj też trochę pojeździłem i fajne dwie strefy zaliczyłem, bo byłem na Wielkopolsce, gdzie od rana była taka ulewa, że po prostu wszędzie były jeziora, te rowy meliorycyjne, niektóre nie dawały rady i na ulicach gdzieś na przelotówkach woda po prostu stała i przekroczyłem magiczną linię miejscowości Koło. I tutaj koło pogoda zakręciła i jest 27 stopni i piękne słońce.
0: No anomalia pogodowe w ogóle w ostatnim czasie, tyle tego jest, nie? Dzieje się pogodowo mocno.
1: Tak, ale fajnie, że wiesz, w naszym kraju możemy tak na przestrzeni 200 kilometrów totalnie zmienić pogodę, czyli z 19 stopni i ulewy na 27 i piękne słońce. No, także fajnie.
0: To jest super. Dobrze, że nie jesteśmy obywatelami Watykanu, bo tam to raczej pogodowo mielibyśmy jedno i nic więcej. Także doceniajmy to, co mamy. Doceniajmy naszą polską pogodę. Maciek, serdeczne.
1: A jeszcze coś ci muszę powiedzieć.
0: Dawaj.
1: Bo jesteś autorem tego dżingla, bo on już kiedyś też chodził, czyli leci piosenka, nazwijmy to łagodnie, puszczana w innych stacjach. Później mówisz, nie, tego u nas nie gramy i puszczasz jedyną prawilną i słuszną muzykę, jaką puszcza czwórka.
0: Tak jest.
1: Ja mam takie sytuacje w ciągu roku, jak na przykład chcę wysłuchać jakieś wiadomości, więc siłą rzeczy wiadomo, przełączam, bo czwórce raczej jest to pogoda albo ciekawostki. I później zapomnę przełączyć, nagle słyszę muzykę, mówię, kurde, co jest grane, no nie? Gdzie jest czwórka? Mówię, o, przecież ja włączyłem inną stację i nagle, wiesz, olśnienie, ale to jest tak zauważalne, to kolega wcześniej co mówił, że właśnie słucha cały dzień, bo pewnie nie od niedawna was słucha. Ta muzyka po prostu jest zupełnie inna niż wszystkie stacje grające i te największe, i te mniejsze, także za to jesteście najlepsi po prostu.
0: Dzięki serdeczne, Maciek, za te słowa. Robimy co możemy, także szerokości również. Dzięki za telefon, pozdrowienia serdeczne.
1: Dzięki.
0: Od nas wszystkich.
1: Dzięki.

226452100 to numer do czwórki. Gdzie nas słuchacie? Czy jesteście w podróży? Czy krążycie gdzieś tak między tymi wszystkimi chmurami, słoneczkiem, wiatrem? No bo tutaj Maciek opowiadał o tych przeróżnych barwach tej naszej pogody. Dzieje się, oj, dzieje się. A my teraz gramy utwór Nobody Knows, a ja jeszcze powtórzę nasz numer 226452100. Dzwońcie.

0: To jest audycja po robocie 226452100. Co tam u was słychać? Jak spędzacie czas po robocie? Na pewno jest dobra okazja do tego, żeby się spotkać i wypić lemoniadę. 616 lat temu Łomot. Spuściliśmy Łomot Krzyżakom pod Grunwaldem, ale jest na naszej antenie teraz nasz słuchacz Futrzak się do nas dodzwonił. Dzień dobry.
1: No, hej, hej. Słychać mnie dobrze? Bo rowerem jadę akurat.
0: Słychać cię bardzo dobrze. Jak ty rozmawiasz w takim razie teraz ze mną, jadąc na rowerze? Słuchaweczki jakieś pewnie na głowie.
1: Tak, standardowo, no.
0: Także, standardowo. A gdzie śmigasz?
1: Tak, no. Ja, słuchaj, jeżdżę po słonecznych Suwałkach, bo dzisiaj o dziwo u nas jest prawie najcieplej, no.
0: Także, no tak, no ja tak patrzę, to tam 25 stopni, idealna temperatura, żeby się wybrać na rower.
1: Tak jest, po pracy, tak, także tak.
0: No dobrze, a w takim...
1: No, ja tylko może tak trochę wszedłem ci słowo. O, wszedłem z roweru trochę, bo się zasapię. Wiesz co, tak nawiążę do słowa, do słów mojego poprzednika odnośnie dżingla, to nie chcę tam mówić może nazwy stacji, ale kiedyś taka była stacja gdzieś tam w Warszawie, która też miała podobne podejście. Ona tam już nie ma jej, ale też właśnie mi się skojarzyło właśnie ten twój dżingiel odnośnie, że gramy coś innego. No, nie wiem, czy skojarzysz moje słowa.
0: Mi dzwoni. Nie wiem, w którym kościele, ale coś dzwoni. Tak jest.
1: Na R taka stacja kiedyś była. I później się zmieniła też na stację na R. O, ale też oni mieli podobny przekaz, dlatego fajnie. No ja tak czy siak pytam, to tak mi po prostu się skojarzyło.
0: No, ogólnie to... Słuchaj, no gramy fajnie, inaczej, no, gramy inaczej niż inne stacje, natomiast też mamy dystans i oczywiście mamy taki segmencik w audycji po robocie muzyczne Guilty Pleasure. To już za kilka chwil, no i wtedy gospodarz.

0: Podarujemy te kilka minut na muzę, która raczej w stałej rotacji tutaj na naszej playliście nie występuje. Wczoraj graliśmy Julio Iglesiasa, a więc można i tak. Dzisiaj będzie już, zdradzę, trochę bardziej po polsku. Więc no wiesz, no staramy się podchodzić oryginalnie do różnych rzeczy. Dzięki serdeczne za telefon i bezpiecznego, w takim razie bezpiecznego powrotu, albo jedziesz. Dzięki, dzięki, pozdrawiamy Suwałki. Marek jest z nami. Cześć Marku.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Marek, słyszę, że też w podróży, w trasie.
1: Też w podróży, ale ja w samochodzie, na rowerze samochodem, cytując klasyka.
0: No i gdzie śmigasz? W jakim kierunku zmierzasz?
1: Do domu wracam na urlop.
0: Na urlop, czyli rozumiem, że od jutra już świętujesz wolne spanko i wypoczynek.
1: No nie do końca, bo urlop jest okolicznościowy, więc.
0: A, dobrze. A zdradzisz, jakie to okoliczności?
1: No, najszczęśliwsze chyba w życiu każdego mężczyzny, myślę, i kobiety również też pewnie, więc no, żenię się.
0: O, no to stary, no to ja już w takim razie składam radiowe gratulacje, tutaj cała reżyserka też ci gratuluje. Jak ma na imię ta szczęśliwa twoja druga połówka?
1: Jest to Julia.
0: Julia, piękne imię. Ty masz Romeo, czy trochę inaczej? Marek,
1: nie,
0: masz na imię,
1: nie.
0: Ale może na drugie?
1: Nie, od Mario do Romeo nie ma daleko, więc...
0: No to serdeczne gratulacje, pozdrawiamy również serdecznie Julię, dzięki serdeczne za telefon, trzymaj się.
1: Ja również
0: udanego urlopu.
1: Tak, jeszcze w temacie tak. Guilty Pleasure, to akurat właśnie rozmawialiśmy o tym na moim kawalerskim, więc ciekaw jestem, co tam z polskich hitów się pokryje z naszą listą.
0: Słuchaj, ja wybierałem, może przejdzie, także nie reguluj odbiornika, może się sprawdzi, może o tym samym myśleliśmy. Dzięki serdeczne, Marku.
1: No, na razie.
0: Pozdrowienia. 226452100. Co robicie po robocie? Możecie dzwonić ze smartfonów, my trochę, wiecie, z dystansem do tego dnia bez telefonu komórkowego, ale możecie też dzwonić ze stacjonarnych telefonów, na pewno jeszcze w waszych domach, mieszkaniach gdzieś się takie przewijają. Za 19 minut godzina 17, a to jest audycja po robocie. 226452100.

0: Espresso tonik piłem może ze 2-3 razy w życiu, raczej nie podeszło, ale ten kawałek muzycznie już tak. 226452100. Możecie dzwonić do audycji po robocie. No wiadomo, nie wszyscy jeszcze po robocie, większość chyba tak. Wiaczesław się do nas dodzwonił po robocie.
1: Halo, witajcie, cześć, Wiaczesław z tej strony. Po robocie i owszem, mam nadzieję, że nie dobrze mnie słychać.
0: Dobrze cię słychać.
1: No to wspaniale. Witam, pierwszy raz się do was dodzwoniłem i to za pierwszym zamachem. Moje doświadczenie do dzwonienia do radia jednak tutaj bierze górę, bo jestem słuchaczem notorycznym innego radia, warszawskiego bardziej, o bardzo podobnym profilu do was, ale odkryłem czwórkę i też słucham, także fajna stacja.
0: Wiem, o jaką stację ci chodzi. Wiaczesław, polecam zostać z nami raczej. Słuchaj, w ogóle dużo się dzieje w ostatnim czasie. Dzisiaj półfinał mundialu, w piątek premiera, Christopher Nolan wypuszcza nowy hicior, czyli Odyseja. Będziesz oglądał coś z tych dwóch rzeczy?
1: No dzisiaj mecz na pewno będę oglądał. Wczoraj bardzo się ucieszyłem na wygraną Hiszpanów. Tylko niestety jakoś tak nie wiem czemu, wydaje mi się, że to Anglicy wezmą złoto. Ale mam nadzieję, że się mylę, bo jestem za Argentyną, ale zobaczymy.
0: No to wiesz,
1: a Nolana, tak. Widziałem fajne zajawki, rzeczywiście. Dawno nie byłem w kinie, pomimo to trochę grzech mieszkać w stolicy, w południowym Śródmieściu i tak rzadko bywać w kinie, ale ostatnio chyba byłem, aż się wstyd przyznać, na Dune drugiej.
0: Okej. Okay. No to nie, to trzeba nadrobić w takim razie zaległości, tylko szykuj się na 3 godziny seansu, bo te filmy coraz dłuższe, także no, będzie co oglądać.
1: Kanapki trzeba wziąć, a nie popcorn. W takim razie i termos z herbatą.
0: Kanapki z masłem, termos z herbatą i można odpalać Odyseję Christophera Nolana. Wiaczesław, dzięki serdeczne za telefon. Pozdrowienia, trzymaj się.
1: Dziękuję bardzo, trzymajcie się, hej.
0: No a teraz MYD i piosenka Niech Będzie dla Wiaczesława. Song for You. Za 13 minut, godzina 17. To jest audycja Po Robocie. Okay.

0: Okay, so is it this song or another one?
1: MYD na naszej antenie, a teraz czas na muzyczną spowiedź. Muzyczne guilty pleasure? U nas możesz się przyznać. Oj tak, wczoraj Violetta przyznała się do hiszpańskich rytmów, graliśmy Julio Iglesiasa. Ciekawe, czy z Maćkiem, naszym słuchaczem, z którym rozmawialiśmy przed chwilą, myśleliśmy o tym samym polskim utworze, bowiem ja dziś uderzam w patriotyczne tony. Za chwilę odpływamy z Beatą Kozidrak. A jakie jest wasze muzyczne guilty pleasure? Dajcie znać 22 645 2100.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej ma.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: Godzina 17, czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Nie wiem, czy zauważyliście, ale często jest tak, że najpiękniejsze zachody słońca to można oglądać nie w jakichś super spocikach nad rzeczką, na wzgórzach, na górkach i jeszcze nie wiadomo gdzie, tylko zazwyczaj na stacji benzynowej, na tych wielkich parkingach przed marketami. Ja przynajmniej tak w ostatnim czasie miałem, że oglądałem spektakularne niebo, a nawet o to nie prosiłem. Dziś zachód słońca o godzinie 20:51. Dzień się robi coraz krótszy, takie są fakty, także korzystajmy z tego naszego lata. A jeśli chodzi o to, co się dzieje pogodowo w Polsce, no to na prowadzenie wyszły kozienice. Jeśli chodzi o najwyższą temperaturę, tam aż 29 stopni, a na drugim biegunie zimna jest Wieluń, 17 kresek zaledwie, ale wydaje mi się, że to jest i tak przyjemna temperatura. No trochę coś cieplejszego trzeba na siebie wrzucić i można ruszać na miasto. Uważamy przede wszystkim na południu, bo mogą wystąpić lokalnie opady gradu. To przede wszystkim województwo dolnośląskie i opolskie, ale także Podkarpacie i województwo łódzkie. Najcieplej będzie dziś w centrum kraju i we wschodniej części, dobijamy do 28 stopni, a najspokojniej będzie na północy, bo tamte rejony ustrzegą się burz. Burze to na południu dzisiaj nawet mocne, a na północy 22, 24, nawet 26 stopni, słoneczko i trochę chmur na niebie.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.

0: we not just be friends, now we are just the same. We not just be friends, we not just be friends.
1: The fun and boy, they're gonna be easy. Never will give in to stupid things. Never had given up business.
2: Joy Orbison, nie mylić z Roy Orbison, Over Mono i utwór Lippy.
3: Po robocie.
2: Uff, no ile można pracować. W końcu po robocie, a przed chwilą utwór Lippy, pamiętacie? Taka bajeczka Lippy and Messi, Messi and Lippy, ta-ta-ra-ri-ta-ta-ta-ra. Podobno najgorsza wieczorynka ever. Nie wiem, czy były prowadzone badania, ale jak tak pytam się ludzi... No nie, żebym się chodził i cały czas pytał, jaka jest najlepsza wieczorynka, ale wielokrotnie się spotykałem z krytyką tej, może nie bajki, bo tam aktorzy grali i to było po angielsku, ale właściwie można było zrozumieć, o co chodzi. Tymczasem wakacyjne znajomości w drugiej godzinie, czyli kogo poznałaś w podróży, to będzie temat drugiej odsłony po robocie. Możecie do nas dzwonić pod numer 226452100, no bo nie wiadomo kiedy cię człowieku piorun trafi, może to być choćby w pociągu, tak jak było z Cezarym Pazurą, który poznał swoją drugą połówkę Edytę. 2007 rok, no i jak się okazało, pan Czarek po raz pierwszy ujrzał miłość swojego życia, Edytę Zając, młodą studentkę, która pracowała w obsłudze wagonu restauracyjnego, no i powiedzieli sobie jakiś czas później sakramentalne tak i teraz żyją długo, miejmy nadzieję, ale na pewno szczęśliwie. A kogo wy poznaliście w podróży? Może dobrego znajomego albo znajomą, z którymi do dziś utrzymujecie kontakt, a może męża i żonę, tak jak Cezary Pazura. Dajcie nam koniecznie znać 226452100. Chodak teraz na naszej antenie, 12 minut po godzinie 17, a to jest audycja Po robocie.

0: TLC i utwór No Scrubs. No słychać, że to jest z lat minionych, z lat dawnych, ale cały czas buja. Wakacyjne znajomości, czyli kogo poznałaś, poznałeś w podróży. Być może macie taką historię i chcecie się nią podzielić. 226452100. No bo jednak w podróży można poznać wielu kolorowych ludzi. Nie bójmy się zagadywać, bo może się okazać, że poznamy dobrego kumpla, wspaniałą przyjaciółkę albo w ogóle drugą połówkę. A może macie jakieś hobby, na przykład lubicie historię kanału panamskiego tak jak ja. Zagadacie do kogoś i okaże się, że on też lubi historię kanału panamskiego. No to teraz czas na historię z życia wziętą. Gdyby ktoś lepiej pilnował bagażu, ta historia nigdy by się nie wydarzyła, a jej bohaterką jest Urszula.
1: Kiedyś się z moją przyjaciółką postanowiłyśmy wrócić lądem z wymiany studenckiej w Gruzji do Polski. Jechałyśmy między innymi przez Turcję, gdzie spędziłyśmy w pociągu ponad 24 godziny. Tak zwany Orient Express, najtańszy. Miałyśmy miejsca bez przedziałów, siedzące. To była najlepsza decyzja. Mogłyśmy poznać wielu ludzi. Poszłyśmy do Warsu w tym pociągu. Nie było gdzie usiąść. I taka młoda Turczynka zaproponowała nam, że możemy zająć jej miejsce, bo ona już wraca do swojego wagonu. W jakimś czasie zorientowałyśmy się, że ona zapomniała swoich rzeczy. Postanowiłyśmy ją znaleźć. To nie było proste, bo tam było dużo ludzi w tym pociągu. Znalazłyśmy ją, oddałyśmy jej rzeczy i zaczęłyśmy rozmawiać o tym, co robimy, co ona robi, dokąd podróżujemy i tak dalej.

0: My wtedy planowałyśmy wysiąść w Ankarze, w stolicy. Ona jechała dalej do Stambułu, który był naszym kolejnym przystankiem. Wymieniłyśmy się Instagramami i kiedy byłyśmy w tym Stambule po 2-3 dniach, odezwałyśmy się do niej. Spędziłyśmy razem cały dzień. Ona na przykład zabrała nas na nurkowanie w Bosforze, czego bym sobie nigdy nie wymyśliła. I mamy kontakt ze sobą do dzisiaj.
1: Ha! Turczynka chyba tak naprawdę celowo zostawiła te rzeczy, bo coś czuję, że pewnie widziała w Urszuli dobrą znajomą, także fajnie, że tak im to wyszło. A czy wy poznaliście kogoś w podróży? Dajcie nam koniecznie znać. Wakacyjne znajomości, o tym rozmawiamy w drugiej godzinie audycji Po Robocie. Kogo poznałaś? Poznałaś w podróży? 226452100. A teraz na naszej antenie Doechii i Lady Gaga. No matter what. No matter what, you got

0: No i zwolniliśmy trochę, no ale tak to się właśnie robi po robocie. Zapachniało tu trochę kanadyjskim zespołem Men I Trust, jeśli chodzi o te aranżacje, taki dream pop, ale to nie Men I Trust, to Marek Niedzielski i najlepszy start. Najlepszym startem może być również zagadanie do drugiej osoby, będąc w podróży. Kogo poznałaś, kogo poznałeś w podróży? 226452100. Czekamy na wasze historie. A teraz czas na kolejną historię z życia wziętą, historię Kingi.
1: Kilka lat temu przeprowadziłam się do Warszawy. Często jednak miałam potrzebę, żeby odwiedzać moje rodzinne miasto. I zazwyczaj właśnie jeździłam pociągiem. I podczas jednej z takich podróży do domu dosiadł się do mnie pewien chłopak. Zaczął do mnie gadać. Ja mu odpowiadałam, ale dosyć niechętnie. Odpowiedzi i pytania przerodziły się w całkiem regularną rozmowę. Okazało się, że też wysiada na tej samej stacji, w tym samym mieście. Po tej sytuacji zapomnieliśmy o sobie na jakieś pół roku, aż do czasu, kiedy znowu spotkaliśmy się zupełnie przypadkiem w pociągu tej samej relacji. I tym razem też przegadaliśmy ze sobą całą podróż. Wtedy poczuliśmy, że się sobie trochę spodobaliśmy. Od tej pory w ogóle często umawialiśmy się właśnie na wspólne powroty pociągiem do domu, a potem wyjazdy do Warszawy. Kupowaliśmy miejscówki obok siebie, żeby móc ze sobą spędzać czas. Byliśmy ze sobą w stałym kontakcie. Haczek był jednak taki, że ja już wtedy spotykałam się z innym chłopakiem. Tylko, że ten chłopak, czułam, że mnie trochę olewa. Chłopak z pociągu był jednak trochę inny, bardziej zaangażowany. Schadzki z pociągu zaczęły właśnie ewoluować do spotkań na mieście i do wspólnych spacerów. Postanowiłam zakończyć dotychczasową relację z poprzednim chłopakiem. A w ten właśnie sposób chłopak z pociągu stał się moim chłopakiem.
0: Miejmy nadzieję, że poprzedni chłopak zdołał sobie jednak ułożyć jakoś życie. To była historia Kingi. Wakacyjne znajomości. Kogo poznałeś, poznałaś w podróży? Dajcie znać. 226452100.

0: Honey Dijon i Przyjaciele, utwór Just Friends. No i takiego przyjaciela można poznać choćby w podróży. Wakacyjne znajomości. Nawiązaliście jakieś w przeszłości? Może jesteście w trakcie? 226452100. Podzielcie się swoimi doświadczeniami, swoimi historiami. Czas na kolejną historię. Historię gości. To miał być zwykły przejazd z punktu A do punktu B. A zamiast tego stał się początkiem pasji, która została z nią na dłużej.
1: Jeździłam kiedyś praktycznie weekend BlaBlaCarem między Warszawą a Gdynią w jedną i drugą stronę. To głównie po to, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy, ale też dlatego, że zawsze mile jedzie się z kimś, zwłaszcza późnym wieczorem, kiedy człowiekowi zaczyna się gdzieś spać. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach, jedynie tematów politycznych raczej lepiej było unikać. Pewnego razu jedną z moich pasażerek była Jadzia. W drodze w jedną stronę siedziała z tyłu, więc nie było zbyt wiele okazji do rozmowy. W drodze powrotnej wsiadła jako pierwsza i zanim dosiedli się pozostali pasażerowie, miałyśmy okazję, żeby spokojnie porozmawiać, no i wtedy okazało się, że mamy wspólnego znajomego z Gdyni, Łukasza. Ja znam go z gry w siatkówkę plażą, Jadzia pływała z nim na kajakach. Ta przypadkowa taka znajomość z Jadzią zupełnie zmieniła mój kierunek zainteresowań. Gdybym nie poznała Jadzi, to nadal jeździłabym z plecakiem góry. Czasem zaczęłam jeździć w góry z kajakiem. Na pierwszy wyjazd pożyczyła mi swój kajak. Nic co prawda nie było to jeszcze pływanie po górach, ale już na jakieś takich trudniejszych rzekach. Przypadkowe spotkanie sprawiło, że później miałam szansę pływać różnymi rzekami w górach Norwegii, Maroku czy Turcji. Wszystko to zaczęło się od jednej rozmowy podczas wspólnej podróży BlaBlaCarem.
0: To była historia Gosi, a jaka jest twoja? Kogo poznałaś w podróży? Dajcie znać 226452100.

0: Za 17 minut godzina 18, a my o wakacyjnych znajomościach. Kogo poznałaś, poznałeś w podróży? Dajcie znać 226452100. No na pewno wiele ciekawych, kolorowych osób można poznać w komunikacji miejskiej. Ten, kto był w Warszawie, kojarzy jeszcze takie kolorowe miejsce jak Patelnia. Tam to jest dopiero podróż, to jest podróż do zupełnie innego uniwersum i tam można poznać, oj, bardzo ciekawe osoby. Te długie godziny w komunikacji miejskiej nie zawsze muszą być stratą czasu, a dowodem na to jest historia Pawła.
1: Do liceum chodziłem w Warszawie, a mieszkałem na obrzeżach miasta. Godzinę dojazdu w jedną stronę z autobusem. Miałem to szczęście, że wsiadałem na jeden z pierwszych przystanków, mogłem sobie wybrać miejsce. Często razem ze mną wsiadał pan w średnim wieku. Ja miałem swoje ulubione miejsce, on miał swoje ulubione miejsce. Parę razy nawet tam zamieniliśmy kilka zdań. Raz nawet widział, jak kasuje bilet. Ten bilet musiał mi jakoś wypaść. Akurat wtedy była kontrola biletów i jakoś ugadał kanarów i mnie odpuścili. I kiedyś też pod koniec liceum, jak były próbne matury, utknęliśmy w straszliwym korku. No i tak zaczęliśmy sobie narzekać. Ja coś tam, że śpieszę się na próbną maturę, on z kolei na jakieś spotkanie rano. No i tak od słowa do słowa pogadaliśmy na różne tematy, co robimy, kim jesteśmy. Po kilku tygodniach znowu się spotkaliśmy i on zagadał do mnie właśnie, że jego syn szuka kogoś do pomocy w uczeniu dzieci programowania, że można sobie dorobić w ten sposób. Skontaktował mnie z nim i złapałem pracę na wakacje i w ten sposób mogłem sobie zarobić w fajny, ciekawy sposób pierwsze pieniądze.

0: w życiu.
1: No widzicie, jeśli jest ktoś na horyzoncie, ktoś ciekawy, macie chęć po prostu zagadać, słuchajcie, żyje się tylko raz, nie wstydźmy się, zagadujmy, podchodźmy, rozmawiajmy, a może to będzie przyjaźń waszego życia. Jeśli macie takie doświadczenia, poznaliście kogoś ciekawego w podróży, dajcie nam znać 226452100.
2: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to

Za 9 minut godzina 18. Po tej godzinie 18 zrobi się bardzo ciekawie. O majsterkowaniu będzie dama z wiertarką, pojawi się w studiu czwórki. Znana jako dama z wiertarką, ale tak naprawdę to Agnieszka Bykowska-Giller. No i porozmawiamy sobie o majsterkowaniu. Podczas majsterkowania też można poznać znajomego, przyjaciółkę, przyjaciela, a być może właśnie drugą połówkę. O tym wszystkim już po godzinie 18, no i wiadomo, 18:30, wielki finał, poznamy zwycięzcę, osobę, do której trafi nieśmigana walizka. Także słyszymy się już za chwil kilka.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Musisz wejść na wyższy poziom?
4: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Godzina 18:04 Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Damian Sikorski kręci się tu w pobliżu, zajrzał do studia. Słuchajcie, on po godzinie 21 przyniesie wam trochę słońca, chociaż to słońce już zajdzie, ale na antenie czwórki nigdy nie zachodzi. Letni soundtrack, także zapraszam już w jego imieniu. Ale jeśli chodzi o prozę życia, co się u nas dzieje? Dzieje się dużo. W Terespolu najcieplej 29 stopni, Wieluń cały czas najchłodniejszym miastem, 18 kresek. Natomiast jeśli chodzi o opady deszczu, to mamy taki pas od Gorzowa Wielkopolskiego przez Poznań, Kalisz, aż po Częstochowę. Akurat w Częstochowie teraz nie pada, ale niewykluczone, że już niebawem zacznie. Okolice Radomska, Krotoszyn, okolice Kalisza, a także Rzeszowa, Sanok-Przemyśl. Gdzieś tam w pobliżu tych miast rzeczywiście albo będzie padać, albo już pada, a także zagrzmi. Jeśli chodzi o to, co się wydarzy w dniach kolejnych, no to przygotujcie się na wyższe temperatury. Jutro nawet 30 stopni w województwie lubuskim i dolnośląskim, a w piątek 30 stopni opanuje już znacznie większą część Polski, bo dobijemy do tego pułapu zarówno w województwie łódzkim, jak i mazowieckim, a także kujawsko-pomorskim i podkarpackim. Więcej o pogodzie za godzinę.
1: Autopromocja.
2: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21:00. Najlepsze gitarowe brzmienia, pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. A do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środę od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich

0: Anna Dymna. Wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
1: Poleca Czwórka, Polskie Radio.

0: po robocie.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, 10 minut po godzinie 18, już większość z was pewnie po robocie, a po robocie przychodzi czas na obowiązki domowe też często. Trzeba coś posklejać, trzeba coś zmontować, a to się wbije gwóźdź w palec albo jeszcze w co innego. Oj, boli. Natomiast warto znać te różnego rodzaju podstawowe czynności, bo to ułatwia życie, no ale też właściwie nie drenuje portfela. Zamiast dzwonić po złotą rączkę, sam chwytam za jakiś na przykład młotek albo za śrubokręt i montuję. No i wtedy kaska w portfelu zostaje. O tych wszystkich umiejętnościach, o majsterkowaniu, od czego w ogóle zacząć u siebie w mieszkaniu, w domu, co już dziś mogę naprawić prostymi środkami, porozmawiamy sobie w tej godzinie z Agnieszką Bykowską-Giller, znaną jako dama z wiertarką, dama z łasiczką, to jest tutaj dobra analogia. No i pytanie, czy Agnieszka studiowała historię sztuki? Chyba nie, o to ją zapytam, natomiast co wiadomo, to, że jest prawniczką, która porzuciła kancelarię, by realizować swoją pasję do majsterkowania. Zaczynamy trzecią i ostatnią godzinę audycji po robocie, a zaczynamy ją od muzycznej propozycji od Beastie Boys. Body Moving, teraz na antenie czwórki.

0: Znacie ten głos. Dominika Płonka, prowadząca poranki w czwórce, każda środa, każdy czwartek. No i DJ Blik, no nie możemy tutaj o nim zapomnieć. Utwór jeszcze raz, a ta audycja nazywa się Po Robocie. A ja się nazywam Jędrzej Rosiewicz, a mój gość to Agnieszka Bykowska-Giller, dama z wiertarką. Dzień dobry.
1: Cześć.
0: My tutaj z Agnieszką rozmawialiśmy sobie bardzo długo o filmach, o Odysei Nolana, która już niebawem wejdzie do kin, to w piątek. Cały świat czeka, Agnieszka też czeka.
1: Też czekam.
0: Też czekasz, ale nie tak, nie z jakąś taką spiną, coś
1: nie,
0: po prostu,
1: żeby... Nie, na twarzy nie ma w związku z tym filmem.
0: No właśnie, tam dużo kontrowersji też, jak ten Achilles wygląda, że to nie jest taki Brad Pitt, ale z drugiej strony może Nolan ma rację, kto wie. Czytał ktoś Homera od początku do końca? Ja się przyznaję, ja nie czytałem.
1: Ja też nie.
0: No więc
1: też
0: właśnie.
1: Się przyznaję.
0: Zanim skrytykujemy, to może się zapoznajmy. No właśnie, Agnieszko, ja cię przedstawiałem tutaj już wcześniej jako prawniczkę, która porzuciła kancelarię, by realizować swoją pasję do majsterkowania. Twój ulubiony dział prawny, prawo karne, cywilne, międzynarodowe?
1: Najwięcej zajmowałem się prawem pracy, czyli to taka odnoga prawa cywilnego. Więc cywilne, prawo pracy, to było to. Ale najwięcej sukcesów miałam w prawie karnym, którym myślałam, że nigdy w życiu nie będę się zajmować, ale jak z urzędu kilka razy musiałam, to zawsze miałam sprawy zwycięskie i jakieś niesamowite teorie można było tam wyczarować i chwytały one w sądzie, więc no taka... Sytuacja przekorna, że tak powiem, że nie chcesz tego robić, a potem idzie dobrze.
0: No proszę. Ja akurat prawo międzynarodowe publiczne szczególnie lubiłem na studiach. Nie zajmuję się, ale...

0: zawsze, no wiadomo, tego prawa międzynarodowego to nikt nie przestrzega, patrząc na to, co się dzieje obecnie na świecie, no ale jest, może kiedyś będzie przestrzegane. Jest to jakiś taki hamulec, który gdzieś tam czasem spowalnia te państwa przed różnymi rodzaju działaniami. Dobrze, a co się w ogóle takiego wydarzyło, że porzuciłaś świat prawa i postanowiłaś się wziąć za majsterkowanie?
1: Wiesz co, chyba bardziej kto się wydarzył, bo u mnie taką zmianą dużą było urodzenie synów moich. No i tak jak się to czasem mówi, tak trochę sztampowo, że ojejku, życie kobiety się zmienia, to u mnie oprócz tego, że pojawiły się te dwie cudowne istoty, to rzeczywiście trochę mi się też w głowie przełożyło i spojrzałam na swoje życie, czy chcę je dalej tak toczyć, jak toczyłam, czy są inne rzeczy fajniejsze, które chciałabym robić, i trochę się geny we mnie odezwały, bo u mnie część rodziny to są pedagogzki, nauczycielki, druga część to tacy samorodni majsterkowicze, no i gdzieś u mnie się to spięło razem i stwierdziłam, że ja bym się chciała jednak w tym kierunku rozwijać. Rękodzieło, uczenie innych ludzi, jak się do tego zabrać, jak mieć z tego frajdę, jak robić to bezpiecznie. No i powolutku stawiałam kroki w takim miejscu, gdzie były różne formy sztuki i rękodzieła, i tam też właśnie tę nazwę ukułam swoją, Dama z wiertarką. I jedna z dziewczyn, które uczyły malarstwa, bardzo ją pozdrawiam teraz, Monikę, ona przygotowała moje logo, była zachwycona tą nazwą, że ona może teraz zrobić taką wersję swoją damy z łasiczką, tylko z wiertarą. No i tam rzeczywiście ugruntowałam się w tym przekonaniu, że praca w drewnie to jest to. Nie było tego na rynku wówczas w Warszawie. Była tylko jedna pracownia, która uczyła, tak no powiedzmy, z ulicy ludzi, którzy przyszli na warsztaty. No i w tym się zaczęłam specjalizować. Coraz więcej zajęć prowadziłam, coraz więcej kursów kończyłam swoich, żeby wiedzieć więcej, umieć więcej. I tak to szło. I to już 8 rok się dzieje.
0: 8 rok, a to wszystko jak jeden dzień prawie minęło. No to dobrze, dama z wiertarką, dama z łasiczką. Ja chyba, jeśli dobrze pamiętam, to dama z łasiczką Leonardo da Vinci chyba,
1: tak,
0: nie? I w Krakowie się znajduje swoją drogą. No pamiętamy Vinci, słynny film Robert Więckiewicz. To o tym, dlaczego w ogóle warto zacząć i wziąć się za majsterkowanie, porozmawiamy za chwilę. Agnieszka Bykowska-Giller, czyli dama właśnie z wiertarką, jest razem z nami. A my teraz gramy Central Sea, utwór Feelings, 22 minuty po godzinie 18. Mason.

0: Central Sea, Feelings, a uczucia gorące do majsterkowania ma na pewno Agnieszka Bykowska-Giller, dama z wiertarką, no właśnie, dama z łasiszką, dama z wiertarką. Dlaczego akurat ta wiertarka? Czy to jest takie narzędzie, przyrząd, którym ty się najczęściej posługujesz tak na co dzień?
1: Myślę, że tak i jest to bardzo uniwersalny sprzęt, no bo możemy nim bardzo dużo rzeczy zdziałać, wiercimy otwory, wkręcamy rzeczy, wykręcamy, czyli można i renowację zrobić i skręcić coś od zera, także rzeczywiście jest to taki sprzęt bardzo uniwersalny i pomocny i myślę, że w każdym domu fajnie by było, żeby taki sprzęt się znajdował, bo dzięki temu można dużo prac samodzielnie w domu wykonać.
0: Na przykład, co można już dziś, za co się można zabrać i wykonać właśnie taką pracę wiertarką, no bo to też często niektórzy mówią, nie, no ja to mam dwie lewe ręce. Ja uważam, że to jest trochę takie pójście na łatwiznę, taka wymówka.
1: Myślę, że możemy więcej niż nam się wydaje, o tak powiem. I jeśli tylko się tak troszeczkę do tego przygotujemy, dowiemy jak to zrobić bezpiecznie, po kolei, to każdy jest w stanie takie proste prace, jeśli chodzi o pracę z drewnem czy majsterkowanie, zrobić. Także no, z samą wiertarką, wkrętarką można skręcić meble. Często kupujemy, niekiedy myślimy, że nas to przerasta, a naprawdę z tymi instrukcjami można sobie poradzić. A jak mamy sprzęt w domu, to już w ogóle jest to praca przyjemna. Można ponaprawiać meble, drzwiczki, które się obluzowały, gdzieś tam nie stykają zawiasy. To też jest taka fajna praca. Można zrobić dużo renowacji, rozkręcić część mebli, oszlifować. Tu akurat już szlifierka byłaby potrzebna, albo przynajmniej jakieś akcesoria do ręcznego szlifowania. Ale to jest też super zabawa. Można robić personalizację mebli, czyli kupujesz zwykły taki czysty mebel, jakąś szafkę nocną, a dodajesz do tego personalizację. Zmieniasz gałki, uchwyty, do tego jest potrzebny właśnie śrubokręt czy wkrętarka. Można tapetę gdzieś przykleić, żeby pojawił się kolor, jakiś wzór, który nam się podoba. Także sporo rzeczy można w domu zrobić fajnych właśnie z takimi podstawowymi narzędziami.
0: A rzecz, która tobie dała najwięcej satysfakcji, którą gdzieś tam udało ci się zmontować w ostatnim czasie albo trochę zmienić, zmodyfikować?
1: To podobała mi się bardzo praca, jak personalizowałam szafę u siebie w sypialni, dopasowując właśnie do tapety w całym pomieszczeniu. Przemalowywałam, oklejałam, to było super, ale też zrobiłam na przykład osłonę na grzejnik, który przez lata mnie w salonie straszył i już mi się to tak przestało podobać, że w końcu podjęłam rękawice i bardzo fajny, z taką osłoną z ratanu, zrobiłam przesłonę i wyglądało to estetycznie, przepuszczało ciepło. To była super, taka fajna praca też na domowy użytek.
0: Jeśli ktoś dołączył do nas w tej chwili, to ja przypominam, że gościem czwórki jest Agnieszka Bykowska-Giller, dama z wiertarką, która prowadzi zajęcia z dziećmi, z dorosłymi. Na zajęciach robią bardzo, bardzo ciekawe przedmioty. No i tak jak patrzysz właśnie na ludzi, którym pomagasz, mówisz jak coś ewentualnie stworzyć, zmontować, no to jakie jest podejście w ogóle Polek, Polaków do majsterkowania? Interesujemy się tym czy niekoniecznie?
1: Coraz więcej osób się interesuje majsterkowaniem. Myślę, że też wracamy do takich prac ręcznych, że ten taki wirtualny świat, jak pracujemy w biurze, jest męczący.
0: Mamy go już trochę dosyć.
1: Tak, i jest już męczący i ludzie widzą dużo plusów w takim odpoczywaniu właśnie, kiedy się robi coś samodzielnie. Odpoczywa głowa. Fizycznie, pomimo tego, że jest to ciężka praca, to na koniec jest to duży odpoczynek dla głowy. Daje to też ludziom poczucie sprawczości, więc też sporo osób właśnie chce poczuć, że po dwóch godzinach czy trzech pracy mają coś zrobionego, realnego, a nie tylko, że wypchnęli kolejne arkusze gdzieś tam w niebyt. No i podejście jest różne. Niektórzy uważają, że mają dwie lewe ręce, nie dadzą rady, że ojeju, ojeju. Inni wręcz no, z otwartą przyłbicą na najcięższe sprzęty by od razu szli, więc no, staram się na warsztatach dopasować sposób tłumaczenia do tej właśnie pierwszej myśli, z którą ktoś do mnie przychodzi. Czy wszystko umiem i dam radę, czy wręcz przeciwnie, boję się wszystkiego i nie dam rady.
0: Agnieszka Bykowska-Giller, dama z wiertarką, jest razem z nami. Słuchacie audycji Po Robocie, a teraz na naszej antenie Ayla, 29 minut po godzinie 18. Delem mi się przygląda zza szyby, ale ten człowiek przejmie antenę dopiero po 19. Adam Smolarek też się uśmiecha.

0: Ayla na naszej antenie, antenie czwórki. Jak pewnie zauważyliście, w naszej letniej, wakacyjnej ramówce trochę muzycznie się pozmieniało, no ale jak tutaj mówili słuchacze w drugiej godzinie audycji po robocie, jest fajnie, a będzie jeszcze fajniej. W studiu czwórki Agnieszka Bykowska-Giller, dama z wiertarką. Czy ty, Agnieszko, masz jakieś takie projekty, jakiś projekt chodzi ci po głowie, coś takiego spektakularnego chciałabyś stworzyć, zmienić, czy jednak ograniczasz się do takich codziennych zmian, jeśli chodzi o majsterkowanie?
1: Raczej ograniczam się do codziennych zmian i tak naprawdę to co jest najfajniejszą dla mnie częścią mojej pracy, to jest uczenie innych. Żeby się otworzyć na stolarstwo, na pracę z drewnem, żeby wiedzieli, jak do tego podejść bezpiecznie, w co się zaopatrzyć, żeby było bezpiecznie i żeby było wygodnie. Także mnie bardziej kręci to uczenie niż samo takie tworzenie. Tworzenie, jak jest jakaś potrzeba w domu, to tak, oczywiście się wtedy tym zajmuję, albo jak ktoś się zgłosi do mnie z jakimś szczególnym projektem. Na ten moment nie mam żadnych takich projektów zaplanowanych.
0: Mm-hmm. Ale masz jakieś inspiracje? Podpatrujesz kogoś, kto też tworzy rzeczy, na przykład tworzy w drewnie, majsterkuje?
1: No tak, jest kilka takich osób. Nie wiem, czy tak mogę oficjalnie tutaj.
0: Lecimy.
1: Ale wiesz co, no bardzo polecam i bardzo lubię słuchać i oglądać Robin Wood, polecam. Mm-hmm. To jest człowiek, który bardzo dużo wie o drewnie, ale tłumaczy to w taki przystępny sposób, że nawet amatorzy mogą posłuchać i się dużo dowiedzieć.
0: Ale to tutaj widzę, że w tym świecie majsterkowania tam jest dużo kreatywności, nie tylko manualnej, ale właśnie umysłowej, no bo Robin Wood to też jest świetna nazwa. Dama z wiertarką, proszę bardzo.
1: No tak, nie ma nudy. No jest to forma sztuki, tak, więc można się też tak trochę, jeśli chodzi o nazwę, wyżyć kreatywnie.
0: No dobrze, to teraz na koniec jeszcze poproszę cię o takie dwa zdania. Jak przekonać tych niezachęconych, jak zachęcić tych nieprzekonanych do tego, żeby rzeczywiście zabrać się za majsterkowanie? Ja tutaj mówiłem, że no można też trochę zaoszczędzić, jeśli będziemy wiedzieli, jak co ze sobą połączyć, jak coś tutaj zmienić, czy właśnie naprawić. No bo wiadomo, złota rączka też lubi sobie policzyć całkiem sporo czasem.
1: Tak, i muszę przyznać, że dla wielu osób, które mnie odwiedzają na warsztatach, to też jest duży taki motywator, że samodzielnie będą mogli w domu sobie naprawić, coś zrobić. No aktualnie meble z drewna czy usługi stolarskie, no to jest bardzo droga impreza i jeszcze trzeba bardzo często na to długo czekać, aż się trafi na termin. A jak samodzielnie umiemy zrobić, no to odpada ten czas, odpada ten wydatek. No więc to jest jeden na pewno z motywatorów. Myślę, że też duże poczucie sprawczości i taka radość, że właśnie samodzielnie można coś wykonać. To są chyba te najpiękniejsze uczucia, które po warsztatach słyszę, że ludzie jakby wylewają, że jest świetnie, że zrobili, że jednak umieją. Także to też jest piękna sprawa.
0: Najbardziej niedoceniane narzędzie, ale poza wiertarką.
1: Powiedziałabym, że wyżynarka. Mało osób tego używa, a dużo możliwości daje. To jest sprzęt do cięcia, ale zarówno pod kątem prostym, jak i kształtów przeróżnych, więc jak nawet mamy jakąś fantazję, na przykład zagłówek w jakimś dzikim kształcie do łóżka sobie zrobić, to nam wytnie ten kształt. Więc myślę,

0: że to jest też taki fajny, a na domowy użytek osiągalny sprzęt.
1: O majsterkowaniu rozmawialiśmy z Agnieszką Bykowską-Giller, którą znajdziecie w internecie i w różnych wirtualnych światach jako dama z wiertarką. Dzięki serdeczne, Agnieszko, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A wy już powoli szykujcie się. Tak, tak, nadchodzi ten moment, czyli finał konkursu. Zaraz się okaże, do kogo trafi nasza walizka. 24 minuty po godzinie 18. Audycja po robocie cały czas trwa.

0: Block party i bankiet. A teraz bankiet ktoś będzie miał z walizką, bo nadszedł czas na finał konkursu.
1: To jest konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Nieśmigana walizka. Słuchajcie, nie puścimy was z torbami, puścimy was z walizką. Pakujemy rzeczy, szamkę, wspomnienia, doświadczenia. No za chwilę się przekonamy, kto ją zgarnie.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: No i dodzwoniła się do nas, uwaga, uwaga, Małgosia. Dzień dobry, Małgosiu.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Gdzie zapisywałaś te wszystkie przedmioty? Notatnik w smartfonie, zeszyt, ręka, czy jeszcze coś innego?
3: Na kartkę. Standardową, no, zwykłą, białą kartkę.
0: Papier wszystko zniesie, natomiast te cyfrowe rzeczy, to różnie z nimi bywa. No to co, lecimy?
3: Jasne, lecimy.
0: Pierwszy przedmiot to?
3: Laser,
0: tak jest. Drugi przedmiot to?
3: Okulary.
0: Dobrze, trzeci?
3: Gwizdek.
0: Tak jest. I czwarty?
3: Białe rękawiczki.
0: Brawa! Mamy to! Walizka wiksiarza.
3: Super.
0: No to teraz, Małgosiu, pochwal się, czy jakieś plany urlopowe masz, czy już wiesz, gdzie zabierzesz walizkę, czy jeszcze nie masz zielonego pojęcia?
3: Mam plany. Na co dzień mieszkam na południu Polski, to trzeba zwiedzić północ Polski, dlatego w sierpniu nad Polskie Morze,
0: no najlepiej Morze Bałtyckie, po co tam jakieś te Adriatyki śródziemne, tutaj patriotycznie, bardzo dobry wybór, Małgosiu, gratulujemy ci jeszcze raz bardzo serdecznie.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: No widzicie, prosta sprawa. Słuchamy czwórki od rana, a później o 18.30 dzwonicie i mówicie, jakie te cztery przedmioty wrzucaliśmy do walizki. Poranek, czwórka to słychać, popołudniowa i po robocie.
2: To jest
1: czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Ja się czuję osaczony bardzo, bo tutaj Adam Smolarek i Delem mówią, żebym już uciekał. Człowieku, już twój czas nadszedł. Dobra, ja już zaraz będę stąd uciekał. No ale to jeszcze za chwilę, jeszcze słuchajcie, 17 minut audycji po robocie. A teraz Danny Brown i Best Life na antenie czwórki.

0: Audycja po robocie dobiega końca i słuchajcie, ona jeszcze się nie skończyła, a Delem wchodzi i już robi przemeblowanie, już mi przestawia telewizor. Ja już teraz mam gorszą widoczność na to, co my za chwilę zagramy. Co ty robisz, Marcin?
1: No, ja staram się być profesjonalny jak mogę.
0: Marcin Jankowski, profesjonalista we własnej osobie, i Adam Smolarek.
2: Czyli ten drugi,
0: który swojego brata muzycznego wczoraj opuścił.
2: Wypraszam sobie.
1: Opuścił.
2: Nieprawda, łączyliśmy się.
1: Na chwilę rzeczywiście, minutę, dwóch godzin.
2: Dzięki, a ile byś chciał?
1: Dzięki łaskawca.
2: A ile byś chciał?
1: Nie wiem, to jest 50-50 audycja, robimy ją we dwóch.
2: No dlatego mi nie zapłacono wczoraj.
0: No dobra, najważniejsze, że panowie są na miejscu po godzinie 19:00 i będą wprowadzać was w świat muzyki.
2: Muzyki latynoskiej przeważnie, bo tak, dzisiaj robimy odcinek specjalny Chłopaków z Sąsiedztwa, można powiedzieć. Będziemy rozmawiali oczywiście o wczorajszym koncercie Bad Bunny'ego z osobą, która też tam była, z Katią Mierzejewską, z publicystką, dziennikarką, która specjalizuje się no właśnie w tematyce Ameryki Łacińskiej, ale porozmawiamy też o kumbi w ogóle jako gatunku, ponieważ Bad Bunny również z kumbi czerpie. Przyjdzie do nas Michał Wieczorek, współpracownik Radiowego Centrum Kultury Ludowej, też publicysta. No zobaczymy, co też, do czego dojdziemy. Czy jest jedna kumbia? Jest więcej?
1: Jeszcze będziemy rozmawiać oczywiście o innych bardzo znaczących latynoskich

0: artystach, czyli na przykład
1: w Kolimie.
0: O Kali Uchis, porozmawiamy o Peso Plumie, porozmawiamy o Bomba Estereo, więc będzie bardzo dużo latynoskiej muzyki w różnym wydaniu. Będzie od muzyki elektronicznej poprzez bardziej organiczną, bardziej współczesną, ale też sięgniemy do lat 60. 70.
2: To ja nie wiem, jak wy to wszystko upchacie w 2 godzinach, no ale dobra, radźcie sobie. Widzicie, co teraz poleci? The Lawyer I Wanna...
1: Piękne znacie. Wspomnienia mam z tym utworem.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Do później.
2: Alicja Mucha, Kuba Szczepaniak, audycja Po Robocie. Ja się nazywam Jędrzej Rosiewicz. Słyszymy się jutro od godziny 16. No to lecimy. I wanna...

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie

0: Filmie, znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
1: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Po reklamie.
7: Jej piękne czarne oczy, z nią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: kropla po kropli, minuta po minucie i tak dobrnęliśmy do godziny 19.
1: Pogoda.
2: Co za entuzjazm u kolegi?
0: To był entuzjazm wyrażony z przepływem czasu.
2: Okej, okay. No widzę, że bardzo się dzisiaj na tym skupiasz, jakiś taki filozoficzny jesteś.
0: Tak, no właśnie, to myślę, że to jest po części zasługa pogody.
2: To przez te upały?
0: Tak, te upały dzisiaj po prostu troszeczkę wygrzały mi mózg i wtedy się wywraca na drugą stronę i zaczynam myśleć bardziej nieszablonowo.
2: A to wyjaśnia tych wszystkich, wiesz, hipisów z lat 60. w Los Angeles.
0: Zdecydowanie przesadzili ze słońcem.
2: Ze słońcem.
0: Też ze słońcem. No jak dzisiaj oceniasz pogodę, Adamie?
2: Ja oceniam dzisiaj na takie 7 na 10.
0: 7 na 10? A to czemu?
2: Dlatego, że jest już super ciepło, ja to lubię, naprawdę. To już ustaliliśmy jakiś czas temu, ale brakuje mi takiego trochę ochładzającego wietrzyku jednak. Żeby było tak ciepło, okay. Ale żeby była jakaś przeciwwaga. Gdyby tak było, byłoby wyżej, ale tak to jest 7, co i tak jest najwyższą oceną dotychczas.
0: A to widzisz, no to moja ostatnia była 10 na 10, to była wczorajsza. A dzisiejsza to jest 9 na 10, ponieważ ja lubię, jak tak mocno grzeje. Temperatura nie przekroczyła 30 stopni, bo po 30 no to już jest po prostu dla mnie za gorąco. No już wtedy ten upał trochę uderza mi do głowy.
2: Po 30 tak bywa.
0: No tak, tak też właśnie mówią. Ja jestem na 26 i tyle właśnie chcę moich stopni.
2: Mam nadzieję, że zatem następne dni przyniosą ci dokładnie tyle stopni. Dzisiaj 28 miejscami, w Warszawie w tym momencie 27, moja liczba. Także tyle, jeśli chodzi o pogodę.
1: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
5: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
3: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
4: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
3: Do usłyszenia.
4: Zuza Zielińska,
5: Damian Sikorski
3: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki, 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport, Cinema City, kolarzom kibicują, Grupa Transportowa, Toyota Radość, Polski Holding Hotelowy, partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje

0: I Like It, Cardi B, Bad Bunny. Tak naprawdę utwór, który przedstawił światu tę postać.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: Zapraszamy?
2: Zapraszamy.
0: Zaprosiliśmy już nawet. Moi drodzy, wczoraj Adam Smolarek, który jest tutaj przy mikrofonie dzisiaj wyjątkowo, pojawił się w końcu.
2: Zdarza się. Nie jest to codzienna sytuacja, jak wiemy.
0: No, wczoraj był na Bad Bunny, na Stadionie Narodowym, a ja na koncercie nie byłem, byłem przed stadionem.
2: Przechodziłeś z tragarzami.
0: Przechodziłem z tragarzami przed stadionem oraz po koncercie Bad Bunny'ego trochę połaziłem po Warszawie, ponieważ Bad Bunny zrobił ze stolicą Polski to, czego chyba nikt wcześniej nie zrobił.
2: Masz na myśli to, że przyjechało bardzo dużo osób zobaczyć ten
0: bardzo
2: koncert?
0: Bardzo dużo turystów, zwłaszcza turystek, zwłaszcza hiszpańskojęzycznych turystek. To, co się działo na mieście po koncercie Bad Bunny'ego, no to był po prostu szał. Ale przed koncertem również, będąc mieszkańcem Pragi Północ, gdzie jest Stadion Narodowy, no to dostawaliśmy mnóstwo zapytań na ulicach o to, gdzie iść na kawę, gdzie iść coś zjeść, co zobaczyć na Pradze. Więc było to bardzo ciekawe. Super miłe też, że tyle osób zdecydowało się wpaść na Bad Bunny'ego i jeszcze pozwiedzać Warszawę.

0: Tak, to prawda, chociaż ja powiem ci, że jestem lekko zawiedziony tym, bo, uwaga, gdy byłem na Rosalii w Curychu, to wtedy język niemiecki nie istniał w okolicy, kompletnie, naprawdę. Komunikacja miejska, sami ludzie hiszpańskojęzyczni. Przed stadionem Hiszpania, na stadionie Hiszpania. Oczywiście mam na myśli wszelkie możliwe kraje, których flagi tam widziałem. No więc tutaj niestety byłem zaskoczony niemiło, że było bardzo dużo, no właśnie niekoniecznie Hiszpanów, czy Argentyńczyków, czy Portorykańczyków, było bardzo dużo Polaków, dużo więcej niż myślałem.
1: Okej, ale i tak myślę, że patrząc na to, jak na co dzień słyszymy głównie język polski na ulicach, a jak nagle cała Warszawa, zwłaszcza brzegi, obydwa brzegi Wisły, nagle wybrzmiały nie dość latynoskimi rytmami, no to jeszcze słychać było rozmowy głównie po hiszpańsku.
0: Prawda, prawda. Ostatecznie tak było, oczywiście ten procentowy udział wzrósł, chociaż muszę przyznać, w mojej okolicy na Mokotowie bardzo dużo Hiszpanów też mieszka. Także porozmawiamy dzisiaj wokół koncertu Bad Bunny'ego, o koncercie Bad Bunny'ego jak najbardziej też, a teraz pozostaje nam przejść do muzy. Que pasaría Raúl Alejandro oraz Bad Bunny właśnie. Za moment Katia Mierzejewska, nasza pierwsza gościni, opowie nam o swoich wrażeniach jak z wczoraj.
2: ¿Qué pasaría si volviera?

0: Raúl Alejandro oraz Bad Bunny. Kapaseria, no właśnie, Kapaseria, Katia.
1: Oj, wiele emocji. Cześć wszystkim. Byłam wczoraj na koncercie, jestem samozwańczą Bad Bunny Loszką. Mam nawet na to papier, ponieważ napisałam długi artykuł w piśmie, w magazynie Pismo o reggaetonie i jestem czymś o Bad Bunnym. Kurczę, nie będę udawać, że nie wiedziałam, co się stanie wczoraj, ponieważ jak wszyscy obserwujemy media społecznościowe, to co się dzieje na TikToku, jego występ jest absolutnym performancem artystycznym, jest bardzo w każdym detalu dopracowany, więc wiedzieliśmy, co się mniej więcej wydarzy, tak? Że będą dwie sceny, że będzie słynna La Casita, kto pójdzie do La Casita.

0: karty. Może nie wiedzieliśmy dokładnie, jaki będzie setlist, ale jednak powiedzmy, że było... No dla mnie, jako że jestem Bad Bunny Loszką, jestem absolutnie zafascynowana tym chłopem, to było to niesamowite, widząc, że jest w nim, nie wiem, czy to też zauważyłeś, jak byłeś wczoraj, że jest w nim taka autentyczna, nie wiem, czy niewiara, ale autentyczne wzruszenie, że ludzie naprawdę przychodzą i go naprawdę pokonują setki kilometrów, żeby go zobaczyć.
1: Żeby setki, tysiące nawet, tysiące. Ale

0: Cińska, która mieszka za granicą zresztą od paru dobrych lat, stąd też skorzystaliśmy z tego, że pojawiłaś się w Polsce na koncercie Bad Bunny'ego i porozmawiamy sobie o tym, jak to wyglądało. Bo myślę, że tutaj nawet nie wiem, od czego zacząć rozpakowywanie tego koncertu, szczerze mówiąc, bo mam wrażenie, że część tej analizy można już sobie do Super Bowla przykleić i tak?
1: Tak.
0: Ale co do analizowania konkretnych koncertów, no grał krócej niż w poprzednich różnych odcinkach trasy.
1: Grał krócej i jeżeli musimy, że tak powiem, powiedzieć o tak zwanym słoniu w pokoju,
0: oho,
1: to nagłośnienie na Narodowym jest okropne. I mówię to z pełną odpowiedzialnością tych słów. Ja nie chodzę na koncerty na Narodowy z tego właśnie względu, jeżeli jestem czasami w Polsce, no ale Bad Bunny to wiadomo, zwłaszcza, że nie udało mi się zdobyć biletów na Barcelonę, ale to było okropne. Ja mówię biegle po hiszpańsku i nie byłam w stanie zrozumieć tego, co on mówi. Tak się niosło echo, nie wiem, czy ty też to miałeś, ale
0: tak.
1: To było absolutnie okropne i naprawdę dużo zabrało mi z tego doświadczenia. Ja byłam tą szaloną osobą, która przyszła o 16 na early entry i stałam tam sama. Od 16.30 przy Lacoste byłam dosyć blisko, do 19 bez wody, bez picia, bez jedzenia, no bo mam swoje miejsce. Tego też, że nie można było normalnie wody wnosić i były też...
0: W ogóle bagażu.
1: Znaczy, ja jakoś weszłam z torebką, nie wiem dlaczego. Uśmiechnęłam się, nie wiem. Nie chcę nic tutaj insynuować. Weszłam z niewiedzą, ale... Nie wiem, jakie ty miałeś doświadczenie, powiedzmy, w swojej części, ale jak się zaczął koncert, jak była ta pierwsza część na tej głównej scenie, gdzie są bardziej liryczne utwory, miałam strasznie dużo agresywnych ludzi wokół siebie. Naprawdę pchali się na mnie i ja wręcz myślałam, że stamtąd wyjdę. W sensie miałam wrażenie, że było dużo agresji. Potem słyszałam od moich znajomych, że też czuli, że jest jakieś wielkie napięcie i nie wiem... Nie wiem dlaczego, ale większość osób była faktycznie hiszpańskojęzyczna, więc ja byłam w swoim latino-świecie. Ale część osób, które znam też, tak tylko kończąc, żeby nie robić tego z tego monologu, brakowało osobom z Polski, które nie znają hiszpańskiego, że tak jak Churi grała, że były napisy po polsku i tłumaczenie jej piosenek. Myślę, że to wielu osobom pomogło, żeby też jakoś wdrożyć się bardziej w tę część, w jej utwory. No to... On ma przygotowane te teksty, to są te same teksty, które on mówi, są piękne, ale to jest to samo, co on mówi na każdym koncercie. Można by było to puścić z tyłu dla niehiszpańskojęzycznej publiczności.
0: Ja dodam, że na koncercie Rosalii na przykład takie rzeczy się dzieją, po prostu są napisy. Nie wiem, czy na samym utworach Bad Bunny'ego było mi to potrzebne, ale na przerywnikach filmowych, no już mogli.
1: Absolutnie, Conchi opowiadał o polskich pierogach, tak? Czyli ta słynna żaba.
0: Ropucha,
1: która jest symbolem tej trasy. Zresztą jako early entry VIP dostaliśmy powerbanki Conchiego.
0: W plecaku były, tak?
1: Tak. Jest strasznie... jak to powiedzieć? Nie jest to praktyczne absolutnie, bo on tak niby stoi, ale ten powerbank jest jego plecakiem, więc on tak spada, więc to jest zabaweczka. No ale powiedzmy, że...
2: To jeszcze przejdziemy w następnym wejściu do rozmowy o tym tak naprawdę, jaki jest fenomen Bad Bunny'ego, a na razie, cóż, posłuchajmy. Café con Ron.

0: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: A w Chłopakach sąsiedztwa nie bez powodu gramy Bad Bunny'ego, ponieważ wczoraj wystąpił na Stadionie Narodowym i podobno był to pierwszy hiszpańskojęzyczny artysta, który wyprzedał cały stadion. Z nami jest Katia Mierzejewska, dziennikarka, jak to sama nazwała, Bad Bunny-loszka. No i ja mam do ciebie jedno pytanie. Tyle osób się tam zrzuciło. Co tak, w jaki sposób Europejczycy mogą się rzeczywiście utożsamić z gościem z wioski w Puerto Rico?
2: Strasznie dużo o tym myślałam, bo szczerze mówiąc, jego poprzednie płyty, no jego takim, tak jak mówiliście, on zaczął być popularny przy tej piosence Cardi B, ale potem była ta płyta Un Verano Sin Ti i wtedy coraz więcej zaczęto go grać też w Stanach, ale w Europie, no oprócz hiszpańskojęzycznej Europy, Hiszpanii, raczej niespecjalnie było o nim głośno. Ta jego ostatnia płyta dla mnie jest jakimś absolutnym fenomenem. W sensie połączenie dembow, połączenie reggaetonu, połączenie popu, połączenie dancehallu, jakiegoś rapu, też salsy i zmiksowanie tego jeszcze z takim fajnym, patriotycznym sznytem, ale nie takim negatywnym patriotyzmem, tylko faktycznie dumą ze swojej wyspy, mówienie o gentryfikacji. Myślę, że on do wielu osób dotarł, ponieważ mówi o rzeczach, które, nie wiem, nas jako powiedzmy pokolenie 20-paru, 30-paru latków zaczynają boleć, czyli gentryfikacja, czyli za dużo turystów w miejscach Airbnb, które niszczą nam centra miast i nie jest nas stać na mieszkanie na przykład, tak? Jeżeli chodzi też, nie wiem, pięknie o miłości, pięknie o przyjaźni. Też jest dużo tam funku, dużo zabawy, no bo to jest taki chodzący mem, że latynoska muzyka to jest tak, że w jednej sekundzie płaczesz, potem twerkujesz, a potem myślisz o śmierci i jeszcze kochasz. No, więc to jest takie połączenie, mam wrażenie, że ta płyta jest tym. Dla mnie, kiedy ja usłyszałam Baile Novi Double i kiedy zobaczyłam tego 6-minutową salsę, ja płakałam. Płakałam wczoraj na koncercie, płakałam jak to zobaczyłam. Dla mnie to było absolutnie coś niesamowitego i też jego autentyczność. To, że tak jak w tym moim, nie chcę robić autopromocji, ale tak jak w moim tekście się zastanawiałam, wiecie, Ricky Martin czy Shakira czy Jennifer Lopez, oni wszyscy musieli śpiewać po hiszpańsku. Po angielsku. Nie mogli śpiewać po hiszpańsku. Ten typ wchodzi, nawet się nie uczy specjalnie angielskiego, robi SNL-a po hiszpańsku, Super Bowla po hiszpańsku. Mówi, nauczcie się 4 miesiące hiszpańskiego. Jeszcze z Puerto Rico, który jest inny, ponieważ jest bardzo slangowy, dużo tam dialektu. Ja też nie zawsze wszystko rozumiem. I zrobi

0: Był to cool. Myślę, że przez to, że jest taki absolutnie bezpretensjonalny w tym. I no, nie przeszkadza, że jest też bardzo atrakcyjnym mężczyzną, ale to moja opinia. Natomiast nie, naprawdę myślę, że jest i też jego ta droga od pucybuta do milionera. On 10 lat temu był sprzedawcą w supermarkecie, wrzucał swoje piosenki na SoundClouda i się nie poddawał absolutnie. I naprawdę dużo daje tej swojej wyspie. W sensie Puerto Rico i w ogóle Latino jest cool. A przez długi czas, przez Despacito między innymi, nie było.
1: No nie było, nie było. W pewnym momencie ten reggaeton miał taką famę trochę jak nasze disco polo, że trochę jednak tak. Nie za dobrze. W tym momencie troszkę się to zmienia, chociaż co do Baile y Inolvidable, to chciałbym wrócić do tego kawałka, dlatego że bardzo go lubię, ale czemu niektóre pary wybierają go sobie na pierwszy taniec?
0: Bo nie rozumiem.
1: Jesteś osobą, która rozumie hiszpański, i więc wiesz, to o czym jest ten utwór.
0: To jest bardzo zła wróżba. Proszę, nie róbcie tego. Nie bierzcie sobie tej piosenki, ponieważ jest to właśnie tęsknota, jest to nostalgia za czymś utraconym. Dlatego jest to takie wzruszające. I właśnie o tym, że co by było, gdyby. Także nie, to nie jest dobre na pierwszy taniec. Lepsze jest Ojitos Lindos.
2: To
0: mogę polecić, tak. A jeszcze króciutko o samym reggaetonie. Też, żeby nie było, jestem Bad Bunny Lożką i go uwielbiam, ale no jest cały czas bardzo dużo piosenek seksistowskich z jego strony. Znaczy jest dużo machyzmu i tak dalej. Może to jest część tego, że mamy inną kulturę i nie wszystko dokładnie rozumiem, ale żeby nie było, że on jest zawsze tylko taki efemeryczny i mówi dużo o kulturze. Cały czas tam bardzo dużo tych takich bangerów, bym powiedziała. Dosyć wyuzdanych, to jest straszne słowo, ale takich bardzo, bardzo bezpośrednich.
1: No, Ella Pagón polecam sobie poczytać, bo jest to utwór po części o tym, że faktycznie tak, no są przerwy w dostawach prądu w Puerto Rico, ale o czym jeszcze to może zostawmy w niedopowiedzeniu. Z nami natomiast dzisiaj była Katia Mierzejewska. Dziękujemy ci bardzo, że do nas wpadłaś na ten momencik. I
0: dzięki bardzo.
1: No cóż, no trzeba, będziesz coś wrzucała bezpośrednio jeszcze więcej na temat koncertu?
0: Oj tak, moi znajomi mnie już nienawidzą. Wrzucam bardzo dużo, nawet zaczęłam uczyć się TikToka jako millennials, więc...
1: Rozumiem twój ból.
0: No. Więc bądźcie gotowi, jeszcze parę rzeczy wrzucę, tak.
1: To zostawiamy was teraz z przesłaniem od Bad Bunny'ego z wczoraj. Dzięki bardzo i dzięki, gramy dzięki. Chwilę później Nueva Yol.
3: Disfrutar el presente, disfrutar el ahora, disfrutar el momento.

0: To już ustalone, Shakira, czyli Bad Bunny dla milenialsów, to przed
1: nie
0: chwilą...
1: Kumbia.
0: Nie kumbia, to też musimy podkreślić, to nie jest kumbia. Moi drodzy, z nami jest Michał Wieczorek, autor artykułu, którym się zajaraliśmy z Adamem, czyli nie tylko Bad Bunny. Dlaczego Polacy tańczą do kumbi? Siema.
2: Cześć.
0: Słuchaj, no musimy zacząć tak naprawdę od tego, czy mógłbyś nam powiedzieć, czym jest kumbia i czemu rozmawiamy o niej w kontekście Bad Bunny'ego?
2: Okej. Okay. No więc kumbia to jest taniec, na początku, teraz to jest gatunek muzyczny, to jest taniec z Kolumbii, z wybrzeża Kolumbii Karaibskiego, no a

0: Rozmawiamy o tym z Bad Bunny, no bo tak jak Bad Bunny jest wielką gwiazdą, największą gwiazdą teraz jest hiszpańskojęzyczny, to tak samo kumbia trochę w jego cieniu też zdobywa, no na razie przede wszystkim Amerykę Łacińską i też Stany Zjednoczone, ale coraz więcej jest artystów kumbii, którzy grają w Europie. No i też w Warszawie mamy kolektyw, który robi imprezy tylko z kumbią, więc to ich łączy, że są takimi ambasadorami ogólno pojętej kultury hiszpańskojęzycznej, latynoskiej, no wiem o co chodzi.
1: Czemu w ogóle my tutaj u nas w Polsce lubimy tak te brzmienia? No bo fakt faktem zaczęło to wzrastać. Od kiedy, wiesz, 10 lat temu ukazało się Despacito, to wtedy raczej wszyscy się z tego nabijali tutaj jeszcze. Poza tymi, którzy oczywiście kochają wszelkie możliwe hity i bezrefleksyjnie tak zupełnie do tego podchodzą. Jednak dużo tego było, że Despacito wszyscy mają dość bardzo szybko w Polsce. No teraz mam wrażenie, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu jednak. Bo te imprezy są popularne. Mamy w Warszawie to Laboratorium Tropical, mamy, nie wiem, Teatro Cubano, cokolwiek, nie? Jakby miejsca, w które ludzie chodzą.
0: No to jest, wydaje mi się, dobra, to zacznijmy od Despacito. No to jest po prostu piosenka, to jest wielki hit, tak? Ale tak jak mówicie wcześniej, jest takie trochę portorykańskie disco polo. Kumbia trochę jest kolumbijskim disco polo. Tak, znaczy była na, no, są takie odłamy kumbi, które są takim kolumbijskim disco polo, ale to jest muzyka, która jest no, ma bardzo dużo różnych oblicz, bo tak jak mówiłem, ona jest w całej Ameryce Łacińskiej, jest zupełnie inna kumbia w Argentynie, zupełnie inna w Meksyku, w samej Kolumbii są różne odmiany, jest kumbia bardziej cyfrowa, klubowa, jest kumbia bardziej grana na akordeonie, taka bliższa tradycji, ale myślę, że to co to jest super muzyka do tańca, bo jest prosta. To jest prosty rytm dwójkowy, to jest tum, tum, tum, tum, tum, tum. No i każdy tego zatańczy.
2: Czyli myślisz, że to wszystko jest kwestia prostoty tego?
0: Prostoty, ale nie prostactwa, no bo to jest też muzyka, w której jest dużo... Właśnie jak spojrzymy na Kolumbię, no to mamy z jednej strony taki zespół jak Bomba Estéreo, który to łączy właśnie z muzyką klubową. Oni też poszli taki trochę dance pop później, ale ich pierwsze płyty to jest taka tropikalna kumbia. Z drugiej strony mamy to, co robi, to co się dzieje w klubie Żiżek w Buenos Aires, czyli to taka kumbia bardziej alternatywna, cyfrowa. Jest kumbia w Peru, która od lat 70. jest zupełnie inna, bo oni tam mają dużo więcej wpływów rdzennych mieszkańców, jest to też muzyka z jednej strony zaangażowana społecznie, właśnie to jest chicha, tak? To jest taka muzyka zaangażowana społecznie, tych klas pracujących. Jest też kumbia Amazonika, czyli bardziej tam są wpływy ludów mieszkających właśnie w tym i w dżungli, tak? I ona jest taka psychodeliczna, więc to jest muzyka, która ma mnóstwo oblicz i myślę, że każdy sobie może znaleźć coś dla siebie.
1: To ciekaw jestem, co powiesz nam o kumbii, którą usłyszymy u zespołu, który przed nami, Son Rompepera.
0: Wspaniały zespół. To jest zespół, który ma taki slogan, nie do końca prawdziwy, ale myślę, że on też dobrze oddaje to, co im chodzi i to, co chodzi właśnie w tym szale na kumbie. Kumbia is the new punk.
1: No to musicie mi uwierzyć, że gdy dzisiaj rozpatrywaliśmy muzykę do dzisiejszej audycji, Marcin do mnie napisał właśnie, stole, podoba mi się każda litera w tym haśle. Także no, proszę, proszę. Także w tym momencie Son Rompepera, zespół z Meksyku, kawałek El Reencuentro, teraz w radiowej czwórce w audycji Chłopaki z sąsiedztwa.

0: chłopaki z sąsiedztwa.
1: Normalnie dwóch chłopaków z sąsiedztwa, ale dzisiaj dołączył do nas trzeci. Michał Wieczorek, dziennikarz, publicysta, autor fanpage'a Na Obrzeżach. Siemka.
2: Cześć.
1: Rozmawialiśmy już trochę o kumbi. Szkoda, jeśli ktoś to przegapił, no to żałujcie.
3: Kumbi jest dużo.
1: Kumbi jest dużo, to jest na pewno jedna z kluczowych rzeczy. Ale mam teraz jeszcze do ciebie pytanie, czy kumbia i w ogóle te brzmienia i rytmy, które teraz kojarzymy przede wszystkim właśnie z muzyką latynoską, mają jakieś swoje odpowiedniki w polskiej muzyce folkowej, czy lubimy to tylko i wyłącznie dlatego, że jest to po prostu coś totalnie egzotycznego?
2: To jest bardzo dobre pytanie.
3: Szerokie pytanie
2: bardzo
3: chyba.
2: Bardzo szerokie. Więc jeśli chodzi o kumbię, no tak jak mówiłem wcześniej, to jest rytm dwójkowy, więc jest bardzo prosty. To myślę, że polka jest takim odpowiednikiem kumbi. Też to, co... To, z czego wyrosło disco polo, czyli ta muzyka z Podlasia, ona też jest dwójkowa, więc tutaj to jest jakieś tam połączenie. Więc tutaj tej egzotyki myślę, że nie ma pod tym względem, ale też jest, no bo kumbia jest, większość tych stylów i gatunków z Ameryki Łacińskiej, to jest taka hybryda, bo z jednej strony jest to, co zostało z kultur przedkolumbijskich, czyli tak, czy w Meksyku, czy w Boliwii, czy w Peru, tam jest tego dużo. Są wpływy afrykańskie, to przede wszystkim właśnie wpływy rytmiczne, to są te wszystkie te polirytmy, które są i w muzyce z Puerto Rico, z Haiti i na przykład Curulao z drugiego wybrzeża Kolumbii, czyli z pacyficznego wybrzeża Kolumbii. No bo ze zniewolonymi Afrykanami zostały te rytmy tam sprowadzone. No a trzecia część to są te właśnie wszystkie europejskie kolonizatorskie rzeczy, czyli to są wszystkie melodie, które są hiszpańskie, ale też co ciekawe, tutaj straszna dygresja, mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale jest taki gatunek na francuskich Antylach, który nazywa się zouk i on pochodzi od słowa mazuk, które jest od mazurka, czyli od tego polskiego tańca. I ono tam przywędrował z Francji, do Francji, bo to było bardzo popularne w XVIII wieku i potem na Karaiby, więc taka ciekawostka.
1: No to masz wybaczone.
3: Ale nie tak dawno słuchaliśmy w sumie razem mazurków, można powiedzieć, prawda?
2: No tak.
3: Zdaje się.
2: Mazurków, oberków, tak. Tercet Imperial, tak.
3: Dokładnie. To spotkaliśmy się na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Więc tak myślałem, że będziesz miał tutaj też sporo do powiedzenia. A co w przypadku takiej muzy, która teraz powstaje i jest kompletnym amalgamatem, czyli na przykład Losu Tanaka, którzy wystąpią na OFF-ie w tym roku?
2: No to jest totalny odpał, nie? W sensie to jest muzyka, która łączy w sobie wszystko. To jest super w niej właśnie, że tam są i wpływy właśnie tych rdzennych mieszkańców Ameryki i wpływy muzyki alternatywnej, tak amerykańskiej, w sensie ze Stanów Zjednoczonych, więc to jest super. I to jest właśnie to, jak trochę się ta kultura Stanów Zjednoczonych zmienia.

0: przykładem na to też jest Bad Bunny, który ciągle o tym zapominamy, ale on jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, tak? No tak, Puerto Rico jest częścią Stanów Zjednoczonych, jest kolonią.
1: Nawet prezydent o tym zapomina.
0: Tak, nawet prezydent o tym zapomina, więc jak on tam się oburza, że jakiś Portorykańczyk tutaj niszczy Super Bowl, no nie, to on jest takim samym Amerykaninem jak Donald Trump.
2: Albo jak Elon Musk.
0: Ale to... Nie, no Elon Musk jest DPA, no.
2: No dobrze, dobrze. To może w sumie ostatnia kwestia. Co do tego utworu, którego słuchaliśmy, Sonorom Pepera, El Reencuentro, to jest kawałek, który jest reinterpretacją starszych, w sumie dwóch starszych tak. utworów, można by powiedzieć. Sonorom Pepera w ogóle często to robi. To jak często to się zdarza, że takie utwory, które teraz obecnie powstają i trafiają do nas jako, nie wiem, nowa kumbia, wcale nie są nowe?
0: To jest bardzo dużo. To jest, bo to jest to, co ma kumbia wspólnego z muzyką tradycyjną i muzyką ludową zewsząd. Czyli te melodie są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tak samo w polskiej muzyce tradycyjnej, ludowej, wiejskiej. Jak się usłyszy nagrania z lat 30., to oni często grają walty czy foxtroty, które były popularne w miastach. Więc to się wszystko miesza, więc to jest mój ulubiony przykład. To jest jeden z moich ukochanych zespołów holendersko-turecki Altingen. Mhm. Oni mają 4-6 płyt, chyba 4 własne utwory, czy 5. A reszta to są właśnie, albo to jest muzyka ze wsi z Anatolii, albo to są hity z rocka psychodelicznego tureckiego z lat 60. 70., więc to wcale nie jest tak rzadkie. I nie tylko właśnie przy okazji kumbi, tylko w większości tych gatunków, którymi się teraz super podniecamy, to tak naprawdę oni wyciągają stare rzeczy. Też jest taki fajny cytat, że tylko to, co jest bardzo stare, może być bardzo nowe.
1: Słuchajcie, jak słyszycie, Michał Wieczorek jest kopalnią wiedzy, jeśli chodzi o muzykę. Dlatego cieszę się, że byłeś naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
3: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
4: A czy są to jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
5: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel

0: śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
3: Po reklamie.
4: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Kroplą deszczu namaluję cię. Minęła 20.
1: Pogoda.
2: Afirmacje pogodowe, czas zacząć.
3: Czyli, czy chcemy, żeby padało? Jak chcesz.
2: Chciałbym parę delikatnych kropel

0: deszczu, tylko tak, żeby asfalt trochę ładnie pachniał, ten rozgrzany od upałów i od słońca asfalt, żeby nabrał tego charakterystycznego aromatu. Dawno go nie czułem, tęsknię za nim.
1: W tej kropli będę ja i ze mną, ze sobą mnie zabierzesz, przepraszam, tak to było dalej.
0: Możemy się tak umówić.
1: Nie, chcę, żeby padało.
0: Ja bym chciał tylko troszkę takiego, też tak, wiesz, tak jak się tak tym pędzlem tak rzuca, no nie, mokrym pędzlem tak robi, to tyle bym chciał deszczu, tak tylko wiesz, przyjemnie, delikatnie, zwłaszcza jak się mają utrzymać wysokie temperatury, a mogą być nawet jeszcze wyższe. Więc tak, troszeczkę, tak parę kropel deszczu i do tego lekki, przyjemny wiatr, gdybym nie mógł złapać akurat cienia.
1: Mają się utrzymać, to prawda, patrzę i tu tak 28-30 stopni, w nocy 18-17, także tak będzie ciepło.
0: Ja jestem z tym okej, nie będę narzekał,
1: no
0: ale
1: ja
0: wiesz.
1: Tak, jak cię mogę, bo liczę na to, żeby jednak nie zaczęło lać, bo jadę na weekend do Wrocławia, na Wrosan, będę prowadził audycję z terenu przez dwa wieczory, nie chcę, żeby padało, bo po pierwsze, zawsze jest wtedy problem z zasięgiem, po drugie, no to głupio, jeszcze sprzęt zaleje, nikt tego nie chce.
0: No ja jadę na trzy dni podróży rowerowej i w planach jest spanie pod namiotem, więc też mam nadzieję, że nie będzie ulewy, nawałnicy, nie, że nie będzie burzy, ale takie parę kropel deszczu, rozumiecie? Tak parę, tak ciup, ciup.
1: No widzicie, Marcin po prostu chce się ochłodzić, tudzież napić w deszczu. No dobrze, i sam w to nie uwierzę. Gramy dalej.
2: Autopromocja. Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21:00. Najlepsze gitarowe brzmienia pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. A do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środę od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
3: Autopromocja. Reklama. Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
4: Poleca Czwórka, Polskie Radio.

0: Bomba Estereo i utwór Deja, psychodeliczna kumbia, kumbia, o której rozmawialiśmy wcześniej, we wcześniejszej godzinie Chłopaków Sąsiedztwa, duet kolumbijski z Bogoty, a to jest audycja.
1: Na audycję Chłopaki z Sąsiedztwa zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: Czyli duet nie z Bogoty, tylko z Warszawy. No, z lekkim łódzkim twistem w naszym przypadku.
2: Duet niebogaty.
0: Też. Niebogaty, tak.
2: Zdecydowanie.
0: Dokładnie. Delem przy mikrofonie i Adam Smolarek.
2: To my. Tak, i cały czas kontynuujemy sobie naszą hiszpańskojęzyczną przygodę, dlatego że już rozmawialiśmy szeroko o bedbanim, rozmawialiśmy też o kumbii za sprawą naszych wspaniałych gości z poprzedniej godziny. Zresztą dobrze się złożyło. Michał Wieczorek wspomniał akurat Bombę Stereo przecież, więc jest jako to mieszankę muzyki elektronicznej i właśnie kumbii. No dobrze, to niesamowite dla mnie jest, ile można wyciągnąć z całego świata, jeśli chodzi o muzykę hiszpańskojęzyczną, bo mamy oczywiście, no właśnie to wszystko, co nam ostatnio towarzyszy, to latino, reggaeton, tak dalej, ale no sporo jest rapu przecież.
0: Dużo, dużo.
2: Sporo jest też zwyczajnie popu. No i chyba nikt nie zaprzeczy, że taka Rosalia tworzy po hiszpańsku, że tworzy nieraz reggaetonowo, tak będzie za moment, gdy posłuchamy piosenki Candy, że nowa płyta jest zwrotem w stronę tej muzyki, no nieraz klasycznej, ale też niekoniecznie, powrót do flamenco w jej przypadku, ale też, uwaga, w kawałku takim jak Candy, który przed nami, mamy sample z Beriala, no bo czemu by nie, dzieją się rzeczy w muzyce, nie ma ograniczeń, tak jak nie ma ograniczeń u Chłopaków z Sąsiedztwa w radiowej czwórce. Rosalia teraz.

0: Diocesum Stalker, Rosalia.
1: Piękny utwór.
0: Piękna płyta Lux, nowy album Rosalii, cały czas nowy, cały czas pełen przeżyć.

0: W ogóle nie wiem, nie umiem się odnieść do tej płyty. Ja wiem, że niektórzy są tacy, że mówią, że że ta płyta jakby jest overrated, że tam się dzieje wręcz za dużo, że te partie klasyczne są wręcz prostackie. Nie obchodzi mnie to w ogóle.
1: Mnie też, dla mnie to jest po prostu, odpalasz ten album i od deski do deski jesteś po prostu w jej świecie takim naprawdę wzruszającym.

0: ten rodzaj głosu, bo to, że to jest, ona jest wykształconą klasycznie wokalistką, tak dalej, no dobra, jasne, ale tu chodzi o barwę, artykulację, o to, co ona robi ze swoim głosem. Można robić naprawdę dużo różnych rzeczy, będąc wykształconą wokalistką, no to w tym przypadku jednak, nawet zresztą ten jej hiszpański jest bardzo specyficzny, że to, jak ona skraca różne słowa, jak sobie slangowo używa tych wyrażeń, to ja znam hiszpański, tak, a nie rozumiem połowy tego, co ona mówi, bo to jest tak dziwny hiszpański dla mnie przynajmniej, bo jest niestandardowy właśnie. Także to jest bardzo interesujące. Przy okazji też, no, Rosalia i piosenka o tym, że w tym przypadku Bóg jest stalkerem, stokerem, tak? Że jednak prześladuje trochę, śledzi, że ten tekst pisany z jego perspektywy jest creepy po prostu.
1: To w ogóle te motywy religijne na płycie Lux się pojawiają. W ogóle Lux jest też moim zdaniem bardzo europejskim albumem, jeśli chodzi o brzmienia, jeśli chodzi o różnego rodzaju motywy, też jeśli chodzi o całą oprawę wizualną wokół tej płyty. I było to dla mnie ciekawa decyzja, biorąc pod uwagę, jak światową już jest gwiazdą. No ale też trochę pokazała mi, że te regionalne motywy nagle rosną w siłę na świecie i w muzyce to jest bardzo ważne. Słychać u niej katalońskość pełną gębą, tak jak u Bad Bunny'ego portorykańskość, więc no jest to coś, co myślę, że na przykład polscy artyści mogliby coraz częściej sięgać i rzeczywiście tą polskość w jakiś oryginalny sposób pchać. Na przykład Kali Uchis, artystka ze Stanów Zjednoczonych, tutaj miała długą drogę, bo zaczęła od mainstreamowego R&B, neo-soulu, czyli czegoś, z czym amerykańska publika była mocno zaznajomiona, i powolutku zaczęła wplatać swoje kolumbijskie korzenie w muzykę. W muzyce, no i cóż, owocem tego jest na przykład utwór Como Así. Może posłuchamy, Adamie?
0: Posłuchajmy zatem. Kali Uchis w radiowej czwórce. Chłopaki z sąsiedztwa cały czas z wami. No, los vecinos, można powiedzieć tutaj. Sąsiedzi, grajmy.

0: wspaniała Kali Uchis. Wspaniała Kali Uchis ma na koncie dwie całe hiszpańskojęzyczne płyty. Oczywiście jej język hiszpański się przeplata w każdej z jej albumów w dyskografii, no ale dwa całkowicie hiszpańskojęzyczne i też musiała dojrzeć do tej decyzji.
1: Tak, to była w jej przypadku zdecydowanie. Ona zresztą sama też o tym mówiła, że trochę ją wiązał kontrakt, który musiała wypełnić, że jednak to chodziło o to, żeby nagrywała R&B, a że teraz jednak może się skupić na tym, co by chciała faktycznie robić na tym etapie kariery, czyli właśnie na muzyce w języku hiszpańskim. No i bardzo dobrze dla niej. Myślę, że z naszej perspektywy to też jest wyłącznie na plus.
0: No,
1: bo nie, tak, wcześniej było super, tak, ale
0: bardzo
1: że...
0: lubię takie utwory typu After the Storm i tak dalej.
1: Oczywiście.
0: Ale jednak fajnie, że ona się rozwija w jakimś konkretnym kierunku.
1: Tak, no i też w takim, w jakim faktycznie chce się rozwijać.
0: Tak,
1: to jest to.
0: No,
1: nie każdy jest taką, wiesz, Rosalią, która każdą płytę robi absolutnie jak chce.
0: No tak, to prawda.
1: Bo to jest jakiś wyjątkowy przypadek. A jednak u niej no trzeba było chwilkę
0: na pewno to
1: zdobyć te warunki.
0: Dokładnie,
1: po prostu.
0: Sobie to wywalczyć.
1: Tak jest. Troszkę inaczej, moim zdaniem, jest z Marią José Diergo, która grała w ubiegłym roku na OFF-ie też. I bo to jest artystka, która podobnie jak Rosalía inspiruje się flamenco, ale robi to jednak troszkę inaczej. Robi to, jest lekko młodsza, niewiele, ale wydaje mi się, że to trochę robi różnicę co do podejścia do muzyki, że jakie utwory były hitami, kiedy w jakim wieku byłeś.
0: Tak.
1: No więc wydała kilka albumów. Jeden z nich, taki, który najbardziej lubię, to jest Ultra Bejesa. On jest sprzed 3 lat, ale nowy również zawiera świetne piosenki. Jedną z nich jest Ay, Doctor. Posłuchajmy.
2: Es que radio antigua, me encanta.

0: No Maria. Pięknie, pięknie.
1: Maria José Jergo.
0: Jergo.
1: Jergo.
0: Tak.
1: Tak, kolega umie po hiszpańsku, w przeciwieństwie do drugiego kolegi.
0: No, czytanie R albo nie, to nie jest Hiszpania. Dobrze, zostawmy to. Artystka, która wystąpiła w ubiegłym roku na OFF-ie, ja mega się podjarałem jej muzyką, tym, że ona gra popowo, ale gra też jednak tradycyjnie, zależy od utworu konkretnego. To był ten bardziej tradycyjny. Natomiast no też w sumie zapytałem ją, co sądzi o tym, że ludzie na jej koncertach i się bawią, i płaczą, jest całe spektrum emocji. Jak ona na to patrzy jako artystka, która jednak ze sceny cały czas się do wszystkich uśmiecha, bo tak to się jest, niezależnie od utworu w ogóle, bo te utwory są bardzo, bardzo poruszające, a jednak przede wszystkim towarzyszy im uśmiech. No to jak to jest?
2: This is the most beautiful thing in life for me. This is...
3: I to jest najpiękniejsze w życiu. Dlatego żyję. Chcę tworzyć dobrą muzykę i chcę, żeby publiczność wiedziała, że wrażliwość jest błogosławieństwem, nigdy czymś złym. To jest nasza supermoc.
2: It's a present of life. Never something bad. No, no. The superpower.
1: Superpoder, si?
2: Si, superpoder.
0: Super poder tytuł z jednego z singli z albumu Ultra Bejesa. Wtedy jeszcze nie mieliśmy nowej płyty, przypomnijmy. Dlatego wróćmy do wspomnianej Ultra Bejesy i posłuchamy teraz kawałka Rueda Rueda. Jeden z moich ulubionych z tego albumu. Zresztą wyślę, że gdy posłuchamy, to zrozumiecie dlaczego, bo jest chwytliwy, jest przebojowy, jest taki, że Delem na mnie patrzy zalotnie. Posłuchajmy.

0: tak to jest czasami, że nie jest łatwo, dlatego że ja tu mówię wcześniej, że to jest Rueda, a słyszeliście, w jaki sposób ona sama to wymawia. No tak samo, jeśli spojrzymy na Marię José Diergo, to podobnie jest z Rosalią i gdy słuchaliśmy Candy, to był wers w refrenie Sequetu no me has olvidado, czyli wiem, że mnie nie zapomnisz, no, że mnie nie zapomniałeś, no nie, ona śpiewa has olvidado. Właśnie, a olvidado. To jest takie zupełnie inna wymowa. Także tak się bawimy, mając różne rodzaje hiszpańskie, różne wymowy. Jak jest w przypadku następnego artysty? Bo wreszcie jakiś chłop.
1: Mój drogi, dzisiaj w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa mamy jednego prawdziwego OG chłopaka z sąsiedztwa, Peso Pluma, o którym nie w sposób nie wspomnieć, jak mówimy o latynoskich artystach, którzy podbili świat. Peso Pluma jest mniej więcej w naszym wieku. Totalnie mógłby tutaj z nami siedzieć i rozmawiać o latynoskiej muzyce, tak jak my teraz. Rocznik 99, jak Meksykanin, ja. No i rok starszy tylko ode mnie, ale chyba wygląda bardziej podobnie do mnie niż do ciebie. No, widziałeś na zdjęciach.
0: No bo ty jesteś stylish, no. Masz vibe'ik.
1: Chłopak i jego kariera, no cóż, idzie za nim bardzo, jest za tym bardzo ciekawa historia, mianowicie żeby uzbierać pieniądze na swoją karierę, na nagranie płyty, nagranie koncertów i tak dalej, no to musiał jakoś pozyskać fundusze i pozyskał je od firmy mniej lub bardziej legalnej. Chodzi o kartel narkotykowy Sinaloa, którą możecie ten kartel kojarzyć przede wszystkim z taką postacią jak El Chapo. To właśnie oni finansowali nagrywki młodego Peso Plumy. No i wiązało się to oczywiście z wieloma kontrowersjami. Na przykład parę koncertów Peso Plumy zostało, musiało być odwołane ze względu na zagrożenie strzelaniny przez wrogi kartel. A co do tego wszystkiego, no cóż, sam fakt jego powiązań z grupą przestępczość jest dosyć kontrowersyjny. Zresztą posłuchajcie, jak pięknie można śpiewać pochlebstwa na temat baronów narkotykowych.

0: To był Peso Pluma, czyli cóż, mały chłopczyk z gitarą, daleko mu co prawda do Eda Sheerana. To brzmienie zdecydowanie nie jest mainstreamowe, a jednak podbiło cały świat. Chociaż śpiewa, no cóż, o tym, jak to kartele narkotykowe w pozytywny, o dziwo, sposób wpłynęły na społeczność w Meksyku.
1: No to bardzo się wydaje odważne, bardzo. Jeśli ktoś czytał jakąś książkę o Meksyku, to ja nie wiem, ale...
0: Tak, no to statystyki morderstw myślę, że mogłyby się z nim kłócić,
1: no,
0: ale
1: końca,
0: też no,
1: tak.
0: jesteśmy z Europy, więc może nie znamy wszystkich niuansów sytuacji w Meksyku.
1: Możliwe. Natomiast tutaj mnie to zastanowiło, zwróciłeś fajnie uwagę na to, że tutaj nie ma ani jednego jakiegoś takiego wskaźnika, że to jest współczesna muza, współczesny pop, jakieś 808, nic takiego.
0: Nawet nie ma takiej nowoczesnej perkusji z automatu perkusyjnego.
1: Tak, tutaj jestem ciekaw, co by się musiało stać, żeby u nas coś takiego się pojawiło.
0: No nie umiem sobie wyobrazić na przykład, żeby teraz nowy singiel na przykład Dawida Tyszkowskiego, Lucy, był nagle światowym przebojem. Ciężko mi sobie wyobrazić taki scenariusz.
1: Tak, ale mi nawet ciężko sobie wyobrazić jakąś taką gwiazdę, która miałaby nagle zacząć robić coś totalnie polskiego, bo przypomnijmy, że to jest jednak muza, która jest corrido, czyli to są właśnie pieśni takie bardzo, no, może nie tradycyjne, ale w stylu folkowym.
0: Takie opowiastki.
1: Tak, to są po prostu piosenki o kowbojach niemalże, tylko meksykańskie.
0: Tylko o baronach narkotykowych.
1: Tylko o baronach narkotykowych, no cóż, no zdarza się. Jaki kraj taka hewra? Także no, u nas nie wiem, co by to musiało się stać. Także mamy na szczęście propozycję diametralnie inną.
0: Totalnie. Możemy się na teraz odbić. Nie musicie już myśleć o polityce, o morderstwach.
1: Przynajmniej przez chwilę.
0: Przez chwilę. Katryn i Paca Amoroso, czyli goście, którzy mają niesamowite bity, świetne wokale, świetne pomysły i najgłupsze teksty w mainstreamowej muzyce. Przysięgam.
1: To prawda, no nie wnikajmy w to nawet, bo wrócimy do Bad Bunny'ego i El Apagón.
0: Dokładnie.
1: W tym momencie proponuję posłuchać Beatles Horns, tutaj akurat Fred Again, także mamy wątki prosto europejskie.
0: Dokładnie.

0: Katri Lipaka Omoroso, Dumbais, ale wersja z NPR Tiny Desk, bo jest po prostu dużo lepsza niż studyjna.
1: Oj, warto sprawdzać Tiny Deski, to na pewno. A co warto sprawdzać po 21 w letnim soundtracku?
2: Siemaneczko, będziemy dzisiaj troszeczkę o gazetce rozmawiać nowej, Kultura Wolności.
1: Ktoś czyta gazety jeszcze?
2: No myślę, że tak. Zauważają, że w Szczecinie dużo czytają, a otóż połączymy się z Szczecinem. Po drugiej stronie będzie Łona, który opowie nam o swojej kulturze wolności, o tym, że Polska zaczyna się w Szczecinie. Porozmawiamy również o wakacjach, o letnich playlistach i o koloniach, o muzyce, o taksi. Będzie kilka podchwytliwych pytań, więc myślę, że ta pierwsza godzina będzie miło spędzona. Po godzinie 22, w zasadzie prawie całą godzinę poświęcę twórczości Marka Ronsona z wieloma różnymi artystami, bo do letniego soundtracku można naprawdę całą masę wrzucić piosenek spod palucha tego znakomitego producenta.

0: A chciałem jeszcze ciekawostkę wam powiedzieć, ale może wiecie, bo wczoraj jak Bedbanik grał na Stadionie Narodowym, to mieliśmy 14 dzień lipca, prawda?
1: Prawda. Mhm.
0: Dokładnie za rok wystąpi kolejna artystka, kolumbijska tym razem artystka, dokładnie 14 lipca na Stadionie Narodowym, która okazuje się, że jest mega popularna już na całym świecie, Karol G.
1: U nas się nie sprzedają te bilety za dobrze.
0: No dlatego może rok wcześniej ogłosili, ale może jest tak. Na pewno jedną z headliner Coachelli, więc coś się zmienia na rynku muzycznym, naprawdę, skoro przyjeżdża kolejna artystka na Stadion Narodowy, może zobaczymy.
1: Coś się zmienia, a zmienia się co? Zmienia się prowadzący audycji, także Damian Sikorski już z wami po 21.
0: Zapraszam.
1: A tę audycję realizował Kuba Szczepaniak, wydawała Karina Terconi, no i byliśmy z wami my dwaj.
2: Adam Smolarek.
1: I Delem. Tylko na odwrót.
2: Tylko na odwrót. Dobranoc.
1: Do jutra.

0: Dzięki.
1: Przede wszystkim nie śpimy,
0: bo jesteśmy w radiu.
1: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
0: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
1: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
0: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
1: Pojedziemy z wami do pracy.
0: Wyjdziemy na spacer z psem.
1: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
0: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
1: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
0: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
4: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
2: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarek 21, a tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Na północy przeważa spokojna aura, zachmurzenie jest niewielkie, umiarkowane, opady nie są przewidywane. W centrum Polski jest również bardzo ciepły wieczór. W większości regionów będzie sucho i komfortowo, ale zdecydowanie na południu i na południowym wschodzie jest nieco inaczej, bo przelotne opady deszczu mogą pojawić się również burze, które będą stopniowo słabnąć wraz z upływem wieczoru, a temperatury w tej chwili od 17 do 23 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Od Fontaine's DC i Geese po Arctic

0: Monkees i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
5: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
1: Po reklamie.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: DJ Prom, jak wykręci remix, to jest dopiero sztos. Jarecki, a także Robert Cichy, 7 minut. Taki tytuł utworu, a na zegarach prawie 6 minut po 21.
1: Na audycję Letni Soundtrack zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej osobie jestem z wami do 23:00, tu radiowa czwórka. Myślę,

0: że piosenka 7 minut od Jareckiego Cichego w remiksie DJ-a Proma jak najbardziej pasuje do letniej playlisty. To jest w ogóle ciekawe zagadnienie i też temat dyskusyjny. Jakie piosenki są wakacyjne, jakie piosenki są letnie? No bo każdy oczywiście do swojej ulubionej playlisty dorzuca coś innego. Ja wam dzisiaj proponuję, no w zasadzie jak w każdą środę, od 21 do 23, ale często od was dostaję sygnały, że wy na przykład lubicie słuchać zupełnie innej muzyki i przypominacie mi na przykład o formacji Linia Nocna, że oni mają fajne kompozycje nie tylko do słuchania nocą, ale także na playlistach wakacyjnych. O Marku Ronsonie też mówicie i dzisiaj dużo czasu poświęcę po 22 Markowi Ronsonowi, bo stworzył mnóstwo znaków i tych kompozycji, które moim zdaniem i również waszym, jak się okazuje, pasują do playlisty wakacyjnej. Będę wam też relacjonował, co się dzieje na boisku. Mecz Anglia-Argentyna. Kto znajdzie się w finale? No mamy już Hiszpanów, to wiemy na pewno. Kto zagra mecz o trzecie miejsce? O tym się przekonamy dziś. I dziś też przekonamy się o tym, kto wchodzi do finału. Na pewno drużyna na literę A. No. Taki żarcik. No suchar totalny, no ale śmieszny. Francja na pewno będzie grała o trzecie miejsce. Na razie mamy 0-0. Kuba będzie mi tutaj podpowiadał, co się dzieje. Jednym lewym okiem patrzy na mnie, prawym na telewizor. Naprawdę zdolny chłopak. No i co? I połączymy się z Łoną. Przeniesiemy się na moment do Szczecina. Porozmawiamy z Łoną o wakacjach, o letnich playlistach, o sentymentach, które wracają wraz z latem, a także, a przede wszystkim o Szczecinie, mieście, które inspiruje, nie przestaje zaskakiwać, a punktem wyjścia będzie również nowa gazeta. Kultura wolności. Uwaga, jak jest hasło. Szczecin na początku Polski. To już za moment. Tymczasem Doja Cat i utwór Amen.
1: Amen. Amen she gets.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na welur, bowiem no lodnej, bo masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni pachowy.

0: Łona Konieczna Krupa i Kocyk z kultowego albumu Taxi, a Łona jest z nami. Przenosimy się do Szczecina. Dobry wieczór. Cześć, Adamie.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Siemaneczko. To jest w ogóle piosenka, która ma 100% prawdy w sobie. Kocyk, który zresztą przy okazji premiery albumu Taxi Czarny dostałem od wytwórni, która robiła rozsyłkę, cały czas mi towarzyszy i naprawdę w wielu chwilach jest niezbędny.
1: Korzystasz z niego na letnich festiwalach?
0: Na letnich festiwalach nie, ale w ogródku domowym.
1: Okej, okay. Tak to najlepiej w ogóle.
0: I powiem ci, wieczory jeszcze potrafią być chłodne, więc ten kocyk ze mną jest, ale zabiorę go ze sobą do Poznania. A jeśli chodzi o album Taxi, Poznań jest ci bliski i Szczecin również. Ostatnio byłem w Szczecinie i trochę byłem zdziwiony, ile rond jest w Szczecinie, ale absolutnie mi to nie przeszkadzało. Ty zresztą kiedyś powiedziałeś, że Szczecin potrafi cię zaskakiwać. I czy zaskakuje cię nadal?
1: No pewnie, że tak. Może nie ilością rond, bo to akurat już mam obsykane, chociaż nie mam ich policzonych. Ale ostatnio taka konstatacja pojawiła się wśród nas, w Szczecinie.

Chinem, że jeżeli mamy jakąś super moc, to jest nią jeżdżenie po rondach. Znaczy w porównaniu z polską średnią, my naprawdę wiemy, jak to robić, prawda, żeby sobie radzić i żeby to było płynne na tych takich trzypasmowych rondach. Podczas gdy w Polsce najczęściej w interiorze polskim są takie, wiesz, takie rondka na jeden samochodzik. I nas to oczywiście bawi strasznie, bo my mamy ten plan miasta rozpięty trochę na wzór paryskiego i te ronda są u nas obowiązującym systemem spotykania się dróg. I może jest w ogóle w tym coś głębszego, wiesz, że ronda u nas...

0: tu ronda.
1: No proszę. Ja myślę, że w Szczecinie jest w ogóle dużo bardzo ciekawych miejsc, które bardzo zaskakują i tętnią kulturą i o kulturze wolności również chcę dzisiaj z tobą porozmawiać, bo gdy ostatnio odwiedziłem Szczecin, to mój kolega Przemek biegł do mnie z gazetą Kultura Wolności i mówi, masz odłony. Poczytaj, bo naprawdę warto. I uderzyło od razu mnie hasło Szczecin na początku Polski.
0: No tak, to widzisz, to Przemek jest kochanym człowiekiem, ale mówienie, że to jest odłony, to jest mówienie jednej setnej prawdy, no bo to jest od całego szeregu osób. To kultura wolności to jest materialna rzecz, na materialnym nośniku utrwalony przebieg tego styczniowego kongresu, który zrobiliśmy, ale wierz mi, to nie jest żadna kurtuazja. My sobie zdajemy sprawę z tego, że kultura wolności jest po prostu jakimś krokiem i to nie pierwszym, tylko tam, nie wiem, 27 i 26 kroków dotyczących kultury w Szczecinie zrobiło przed nami mnóstwo fajnych ludzi i jeszcze ze 27 kroków po nas musi nastąpić, żeby kulturę w Szczecinie zmienić, bo nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, ale skurczę, jak byłeś w Szczecinie, to na pewno doznałeś takiego uczucia, że przebywasz w miejscu, w którym jest pełno twórczych, kreatywnych ludzi o bardzo twórczej energii, nieco innej niż w pozostałych miejscach.
1: I to jest prawda.
0: I to jest właściwie, no wiesz, o każdym mieście można powiedzieć, że jest inne niż inne miasta. Nie jest to nic odkrywczego. Ale Szczecin rzeczywiście leży dosyć daleko od reszty miast i widać tę pewną osobność u nas. I myślę, że podchodzimy do niej bez kompleksów. Jesteśmy z niej dumni. I chcielibyśmy o niej opowiedzieć i sobie, i światu. No ale i dlatego Szczecin na początku Polski.
1: No ale muszę ci powiedzieć, Adam, że tak jak wjeżdżałem do Szczecina i poczułem zapach po prostu innego miasta, tak jak dostałem kulturę wolności, to przypomniały mi się najlepsze czasy w ogóle, gdy kupowałem gazety, jak i płyty CD, bo oprócz słuchania i czytania, to ten zapach zawsze papieru sprawiał u mnie niezwykłe ciarki. No i to
0: tak,
1: jest właśnie...
0: To jest bardzo szczecińska sytuacja. Może nie tyle zapach papieru, co w ogóle zapach, bo jak wjeżdżasz do Szczecina, nie wiem, czy tego doznałeś, to czujesz zapach czekolady. To nie jest przypadek, to jest po prostu dlatego, że tam jest usytuowana fabryka czekolady przy wjeździe do Szczecina, ale rzeczywiście tak jest, że po prostu na wjeździe do Szczecina czuje się zapach czekolady, a zapach papieru, czy też w ogóle obcowanie z tekstem napisanym na papierze,
1: prawda,
0: to jest coś, co myśmy intuicyjnie czuli, że to jest ważna rzecz i że warto w tę stronę skręcić. Naukowcy zdają się potwierdzać nasze przypuszczenia, że ten tekst napisany na papierze czy w innej postaci niecyfrowej nieco inaczej się czyta. I zależało nam na tym, żeby kupić uwagę czytelnika na nieco dłuższy czas, żeby przeprowadzić go przez to nasze myślenie o kulturze, nasze, czyli środowiska z tych ludzi związanych z kulturą, no bo my czuliśmy, że mamy coś do powiedzenia, że mamy po prostu mamy jakiś ważny komunikat do opowiedzenia światu, mamy tę całą kulturę, którą robimy do opowiedzenia i chcieliśmy to zrobić w formie takiej właśnie bibuły.
1: No i o tej kulturze jeszcze za moment porozmawiamy. Ja tylko dodam, że gdy wszedłem z gazetą do radia i zostawiłem ją na swoim biurku radiowym i każda osoba, która wchodziła przypadkowa, nieprzypadkowa, zwracała uwagę na tę gazetę. A co to za gazeta? Ale w ogóle, ale jak ładnie wygląda i przyciąga. To jest pewne. Jeśli macie odpalony streaming, to ja wam w kamerkach pokazuję. Tak właśnie wygląda Kultura Wolności. Pierwsze lipcowe wydanie. Okej, pan Darek teraz na antenie Czwórki, a z panem Łoną za moment porozmawiamy.

sznupa. Lat 55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy dobrze idzie, czy pogoda konwenuje mu? Albo czy nie wiem, czy kilometry wszystkie nabija, a on nic, poker face.

jakby umiar jakiś tort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeść otra szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo summa z mistyczną formą o sumach, jak je łapie w pysk, całuje i wypuszcza wąt. No kumasz, a ta historia jak łowił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: Andarek, Łona Konieczny, Krupa z albumu Text i uwielbiam tę kompozycję, jestem naprawdę fanem i uważam, że ta piosenka nie będzie posiadała, już nie posiada PESEL-u, że będzie dożywotnia. Łona jest dziś z nami, rozmawiamy o Szczecinie, o kulturze wolności, o gazecie, która całkiem niedawno się ukazała i cały czas pachnie świeżością i też świeżymi tematami, a hasło, które towarzyszy tej gazecie, to Szczecin na początku Polski. Przewrotne spojrzenie na miasto, które zbyt często postrzegane jest jako koniec Polski, ale choć w rzeczywistości no może być zupełnie innym miejscem, w którym płyną piękne idee, ważne rozmowy i świeże impulsy, ale także kultura, przede wszystkim kultura, prawda, Łona? Kultura w
1: Szczecinie. Tak. Bardzo się cieszę, Damian, że przywołujesz to hasło wymyślone przez Stanisława Rukrze z Trafostacji Szczecin na początku Polski. I ja już, wiesz co, dostawałem takie sygnały, że ludzie, którzy przeglądali tę bibułę, tę kulturę wolności, która jest dostępna zresztą online na stronie kulturawolności.org, mówili, kurczę, te wasze postulaty to są właściwie takie, że do naszego samorządu też można było je zanieść.
0: Prawda, innych, ale ja miałem to samo. Naprawdę.
1: I że one z jednej strony są uniwersalne, są, z drugiej strony tam pojawiają się konkretne propozycje rozwiązań, no bo to, wiesz, to jednak parę, tam dziesiąt, myślę, że około setka osób nad tym pracowała, rozmawiając na tych panelach, w grupach roboczych, przy wystąpieniach. To było naprawdę ciekawe wydarzenie to w styczniu i przyniosło dużo takich, wiesz, środowiskowych pomysłów na to, jak kulturę rozwijać, dużo podpowiedzi, które można po prostu przynieść na tacy i samorządowcom, i zarządzającym kulturą,

0: sferze prywatnej.
1: No Adam, kto jak to? Ty jesteś bardzo uważny na słowo i myślę, że dużą moc mają hasła, prawda? Czy jedno zdanie naprawdę może zmienić sposób myślenia o mieście? Ja myślę, że tak.
0: No byłoby świetnie, gdyby tak rzeczywiście można założyć, ale obawiam się, że jedno zdanie może być impulsem, może być iskrą, ale jeżeli nie będzie poparte jakimś takim, wiesz, pozytywistycznym działaniem, konsekwentnym wywieraniem pewnej presji w dobrym tego słowa znaczeniu, to gdzieś zniknie, wiesz, w historii, wydaje mi się. Co innego w piosence to trochę inaczej działa.
1: To prawda.
0: Ale w tym takiej działalności, wiesz, my z całym szeregiem osób i całym szeregiem podmiotów, żeby nie powiedzieć aktorów na tej scenie kulturalnej, czyli twórcy, menadżerzy, czy menadżerowie, pewnie obie formy są dopuszczalne, te wszystkie publiczne, samorządowe instytucje. Jest po prostu tyle różnych podmiotów, że to wymaga strasznie konsekwentnego działania, ale jak jest fajne środowisko, to można to robić.
1: No, ja myślę, że to będzie takie bardzo ogólne pytanie, ale jakiej rozmowy brakuje ci dziś w polskiej debacie o kulturze i czy ta gazeta ma być miejscem właśnie dla niej?
0: Ja bym powiedział, że najbardziej brakuje słuchania. I myśmy na to wpadli, że my też słabo słuchamy. My przede wszystkim mamy wielką ochotę wszyscy powiedzieć o sobie, o swoich problemach. To jest tak, że na początku każdej debaty każdy zaczyna od monologu i od opowiadania przede wszystkim o swoich osiągnięciach, o tym, co robi, o swoich problemach. I na szczęście po jakimś czasie robi się miejsce na to, żeby słuchać innych. Żeby otworzyć się po prostu na drugiego człowieka i na to, co on przynosi. I to dotyczy i nas jako twórców, i nas jako środowisko. My też powinniśmy być nieco bardziej otwarci na to, co mówią inni uczestnicy tego całego myślenia o kulturze, najbardziej mieszkańcy. Myślę, że środowisko jest trochę zadufane w sobie, jak każde środowisko twórcze. To jest, wydaje mi się, normalne. Ale że trochę lekceważymy głos mieszkańców i trochę może też... My chcieliśmy się otworzyć na mieszkańców i robimy to cały czas. To, co trzymasz w ręku, to jest właśnie sposób na wyjście z tą komunikacją o kulturze do mieszkańców, dotarcie do nich, wręczenie im tego do ręki i namówienie ich na to, żeby trochę posłuchali, a my też chętnie posłuchamy.
1: Ja bardzo utożsamiam się z tą...
0: Słuchanie jest najważniejsze.
1: Ja bardzo utożsamiam się z tą gazetą, dlatego chętnie dziś z tobą o niej rozmawiam, ale do tego tematu jeszcze wrócimy za moment. Wyślij sobie pocztówkę teraz, posłuchamy tej kompozycji nie bez przyczyny. Wiesz, że jak byłem w Szczecinie, to wysłałem ważnej osobie dla mnie pocztówkę ze Szczecina.
0: Okej, okay, super. No, super. A pamiętasz, co było na tej stronie ze zdjęciem?
1: Już dawno tego nie robiłem. Stocznia Szczecińska.
0: Okej, okay, świetnie.
1: Byłem bardzo blisko, mieszkałem zresztą przy samej Stoczni Szczecińskiej w hotelu, którego nazwy nie wypada mi wypowiadać w radiu.
0: Ale nazywa się tak samo jak Stocznia
1: Jak Szczecińska. Stocznia, to prawda. Posłuchajmy kompozycji, za moment wracamy do rozmowy z Łoną.

0: No, bo Sidło tutaj bardzo dobre jest w tej kompozycji.
1: Prawda?
0: Wyślij sobie najlepsze pocztówkę Łona i Weber w Radiowej Czwórce i Adam Łona jest z nami. No naprawdę, ten bas robi taką robotę w tej kompozycji, aż drży ciało, bo po prostu...
2: Jakby grał na nim Flea.
0: No ale, tak.
2: A grał Maciej Kałka, równie dobry.
0: Równie dobry. I widzisz, Flea ostatnio nagrał znakomity album jazzowy po tylu latach kariery z Red Hot Chili
2: Peppers. To jest taki sztos. Czy ty widziałeś ten jego koncert w NPR-ze?
0: Tak.
2: O Boże, jakie to jest wielkie. Bardzo to Państwu polecam.
0: To jest niesamowite, naprawdę. Przezdolny człowiek.
2: Tak, i tak. Wspaniałą, bardzo humanistyczną końcówką.
0: W ogóle, jak on gra również na trąbce, to jest niesamowite. A w sumie nie grał kiedyś na basie. Znakomity dokument był również całkiem niedawno. Red Hot Chili Peppers było pokazane, jak to przez przypadek Flea zaczął grać na gitarze basowej. A my dzisiaj rozmawiamy o kulturze wolności, no ale instrumenty, muzyka to również kultura, prawda, Łona?
2: Otóż to.
0: Adam, mówicie o kulturze jako początku, a nie końcu. Co musi się wydarzyć, żeby kultura rzeczywiście wyznaczała kierunek zmian? Kierunek zmian w mieście.
2: No, my jesteśmy przekonani, że my, to znaczy, kiedy mówię my, to jest ta część środowiska, która zaangażowała się w ten kongres. Dosyć liczny zastęp osób. My jesteśmy przekonani, że wiesz, myśmy sobie to ułożyli postulaty. 7 postulatów, żeby to było łatwe do ogarnięcia umysłem przyzwyczajonym do chrześcijańskiego numerowania. 7 jest taki, prawda, klasycznym zestawem, więc pierwszy postulat nie bez powodu jest pierwszy. On mówi, może to jest dosyć suche, ale chodzi o uznanie kultury za strategiczny obszar rozwoju miasta.
0: Tak,
2: brzmi to sucho, ale jest wyjątkowo mocno nasycone treścią, bo chodzi o to, żebyśmy wszyscy spojrzeli na kulturę jako na coś, co jest super ważne, co nie jest tylko dodatkiem do pozostałych gałęzi rozwoju miasta, ale co może być jego siłą napędową, może być jego motorem. I patrzymy na nasz
0: zarówno dla
2: ośrodek,
0: tych najmłodszych, jak i dla tych najstarszych.
2: Dokładnie tak. I to też, wiesz, myśmy wszystkiego nie zmieścili, ale patrzenie na człowieka i na jego edukację kulturalną od momentu, kiedy ma 6 lat i ma okazję doświadczać kultury w różny sposób i na, wiesz, ofertę kulturalną, kiedy jest dojrzałym 40-latkiem albo kiedy jest seniorem, to też jest coś, co tam się przejawiało. Ale chodzi o to, żebyśmy wszyscy spojrzeli na kulturę w ten sposób, że kultura to nie jest tylko kultura wysoka. To jest kultura czasami z tych niższych rejestrów, na przykład z takich bliższych mi. Ale zależy nam na tym, żeby to była kultura wysokiej jakości, bez względu na to, czy jest to wysoka, czy niższa kultura. I żeby na nią spojrzeć w taki sposób po prostu kompleksowy, żeby widzieć ją wszędzie. To chodzi o to, że jak jesteś z Katowic, to nie tylko Filharmonia Śląska jest dla ciebie kulturą, ale również Paktofonika. Zbigniew Rokita, wspaniały pisarz, miał właśnie takie zdanie, że dla niego kultura jest tak szeroko rozumiana.
0: I mocna,
2: ja tak samo do niej podchodzę.
0: Mocna scena alternatywna, podziemie też śląska jest naprawdę bardzo mocne i też
2: to,
0: bardzo kulturalne.
2: Dokładnie, więc chodzi o patrzenie na kulturę jako na cały ten zbiór zjawisk i wtedy jak tak na nią spojrzysz, no to widzisz, że to może bardzo rozwijać miasto. I takie miasto jak Szczecin, które jest troszeczkę niestety na takim zakręcie i trudno powiedzieć, co tam za tym zakrętem widnieje. Naszym zdaniem powinno bardzo mocno postawić na kulturę, żeby jutro nie obudzić się, czy jutro, za 10 lat nie obudzić się w jakimś czarnym miejscu.
0: Gratuluję, wiesz, naprawdę.

0: Naprawdę jestem pełen podziwu dla ciebie i dla wszystkich, którzy zaangażowali się i stworzyli kulturę wolności, że powstała gazeta i że również jest dostępna online. I tak jak powiedziałeś i co sam też również zauważyłem, gdy wczytacie się w tę gazetę, to pomyślicie też o swoich miastach, miasteczkach. Coś znajdziecie na pewno dla siebie i o tej kulturze należy głośno mówić. Łona, na koniec jeszcze naszego spotkania króciutkie pytanie. Jak wakacje?
1: Dziękuję. Dosyć mam tutaj pracowity okres w tym sensie, że to jest bujne rodzinnie, wiesz, okres. Jeżdżę z dziećmi i po prostu, wiesz, ogarniam. Jest w porządku.
0: A jeśli chodzi, muszę ci zadać to pytanie, bo gdy ekipa się dowiedziała i również słuchacze, że dziś gościem będzie Łona, to rzucili hasło. Czy będzie dwójka? Taksi.
1: No na pewno nie Taksi dwójka, wiesz, nie będziemy Likiem, Bessonem.
0: Ale trójka.
1: Nie będziemy robili trójka. Oczywiście, że będą nowe rzeczy, tylko po pierwsze uprzejmie proszę o cierpliwość, a po drugie o pewną wyrozumiałość, kiedy ja odpowiadam, że absolutnie nic nie będę mówił, no bo mam taką zasadę, że nigdy nie mówię o pracach, które trwają. Ale wygadałeś. Ale prace trwają oczywiście, tak.
0: No i o to chodzi. Adam, dla ciebie, dla twojej rodziny, dla bliskich, dla Szczecina fajnych wakacji. Ja polecam odwiedzić Szczecin. To jest naprawdę wyjątkowe, piękne miasto i żałuję, że ostatnio byłem tak krótko, ale wrócę. Łona był z nami. Adaś, do zobaczenia w Warszawie. Mam nadzieję, że już niebawem. Znowu ścianie.
1: Myślę, że jesienią się na pewno zobaczymy.
0: No to
1: wielkie
0: zapraszam.
1: Dzięki. Wszystkiego
0: z
1: dobrego dla
0: oczywiście.
1: Ciebie, dla Państwa. Przyjeżdżajcie do Szczecina, zostawajcie na dłużej.
0: Łona był z nami. Dzięki. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
1: Tymczasem. Na razie.

Co tak miły ci łoskot? Co tak stoisz z tyłu i tak patrzysz z troską? Przez przypadek przywidziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę? Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest? I czy to już słabszy stos, bo bledszy głos i rzadszy włos, i na tym karku już lat czy coś? I taki się powoli tobie tu sączy kwas, czy nie za dużo lat 90. w nas? I dręcz cię zadra, czy 2000. nie nadmiar? I co my komu chcemy czym udowadniać? I co my ugramy w tych nowych rozdaniach? Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania.

ja. Bądź gotów na więcej, bowiem to nie jest darcie, aby to jest cała opowieść. I to taka, w której każdy jest bardem, więc sprawdź petardę z tych nie najmłodszych już gardeł. Był w sobie z tej polifonii trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomiń, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć, słysząc jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie przykurwić. Choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu choćby odrobiny. Bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś po

Deng w radiowej czwórce, Anderson .Paak i Mac Miller, jak dwie postaci świata muzyki spotykają się w studiu, to no, gwarantowany jest sukces, że powstanie naprawdę znakomita kompozycja. Kwadrans przed godziną 22. Damian Sikorski, tu radiowa czwórka, letni soundtrack. Dorzucam naprawdę i namawiam do tego, żebyście do swojej playlisty dołączyli kompozycję Deng. I w ogóle, jeśli chodzi o Andersona .Paaka i Maca Millera, proszę bardzo, tam naprawdę jest mnóstwo znakomitych kompozycji, które idealnie pasują do wakacyjnej playlisty. Harry Styles, oczywiście, jak najbardziej. Nowa płyta, polecam. W ogóle to jest niewiarygodne, jak ten młody artysta zmienił się i cały czas jest młody, naprawdę bardzo młody, ale jego najnowszy krążek jest wybitny pod względem muzycznym i to, jaką gra trasę koncertową. Zresztą już ustanowił rekord Guinnessa, grający koncerty na Wembley w Londynie.

i z jakim on gra zespołem, z jak fantastycznymi muzykami potrafi przenieść produkcję studyjną na taką produkcję koncertową, to jest naprawdę na najwyższym, wybitnym poziomie. Dance No More, Harry Styles. Polecam jako letni soundtrack.

Dance No More, Harry Styles w radiowej czwórce. Zdolna, to jest bestia. 10 minut brakuje do godziny 22. 0-0, słuchajcie. Pierwsza połowa się skończyła, Anglia, Argentyna. No i nic na boisku się spektakularnego nie wydarzyło, oprócz żółtych kartek i kopania się po kostkach. No to może w drugiej połowie coś się wydarzy. No powinno się coś wydarzyć. Kto w finale? W niedzielę finał. Wiemy, że na pewno w Hiszpania. Kto dołączy? 22 645 21 00 dzwońcie i możecie powiedzieć, na kogo, komu kibicujecie dzisiaj. Czy Anglii, czy Argentynie? Jak obstawiacie finał? Ciekaw jestem waszych opinii. A przy okazji możecie powiedzieć, co tam wam gra w waszym letnim soundtracku. Malcolm Todd będzie teraz, Youthful Breath. Po 22 Mark Ronson będzie królował w radiowej czwórce.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
6: Poleca Czwórka, Polskie Radio.

0: Na zegarach 22, tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No, w Stanach Zjednoczonych to na pewno gorąco i na pewno na stadionie, na którym odbywa się mecz Anglia-Argentyna, bo cały czas 0-0, za moment startuje druga połowa, piłkarze już wchodzą na boisko. A jeśli chodzi o Polskę, na północy bardzo spokojna aura, w centrum również ciepły mamy wieczór. Na wschodzie jest zdecydowanie troszeczkę inaczej i chłodniej, bo gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, ale uwaga, mogą pojawić się również burze, a temperatury w tej chwili w całej Polsce od 17 do 22 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Halo, czwórka melduje się na festiwalu w Rosąd. Zagrają m.in. Son Lux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosąd. Już w piątek i w sobotę od godziny 20. Słyszymy się.
1: Autopromocja.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Suzanne Reje i Mark Ronson w radiowej czwórce 5 minut po 22.
1: Na audycję Letni Soundtrack zaprasza Damian Sikorski.
0: To prawda, lektor nie kłamie, to ja do 23 jeszcze przez najbliższe 55 minut jestem z wami. Druga część letniego soundtracku i Mark Ronson, który będzie królował na naszej antenie, ale nie sam, ale również z wokalistkami, wokalistami, a również z zespołami. Wybitny producent muzyczny, który ma na swoim koncie chyba już niezliczoną ilość kompozycji. Myślę, że on jest na takim etapie, że nie musi liczyć, ale liczy na to, żeby nagrywać kolejne dobre piosenki, co udowodnił chociażby w dokumencie zatytułowanym Wizja dźwięku według Marka Ronsona, gdzie wnikliwie wchodził w świat muzyki, żeby poznać różne tajemnice, szczegóły, chociażby pogłosu, samplowania i wielu innych bardzo ważnych elementów, które wpływają na dobrą

kompozycje. Więc Mark Ronson z różnymi artystami dziś w radiowej czwórce w letnim soundtracku i zdecydowanie każda z tych piosenek pasuje do wakacji, które trwają. 0-0 cały czas, jeśli chodzi o Anglię i Argentynę, a w tej chwili posłuchamy Marka Ronsona z Kasabian. Jest to kompozycja, która na pewno wpisuje się w nurt zupełnie inny niż Kasabian na co dzień pokazuje. A Mark Ronson potrafi wychwycić coś, wyciągnąć z artysty coś nowego, żeby zabrzmiał inaczej i żeby jednak wyróżniał się ze swoją nową kompozycją. LSF teraz w czwórce.

0: Jak sami słyszycie, Mark Ronson na jedno kopytanie tworzy kompozycji. Lucky daje Mark Ronson tłumacz w radiowej czwórce w letnim soundtracku. Warto sobie zapisać tę piosenkę. Myślę, że jedna z takich niedocenionych kompozycji, w sumie singli Ronsona z ostatnich lat, ukazała się w maju 2022 roku, więc już pukała do drzwi blisko lata. Jako samodzielny singiel nowoczesny w R&B z disco, soulem, funkiem, brzmieniowo, no naprawdę Mark Ronson troszeczkę taki nawet nieznany. Ciepła analogowa produkcja z żywym basem, gitarami, z subtelnymi syntezatorami. Taneczna, nieagresywna, myślę, że idealna na lato. No Mark Ronson zostaje z nami jako producent, jak i jako często nazywana szara eminencja muzyki, ale producenci, uwierzcie mi, że są niezwykle ważni i Mark Ronson przy każdej piosence, przy każdej produkcji, choćby z nie wiadomo jak znanym artystą, zawsze jest podkreślany. I całe szczęście, Jebba teraz z Markiem Ronsonem w czwórce.
1: Tell me, baby, what's on your heart? 'Cause I've been wandering around in your dark, yeah. I got way too many questions.

22, imieniny godziny 22:22. A jeśli chodzi o mecz, no relacjonuję, mówię wam, bo może jesteście tak wsłuchani w dzisiejszą audycję i nie wiecie, co się dzieje na Mistrzostwach Świata, to otóż 1-0 dla Anglii w tym momencie. A wracając do Find You Again Kamili i Marka, to bardzo chwytliwe połączenie popu z elementami disco, ale także troszeczkę tam mieliśmy funku, taką szczyptę. Piosenka ma lekki, letni zdecydowanie klimat, a jednocześnie opowiada o tęsknocie, takiej o utraconej relacji. Kamila wnosi do utworu dużo emocji, ale także charakteru, no co do produkcji. Jest dopracowana, pełna rytmu, subtelnych retroinspiracji. Jeden z tych utworów, które łatwo zdecydowanie wpadają w ucho. A jakich kompozycji lubimy słuchać latem, wakacje? Właśnie tych, które wpadają w ucho i możemy sobie również nucić. To do Debby jeszcze na moment wrócę z Markiem Rossonem. Będzie utwór Knak, Knak, Knak. Niezwykle krótka kompozycja, minuta 30. Chyba w repertuarze Mark Ronson takiej kompozycji nie miał krótkiej, a jednak na następnie będzie Licky Lee również z Markiem Ronsonem w utworze Light Night Feelings.

Lickly zaśpiewała, Mark Ronson wyprodukował Light Night Feelings. Bardzo klimatyczna mieszanka popu, a także disco, takiego melancholijnego elektropopu. Utwór taneczny z jednej strony, bo rytm był bardzo taneczny i ciekawy zabieg perkusyjny był w outrze już tej kompozycji. Z tekstem o samotności i też emocjonalnym zagubieniu, tworzący charakterystyczny kontrast, delikatny, eteryczny wokal Licky. No idealnie współgrał z tą elegancką, pełną retroakcentów produkcją Marka Ronsona, piosenka, która najlepiej wybrzmiewa podczas wieczornych i nocnych odsłuchów, a do spacerowania właśnie w wakacje na plaży z kimś, myślę, że idealnie. Patrząc na to, co się dzieje na boisku w Stanach Zjednoczonych, na półfinale Mistrzostw Świata, nic się nie zmieniło, 1-0, a zegar tyka, więc za moment pewnie się okaże, kto gra w finale z Hiszpanią. Mark Ronson zostaje z nami, King Prince, Princess będzie z nami również i utwór, który znowu posiada nutę z pogranicza popu, soulu, a także indie. Delikatny wokal, który dodaje bardzo takiej atmosfery i tęsknoty i refleksji. No i produkcja Marka Ronsona, która jest znowu kontrastem do tego, jak King Princess śpiewa. Sami się przekonajcie, posłuchajmy teraz w radiowej czwórce.

Tomorrow Marka Ronsona z udziałem Q-Tipa i Debbie Nowy, bardzo rytmiczny, pełen optymizmu, kawałek łączący funk, soul i elementy

latynoskiego popu. Chyba o latynoskim muzykowaniu dziś była mowa u chłopaków sąsiedztwa. No to zostajemy z Markiem Ronsonem. I Can't Lose będzie teraz w czwórce. Kion Star, energetyczny hołd dla funku, soulu, disco z mocnym retro charakterem. Słuchamy.

ale zestawienie artystów. Everyday, A$AP Rocky, Rod Stewart, Miguel i Mark Ronson, który był bohaterem drugiej godziny audycji letni soundtrack. Jeszcze jedna informacja. 1-1. Zobaczymy, kto wygra. Argentyna, Anglia walczą o finał Mistrzostw Świata. Damian Sikorski, dzięki wam za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia za tydzień w środę o tej samej porze. Wcześniej będziemy słyszeli się w piątek, chociażby w audycji Gramy co chcecie, więc liczę na wasze telefony i podpowiedzi, co mam wam zagrać. Dobrej nocy, trzymajcie się, cześć.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja.
3: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: gra.
1: Przepraszam, nie ma mnie. Nie jestem pewien, czy jesteś tu nawet.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Wezmę

Zatrzymam go tak jak Panasonic. Choćbym chciał, by dłużej podmienić jak wiać od chłodnych ścian. Prosto do wyjścia, to teraz na szybko to wszystko se obmyślam. Mam swój osobny świat i nie obchodzą mnie wasze problemy. Wy możecie to wyśmiać, lecz zobaczymy kto

Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny. Niepokojąco spokojnie. Młodzi ludzie, tacy sami jak my, pragnący żyć. Duszne sierpniowe popołudnie, 17:05. Swe żniwo bez litości zbiera śmierć. Tak po prostu.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Siema, kuzy, sody. Książulo, nieporządek.
4: Wróciłem sobie właśnie z czasów.
5: Pójść, pójść, ta.
6: Zwykle.

0: miłych gościa. Czujesz, że chcesz poczuć coś naprawdę.
1: Miłość wszystko wybaczy, że chcesz poczuć coś naprawdę.
0: Coś naprawdę.
1: Miłość wszystko wybaczy, że chcesz poczuć coś naprawdę.
0: Że chcesz poczuć coś naprawdę.

ptice nie wtori. Ty wyjdź z domu, w końcu tym nasiągnij. Graffiti to pociągi, trasa śród Gdyń, NW, randomowa bomba na kiosku jej nie dorówna. Obczajesz wciąż tą samą, jak lecisz do robo rano. Zamiast nabijać respekt, nabijasz fame. Instagramo mamy, przenikamy przestrzeń miasta, jak człowiek duch. Mamy funk, soul i jazz, czasami na obierz w im chłup.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlistę banger, się pośmiejemy do rana.

0: wciąż jesteś ostatnia, ostatnio. Twoje sny skądlone przez jawę, gdy całujesz księcia, on zmienia się w żabę. Cebulandia, Kalafiornia, masz plan odlecieć stąd, aeroplan to poczuć życie jak siódemkę w kościach, stracić głowę jak w ruletce Rosja.
1: Chciałbyś, chciałbyś.